0: wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Tak zwani neosędziowie wyłączeni z ich rozpatrywania. Będzie też sport w tenisowym turnieju w Chinach. Hubert Hurkacz lepszy od Nowaka Dziokowicza. 6 godzin trwały rozmowy przedstawicieli Ukrainy, Komisji Europejskiej, NATO i Stanów Zjednoczonych w sprawie zakończenia konfliktu w Ukrainie. Negocjatorzy omawiali możliwe sposoby deeskalacji wojny. Jak podaje Reuters, wśród tematów były również wsparcie powojennej odbudowy i nowy pakiet gospodarczy dla Kijowa, a także akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. Zażalenia na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu nie będą rozpatrywane przez tak zwanych neosędziów. Jak ustalił nasz dziennikarz, odwołania w tej sprawie trafiły do sądu apelacyjnego, gdzie zostały skierowane do wylosowania sędziego referenta. Informacje w tej sprawie zebrał Tomasz Skory.
1: Zdecydował zakres zaskarżenia decyzji o wydaniu listu żelaznego. W sądzie apelacyjnym takie zażalenie rozpatruje sekcja złożona z samych tak zwanych neosędziów. To tam orzekają dawni rzecznicy dyscyplinarni Zbigniewa Ziobry, sędziowie z HAB, Radzik i Lasota. Ci sędziowie nie mogą jednak orzekać w sprawach uchylenia aresztów, a zaskarżona decyzja sądu o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego zawiera też takie właśnie decyzje o uchyleniu postanowień o jego aresztowaniu. Także te decyzje zaskarżył do sądu prokurator. Sprawa trafi więc teraz do sędziów, którzy rozstrzygają sprawy aresztu i pominie udział neosędziów. Kto dokładnie ją wylosuje, dowiemy się w poniedziałek.
0: Na unijnym rynku będzie mniej chińskich samochodów hybrydowych. Komisja Europejska porozumiała się z Chinami w sprawie ograniczenia eksportu. To efekt intensywnych negocjacji Komisji z Pekinem. O szczegółach tego porozumienia nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Chodzi o to, żeby w ciągu 4 lat do Unii trafiło o kilka milionów chińskich hybryd mniej niż przewidywały władze w Pekinie. Powodem jest gwałtowny wzrost importu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy import hybryd plug-in, czyli samochodów, które można ładować z gniazdka, wzrósł o 86%. Komisarz nie wyjaśnił jednak, jak dokładnie chce ograniczyć ten import, skoro Europejczycy chcą kupować chińskie auta. Chiny mają także ułatwić dostęp do swojego rynku europejskim eksporterom oraz uprościć procedurę eksportu metali ziem rzadkich, ważnych dla europejskiego przemysłu. Uzgodnienia muszą jeszcze zaakceptować przywódcy państw Unii.
3: Kosmiczne fakty w RMF FM.
0: Astronomowie pierwszy raz potwierdzili obecność zmiennych chmur wodnych w innym miejscu niż Ziemia, dzięki obserwacjom prowadzonym za pomocą teleskopu Jamesa Webba. Obiektem badań był najzimniejszy znany brązowy karzeł, oddalony od nas o 7,5 roku świetlnego. Jego wyobrażenie możecie podziwiać na naszym portalu. Polecamy też niezwykle interesujący artykuł Grzegorza Jasińskiego na rmf24.pl. Hubert Hurkacz lepszy od Nowaka Dziokowicza. Nasz tenisista pokonał Serba w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju. 6-4, 6-3, 13 asów serwisowych.
4: Też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. Nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego rezultatu tutaj w Szanghaju.
0: Podsumował Hubi. Polak może się pochwalić teraz nie lada wyczynem. W trakcie kariery pokonał bowiem całą wielką trójkę. Wczoraj Dziokowicza, a w przeszłości także Nadala i Federera. Z turniejem w Pekinie niestety pożegnała się natomiast Iga Świątek. W ćwierćfinale przegrała z Belgijką Elis Mertens 6-7, 3-6. Rok temu zamienił Francję na Włochy i zupełnie nie żałuje. Koszykarz reprezentacji Polski Dominik Olejniczak rozpoczął już drugi rok gry w klubie z niewielkiej Tortony. W tym włoskim miasteczku z zawodnikiem spotkał się Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Posłuchajmy ich rozmowy.
5: Jestem teraz w Tortonie, niewielkie włoskie miasto, 26-27 tysięcy mieszkańców mniej więcej, i tutaj w koszykówkę gra już drugi rok Dominik Olejniczak. Dzień dobry, Dominik.
6: Dzień dobry.
5: Jak się odnajdujesz, powiedz, w tym takim włoskim Dolce Vita, bo bardzo wiele osób sobie to chwali. Włochy, popularny kierunek turystyczny też dla Polaków. Jak tobie tutaj się żyje?
6: Na pewno przyjemnie. W porównaniu do Francji, z tego co miałem przez ostatnie 4 lata, zanim przyjechaliśmy do Włoch, przyprowadziliśmy do Włoch, to naprawdę jest bardzo pozytywne wrażenie.
5: Lepszy klimat, lepsza społeczność, jakbyś to opisał, co tutaj decyduje?
6: Na pewno klimat, jest troszeczkę cieplej, też ludzie są troszeczkę bardziej wyluzowani, może tak byśmy to nazwali, żebyśmy tutaj nie obniżali Francuzom.
5: Zastanawiam się, bo Tortona miałem tutaj okazję zrobić sobie taki krótki spacer, bardzo kameralne miejsce, bardzo spokojne. Wiadomo, że po południu odżywa, otwierają się restauracje, bary i tak dalej, ludzie tutaj chętnie wychodzą, ale jeżeli ktoś szuka takiego spokojnego życia, to tutaj chyba może je znaleźć, a jednocześnie bliskość Mediolanu, bliskość Genui, czyli z kolei wybrzeże, także właściwie no, jak już nie trenujesz i nie grasz w kosze, to pewnie tych możliwości masz tutaj dużo.
6: Prawda, tak, z żoną i z córką lubimy zwiedzać miejsca we Włoszech, które są wokół nas, tak jak powiedziałeś, nie mamy daleko do fajnych destynacji, ale Włosi też tak żyją, że te południe, w samo południe jest troszeczkę martwa, a potem oni wychodzą nawet na takie spacery bezcelowe i po prostu, żebyś troszeczkę socjalizować i pogadać, zobaczyć z ludźmi, tak oni żyją po prostu.
5: Klub Stortone powstał w latach 50., czy już ma no 70 lat historii. Powiedz, czy to miasto żyje basketem, bo tak jak się patrzy na nowoczesną halę, na 5 tysięcy kibiców, a tak jak mówiłem, całe miasto ma tutaj 26-27 tysięcy mniej więcej, no to pokazuje też chyba to zainteresowanie. No Warszawa nie ma tak nowoczesnej hali o takiej pojemności, jak ma Tortona. Warszawa, stolica Polski, wielka metropolia, tutaj niewielkie miasteczko. Także zakładam, że odpowiedź jest pozytywna.
6: Muszę cię zadziwić, bo okej, w porównaniu mogę tylko mówić do tego, co ja przeżyłem, więc nie jest to na takim, powiedzmy, nie wiadomo jakim poziomie, jeżeli chodzi o zainteresowanie tą koszykówką. Na pewno ono jest. W Tortonie nie ma żadnego innego sportu na tym poziomie, więc z braku laku ludzie pójdą na tą koszykówkę, ale nie wydaje mi się, że to jest taka pasja u nich. Jeżeli miałbym porównanie do tego, co przeżywałem wcześniej we Francji, to we Francji było to o wiele lepsze. Pod tym względem, że ludzie faktycznie tak żyli tą koszkówką. Nawet to, co wspomniałeś wcześniej, czy jestem rozpoznawalny, to we Francji też byłem w małych miasteczkach. To ta rozpoznawalność była o wiele większa. Tutaj zdarzy się, nie powiem, że nie, ale jednak we Francji było troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o ten aspekt.
5: Przyznam, że liczyłem, że odpowiedź będzie trochę inna, no ale to właśnie jak się zderzają jakieś oczekiwania potem z rzeczywistością. Wiadomo, że koszykówka no to język angielski, albo w tej wersji trochę bardziej amerykański, to jest ta podstawa. Ty musiałeś trochę liznąć włoskiego, albo miałeś ochotę, żeby po prostu tutaj łatwiej się porozumiewać ze wszystkimi, czy wystarczy ci ten angielski, ten język koszykówki podstawowy do takiej codziennej tutaj egzystencji?
6: Na początku, przed samym nawet przyjazdem jeszcze do Włoch, kiedy już podpisałem kontrakt, bo dosyć wcześnie go podpisałem, uczyłem się tego włoskiego, potem przyjechałem, zrobiłem sobie małą przerwę, troszeczkę się znowu pouczyłem i potem znowu sobie zrobiłem przerwę i teraz mam znowu w planach wrócić do tego włoskiego, no bo fajnie jest po prostu, chciałbym porozmawiać tutaj z lokalnymi ludźmi w ich języku. Myślę, że to jak oni się zachowują według ciebie, można im to oddać i oni też to doceniają.
5: Skoro już trochę te Włochy poznałeś, czy w ogóle zastanawiasz się trochę nad taką swoją przyszłością? Okej, no wiadomo, że w sporcie nie wszystko jakby zależy od ciebie, są różne ruchy menadżerów, różne możliwości, ale chciałbyś się na przykład z Włochami związać na trochę dłużej?
6: Nie miałbym problemu, jeżeli do tego by przyszło. Nie ukrywam, że rozmyślałem trochę nad tym, bo jakieś tam zawsze na siłowni czy w szatni są prowadzone rozmowy, czy to z kolegami ze sztabu, z trenerami ze sztabu trenerskiego, albo z kolegami Włochami, którzy już troszeczkę tej koszykówki we Włoszech liznęli i nawet ta pierwsza liga, nazwijmy to, tak jakby dla nas, dla polskich odbiorców, to bardziej nie ekstraklasa, ale pierwsza liga jest też na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o poziom i wynagrodzenia, więc jeżeli by do tego przyszło, nie miałbym problemu.
5: Patrząc na swoją jakąś koszykarską przyszłość, taką trochę odleglejszą, skoro mówisz, że nad różnymi rzeczami się zastanawiasz, czy w ogóle przychodzi ci do głowy taki scenariusz, nie mówię za rok, za dwa, ale może za trzy, za cztery, no kiedy tam przyjdzie ci, że tak powiem, ochota, rozważasz w ogóle na przykład powrót do jakiegoś klubu w Polsce, żeby na przykład jeszcze sezon, dwa pograć i na przykład w ogóle, nie wiem, w przyszłości za jakiś czas w Polsce kończyć karierę, czy jednak wolałbyś się wiązać z zagranicą, czy to będą Włochy, czy inny kierunek, ale jednak jakieś takie europejskie granie bardziej, no bo umówmy się, że w Polsce jakoś bardzo długo nie grałeś w koszykówkę tak naprawdę, raczej ta twoja kariera związana albo z NCAA, ze Stanami, albo właśnie z Francją, no był epizod, tak to bym nazwał tak naprawdę w Treflu Sopot, bo na tle twojej kariery to był krótki okres.
6: Tak, zgadza się. Jeżeli już, to raczej tylko Toruń, ale powiem, że brakuje mi trochę tej Polski, ja bardzo lubię w ogóle Polskę, moja żona również, która jest Amerykanką, kocha Polskę i chce tam się osiedlić na stałe. Czasami brakuje mi tego i bardzo dobrze wspominam ten czas spędzony w Polsce, kiedy tam grałem w koszykówkę, byłem tam przez cały rok, bo teraz do Polski zjeżdżam na 3-2 miesiące w ciągu roku, więc jeżeli już, to chciałbym w swoim rodzimym mieście w Toruniu.
5: Nawet na twoich mediach społecznościowych jakiś czas temu pojawił się taki film na przykład ze zwiedzania Zakopanego, tak, jeżeli się nie mylę. Także nie tylko świat, Europa, ale też i Polskę zwiedzasz.
6: Tak, zgadza się. Udaliśmy się na krótkie wakacje tutaj właśnie na półwysep do Puli od razu po sezonie i potem Mieliśmy jeszcze jedną szansę, żeby sobie zrobić krótkie wakacje i żona powiedziała, że stajemy w Polsce, jedziemy w góry, bo też byliśmy w górach raz po sezonie w Sopocie akurat, więc spodobało się bardzo i powiedziała, że chce jeszcze raz i już mamy w planach, żeby pojechać znowu na następne wakacje, więc Polska jak najbardziej na plus.
5: Więc już dużo zaplanowane. Wywołałem ten temat NCAA, bo to jest też takie marzenie wielu młodych koszykarzy w naszym kraju, nawet takich, którzy już trochę nabrali takiego dorobku klubowego albo pojawili się w reprezentacji Polski, no myślą o tym NCAA, ty tę drogę przeszedłeś i zastanawiam się po latach, jak na to patrzysz, co ci dało granie w koszykówkę w Stanach. Ja jakiś czas temu rozmawiałem z Adamem Hryzaniukiem, on mówił też o pewnych trudnościach z tym związanych, no ale on troszeczkę starszy od ciebie, te możliwości komunikacji między Polską a Stanami wtedy były zdecydowanie mniejsze, w twoim przypadku już było na pewno o to dużo łatwiej, ale jak po latach wspominasz ten okres, jak tam dojrzałeś koszykarsko i czy to rzeczywiście twoim zdaniem była idealna droga, albo czy dzisiaj to jest idealna droga dla młodych chłopaków?
6: Myślę, że dzisiaj tak, zdecydowanie, że troszeczkę się to zmieniło, jeżeli chodzi o wynagrodzenia i tego typu rzeczy. Ja i Adam, kiedy byliśmy na koledżu, to nikt nie mógł nam nawet zabrać na kolację i kupić nam steka czy coś takiego, bo to było surowo zabronione i mogliśmy stracić swoją eligibility, a teraz wiadomo, jak jest sytuacja wygląda. Ci zawodnicy zarabiają ogromne pieniądze, takie, które możliwe nawet nigdy nie zarobią grając profesjonalnie przez całą swoją karierę. Daj Boże, żeby tak było, żeby tak nie było, ale będą takie przypadki, bo te kwoty, które teraz pojawiają się na tych uczelniach, są absurdalne i to jest według mnie powód po to, żeby się udać, no bo jest taka możliwość, żyjemy w takich czasach, więc dlaczego z tego nie korzystać, jeżeli mam 20 lat i mam otwarte drogi, ale jeżeli chodzi o mnie, to wspominam to bardziej tak jako trochę jako zabawę, tak koszykówka nie była może jakoś tam pierwszoplanowa, jeżeli teraz patrzę na to z perspektywy czasu, jak już jestem dojrzałym zawodnikiem 30-letnim, to bardziej tak, bardziej zabawa, nauka języka, też szkoła do tego dochodziła. Na koszykówkę w sumie nie było nie wiadomo ile tam czasu. No jeżeli tak miałem podsumować, to bardziej tak, że taki czas zabawy. Wróciłem w wieku tam 25-24 lat, więc na pewno dorosłem przez te 5 lat, kiedy tam byłem. No i też nauczyłem się życia, no bo troszeczkę byłem rzucony na głęboką wodę i trzeba było się nauczyć pływać.
5: Jakbyś dzisiaj spotkał siebie młodszego, to byś mi powiedział, żeby trochę bardziej docisnął w tym okresie koszykówkę, że wtedy może byś mógł jeszcze więcej z kariery wycisnąć. No umówmy się, mówimy o reprezentancie Polski i gościu, który sobie świetnie radzi, ale masz takie poczucie, że może gdyby w tamtym czasie trochę bardziej dociskać, to może byłbyś tam, nie wiem, szczebelek wyżej na przykład?
6: To znaczy, jeżeli chodzi o stricte koszykówkę, no to ja od zawsze myślę, że mam taką łatkę, że ciężko pracuję i od zawsze tak też było na koledżu. Nawet jeżeli trener robił lżejszy trening dzień przed meczem, no bo żeby się zregenerować, żeby nie być zajechanym na mecz, no to ja potrafiłem pójść na bieżnię i pobiegać. Ale bardziej chodziło o styl życia poza koszykówką. W ten sposób powiem.
0: Z reprezentantem Polski w koszykówce Dominikiem Olejniczakiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

0: Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Pollock i słuchałem bitów z krankową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać w niebo, zawsze gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym.
2: Na zegarach zaraz wybije trzecia, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z krajowej 63 na Mazowszu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. To prezent urodzinowy dla Putina. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje umowę USA i Rosji w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. W Faktach także zaproszenie do 4 królewskich rezydencji. Zbliża się akcja Darmowy Listopad. Kierowcy. Zablokowana jest krajowa 63 w miejscowości Suchożebry na Mazowszu. To odcinek Sokołów Podlaski Siedlce. Samochód osobowy wypadł tam z jezdni. Nie ma na szczęście osób rannych. Umowa przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego jest niesprawiedliwa. To wygląda jak prezent urodzinowy dla Putina, komentuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla portalu Axios. Przypomnę, zgodnie z porozumieniem w najbliższych miesiącach Rosja dostarczy na rynek amerykański i światowy niemal 2 miliony ton oleju napędowego. Do ogłoszenia umowy doszło w momencie, gdy w Miami ukraińscy negocjatorzy prowadzili rozmowy z wysłannikami prezydenta USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Prezydent Ukrainy zarzucił Amerykanom, że traktują te rozmowy jako zasłonę dymną. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnioskuje o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Komisja przyjęła wczoraj sprawozdanie ze swojej dwuletniej pracy. Tajny jeszcze dokument zostanie przekazany posłom przez marszałka Sejmu.
3: 8 zarzutów, które zostały postawione, zostały potwierdzone przez świadków, przez dokumenty. Taką decyzję podjęła komisja. Oba pisy były przeciwko. Decyzję ostateczną podejmie Sejm.
2: Mówił Ryszard Petrum. Członkowie komisji przypominają, że sam Adam Glapiński od początku ich ignorował. Decyzja Sejmu o postawieniu prezesa przed Trybunałem Stanu może zapaść najwcześniej w listopadzie.
4: Nagroda Nobla w Faktach RMF FM.
2: Znamy laureatkę pokojowej Nagrody Nobla. Norweski Komitet Noblowski postanowił przyznać pokojową Nagrodę Nobla za rok 2026 nawanetem Navi Pillay za jej działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Ogłosił szef komitetu Jörgen Watne Frifnes. 85-letnia Pillay to południowoafrykańska prawniczka i sędzia. Specjalizuje się m.in. w prawie humanitarnym. Przyczyniła się do prawnego uznania gwałtu jako formy ludobójstwa.
5: Porządek światowy chwieje się w posadach, tworzy się coś nowego i komitet uważa, że najlepszym lekarstwem na podtrzymanie światowego pokoju i ładu jest przestrzeganie prawa międzynarodowego. No jest to wersja oczywiście bardzo idealistyczna, jest to wersja taka bardzo, można powiedzieć, zaawansowanego idealizmu, bo przecież prawo międzynarodowe jest jednym tylko z elementów podtrzymywania ładu międzynarodowego.
2: Komentował na antenie informacyjnego radia RMF24 Jacek Stawiski, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Sylwetkę tegorocznej laureatki pokojowej Nobla opisujemy na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Zamek Królewski w Warszawie, Zamek na Wawelu, Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie po raz 15 już zapraszają na akcję Darmowy Listopad. Zwiedzający będą mogli bezpłatnie oglądać wybrane wystawy i uczestniczyć w licznych warsztatach oraz animacjach. Na Wawelu przygotowano specjalne atrakcje.
6: Już 22 października otwiera się wystawa Anny Jagiellońskiej i ona również będzie dostępna za darmo w ramach Darmowego Listopada. 5 listopada kolejna wystawa, czyli Bernini na Wawelu, a na sam koniec, no myślę, że to będzie hit tegorocznego Darmowego Listopada. Specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delft. I to trzeba powiedzieć wprost. To jest pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty w historii polskiego muzealnictwa.
2: Zapraszał dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, profesor Andrzej Betlej. Słuchacie Faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Posłuchajmy.
7: Co trzeba zrobić, żeby polska szkoła była bezpieczniejsza?
8: Mając niestety te dramatyczne przykłady z wczoraj i z przedwczoraj, wydaje mi się, że wprowadzenie pełnego monitoringu we wszystkich szkołach, wprowadzenie szybkiego alarmowania policji, ale także szkolenie dotyczące czujności tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w szkole, od dyrektorów powoźnych, bo wczoraj zginęła pani woźna. Plus oczywiście wydaje mi się bezwzględny zakaz wstępu do szkoły osób postronnych.
7: No tylko tutaj uczniowie to zrobili, to trzeba powiedzieć. W jednym przypadku to był były uczeń, w drugim przypadku to był uczeń.
8: No tak, ale ten był uczeń, byłbym byłym uczniem. Gdyby na przykład był zakaz wstępu do szkoły osób postronnych, to ten były uczeń, który wczoraj zamordował panią woźną, nie wszedłby do tej szkoły. Myślę, że na dzisiaj trzeba takie rozwiązania przyjąć.
7: Ale to bramki w szkołach, bo mówi pan zakaz wstępu, to znaczy co, no, postawić bramki po prostu?
8: To nie jest kwestia bramek, przecież my w szkołach znamy swoich uczniów, są legitymacje szkolne, wystarczy kontrola na wejściu.
7: W dużych szkołach to różnie bywa, szczególnie
8: ale kontrola na wejściu tych, którzy wchodzą do szkoły, nie jest jakimś wielkim problemem. To jest oczywiście uciążliwe. Ja nie chciałbym ze szkoły zrobić jakiejś twierdzy warownej, bo nie o to chodzi. Szkoła musi być miejscem również przyjaznym. No ale dziś mamy takie przypadki, na które musimy czymś odpowiedzieć. Większa ostrożność, czujność i zakaz wstępu osób postronnych. Bo, panie redaktorze, o co chodzi? Tu nie chodzi już o te przypadki, które się wydarzyły. Tu chodzi o powód, dla których one się wydarzyły. Poza oczywiście kwestiami kulturowymi, kwestii wychowania bezstresowego i tak dalej. To jest jednak coś, co na pewno do tego doprowadziło, bo trzy przypadki w jednym miejscu tak naprawdę w ciągu dosłownie kilkunastu godzin, to nie jest rzecz, która
7: się zdarza. Część ekspertów powie, że doprowadziła do tego rosnąca przemoc. To znaczy ponad 60% uczniów mówi, że było ofiarami różnych form przemocy. Werbalnej, fizycznej albo seksualnej na terenie szkoły. Różnie się dokonującej, czy w środowisku szkolnym, no bo to jest oczywiście również środowisko wirtualne, które się rozlewa na całe życie.
8: Bez wątpienia i z tym trzeba walczyć, bo to jest na pewno jeden z powodów, dla których mamy dzisiaj ten problem, aczkolwiek, no szanowni państwo, no bądźmy szczerzy, ja mam 49 lat, pan redaktor trochę mniej albo więcej, państwo też trochę mniej albo więcej, chodziliśmy do szkoły i tam różnie było w szkołach, też była przemoc, ale takich przypadków nie było.
7: No, ale nie było wirtualnej przemocy.
8: Ale nie było wirtualnej, prawda?
7: I jednak 60% uczniów nie twierdziło, że jest.
8: Nie było też takich badań. Nie bagatelizuje tej sytuacji. Z przemocą trzeba walczyć bezwzględnie, dlatego w każdym środowisku musimy się wystrzegać tego rodzaju również sytuacji, w których byśmy promowali ten przemoc, a niestety one są.
7: Panie ministrze, na YouTubie nasi widzowie i słuchacze zadają pytanie, a może politycy obniżyliby trochę atmosferę debaty, bo ona przekłada się na młodych ludzi, to znaczy te nieustające walki między politykami, także między liderami opinii, także między dorosłymi, przekładają się na dzieci, a dzieci nie mają mechanizmów pozwalających odwoływać frustrację.
8: Szanowni państwo, też nie bagatelizuję tego apelu. Uważam, że tak powinno być, aczkolwiek nie sądzę, aby ci młodzieńcy, którzy wczoraj występowali w rolach głównych, niestety, przedwczoraj oglądali polityków. A jak oglądali, no to rzeczywiście...
7: To jest raczej globalna uwaga na temat globalna tego, uwaga. Co się dzieje.
8: Ja tę globalną uwagę przyjmuję, dlatego uważam, że wulgaryzmy w ustach polityków, wykrzykiwanie wulgaryzmów na ulicach miast, wprost publikowanie filmików z wulgaryzmami i z przemocą.
7: Pan mówi oczywiście o Koalicji Obywatelskiej.
8: Nie, panie redaktorze, to pan mówi. Ja w ogóle nie chciałem w tej dyskusji wchodzić w jakiekolwiek dyskusje na temat partii politycznych, tylko na temat w ogóle globalnego problemu. Nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby używać wulgaryzmów przy młodzieży czy wśród dzieci i wulgaryzmami nawoływać dzieci, jak niektórzy aktorzy na przykład, też przez litość nie wymienię ich nazwisk, ale akurat nie są to zwolennicy PiSu, do wulgarnego i bardzo
7: panie
8: przemocowego
7: ministrze,
8: zachowania.
7: A ja zadam
8: oczywiście,
7: takie pytanie.
8: Oczywiście, bo to jest tylko przykład. Tak, przyjmuję apel państwa na YouTubie. Trzeba obniżyć atmosferę.
7: Ale pozwoli pan, że ja zadam pytanie, bo bardzo łatwo jest się bić w cudze piersi. Wydaje się, że premier
8: Ale ja biję się
7: w swoje
8: piersi. Nie używam nazw żadnych partii politycznych.
7: Ale ma pan sobie albo Prawu i Sprawiedliwości, albo środowisku politycznemu, bo to niekoniecznie chodzi tylko polityków. To coś do zarzucania?
8: Wie pan,
7: w tej sprawie?
8: Wszyscy mamy sobie coś do zarzucania, pan też i ja też.
7: Absolutnie, ja się jestem gotów leżeć we własnej piersi. Jeżeli mówię, my jesteśmy winni dorośli, to ja
8: dlatego,
7: też.
8: Dlatego się uderzajmy. No, my dorośli jesteśmy winni. Wie pan, no, ja sam patrzę na moje zachowania również jako rodzica. Mam dzieci na szczęście już pełnoletnie. Natomiast jak patrzę na sposób ich wychowywania. Na szczęście internet wówczas jeszcze nie był taki jak dzisiaj. ale myślę, że też nie mieliśmy planowania nad tym, co się dzieje w tym internecie i trzymają kontakt, ale też nasze zachowania w domach pewnie były nie na tyle odpowiedzialne, na jakie powinno być. Bijmy się w własne piersi, nie używając nas w partii politycznej.
7: Dobrze, stąd Sejm uchwalił ustawę, która ma umożliwić szybkie ograniczanie dostępu do nielegalnych treści. Prawo i Sprawiedliwość tym razem wstrzymało się od głosu. To jest wyciągnięcie wniosków czy jakiś inny powód?
8: Nie, to jest wyciągnięcie wniosków z tego, co wczoraj pokazaliśmy. Co to znaczy natychmiastowe? Dzisiaj, żeby usunąć treści po wejściu w życie tej ustawy, która ma wejść dopiero po pół roku od jej podpisania przez, ewentualnego podpisania przez pana prezydenta. To jakie natychmiastowe? Myśmy proponowali 3 poprawki, które były sprawdzam dla rządzących. Przyspieszenie maksymalne procedur w tej kategorii spraw, czyli przemocy, prawda, demoralizacji pornograficznej, dziecięcej zwłaszcza, żeby to trwało postępowanie kilkadziesiąt godzin, a nie kilkadziesiąt dni, zostały te poprawki odrzucone. Konfederacja, dlatego myśmy tego nie zgłaszali, proponowała z kolei poprawkę, która przekreślałaby w ogóle możliwość działania władzy w sprawach cenzury prewencyjnej na politykach, bo to jest też niestety niebezpieczeństwo. Została poprawka odrzucona, dlatego się wstrzymaliśmy, bo nie mogliśmy w takim kształcie poprzeć tej ustawy.
7: Ale generalnie jesteście za takim ograniczeniem?
8: Ale oczywiście, że tak. No, dlatego proponowaliśmy przyspieszenie procedur również, procedur działania władz w celu usunięcia treści przemocowych w szkole. Zostały te poprawki odrzucone. Pytanie tylko dlaczego? Ta ustawa, która była przecież od dawna w Sejmie, jest również projekt prezydencki, została wrzucona nagle wczoraj.
7: No ale to jest oczywiste. No panie ministrze,
8: wie pan, ale to
7: no, wydarzenie,
8: nie mogę,
7: coś
8: nie
7: się
8: mogę panie redaktorze, nawet nie używając nas partii politycznych, powiedzieć, że premier dzisiejszego rządu zachował się jak polityczna hiena wczoraj, w sposób skandalicznie nieodpowiedzialny, używając tego tragicznego przypadku i to raptem z kilku godzin wcześniej ze szkoły.
7: Pan apelował,
8: przepraszam,
7: poziomu.
8: Tak, ale zachował się jak polityczna hiena, atakując prezydenta w sprawie, która nie ma nic wspólnego z tym, co się stało wczoraj. Naprawdę, tego musimy się też wystrzegać. Musimy mieć władzę, która reaguje i pomaga rodzicom, a nie zachowuje się w sposób hieniczny na scenie politycznej.
7: Ale to jest jednak bardzo ostry zarzut i przed chwilą pan apelował
8: pan
7: o obniżenie poziomu...
8: Pan redaktor słuchał wczoraj o 13 wypowiedzi pana premiera.
7: Słuchałem,
8: i co, podobała się
7: słuchałem
8: panu?
7: Ale to nie ma znaczenia, czy mi się
8: nie
7: podobała, czy
8: mówmy
7: nie.
8: Mówmy o tym, co się dzieje. Albo mamy władzę, która reaguje na zawiadomienia rodziców, na challenge w internecie i zastanawia się, dlaczego doszło do tych makabrycznych przypadków, albo władzę, która siada przy stole i żeby przykryć wszystko, nagle atakuje prezydenta w sprawie, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
7: Panie ministrze, tylko ja jestem zdania,
8: że
7: pan prezydent popełnił błąd, nie podpisując tamtej ustawy.
8: No ja uważam, że nie.
7: I uważam, że premier popełnił błąd, wyciągając to w tej chwili, bo w tej chwili potrzebujemy jedności.
8: Ma pan prawo do tego.
7: A na pewno nie wyzywania się od hien, albo oskarżania o to, że prezydent odpowiada
8: za zbrodnie. Panie redaktorze, o godzinie 9:15, zdaje się, to była 9:15, dokonała się rzecz, której w polskich szkołach nie było nigdy.
7: To jest oczywiście prawda.
8: 15-letni uczeń, były uczeń tej szkoły, w małej miejscowości w środku Polski, zamordował panią Woźną i chciał zamordować, prawdopodobnie chciał również zamordować dyrektora szkoły i drugą osobę. 3 godziny później... Czekałem na to wydarzenie. Pan premier, czekałem dlatego, że wszyscy się zastanowiliśmy, o co chodzi. Pan premier zwołał naradę, na której zamiast zastanawiać się nad tym, co dalej robić i dać komunikat również do szkół, do rodziców, co w tej sytuacji również oni mają robić, zaczął się skupiać przez długi czas swojej wypowiedzi na ataku na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy, która jest skandaliczna, bo to był potworek, nie ustawa. Ta wczorajsza była już lepsza, natomiast tamta, którą zawetował pan prezydent, była potworkiem. Czy to jest odpowiedzialne zachowanie szefa rządu?
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jest czwarta, w RMF FM czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Ponad 30 tysięcy skontrolowanych placówek, prawie 60 osób zatrzymanych w związku z ostatnimi atakami w szkołach. W faktach także Donald Trump, który skarży się, że nie dostał pokojowej Nagrody Nobla. Będzie też o powołaniach do piłkarskiej kadry U21 na Mistrzostwa Europy. Część z tych, którzy wywalczyli awans, może się na nich nie pojawić. Blisko 35 tysięcy skontrolowanych placówek i 59 osób zatrzymanych w całym kraju. To bilans działań policji po ostatnich atakach w szkołach. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w placówkach. Przypomnijmy, w czwartek 15-latek w miejscowości Leszczydł Nowiny ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W środę 19-letni uczeń w Ostrołęce zaatakował 9 osób. O szczegółach Jakub Rybski.
1: Dyrektorzy placówek oświatowych zostali poproszeni m.in. o zabezpieczenie wszystkich wejść do budynków szkół i o identyfikację osób odwiedzających.
2: Poprosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
1: Mówiła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Dyrektorzy zostali poproszeni też o przeprowadzenie szkoleń z zasad działania w przypadku wtargnięcia napastnika. Przypomnę, na Mazowszu ponad 3,5 tysiąca policjantów i strażników miejskich patrolowało okolice szkół. Dodatkowe kontrole obejmą także uczelnie wyższe, na których zajęcia będą odbywały się w ten weekend.
0: Nie zapomnimy Norwegii tego, że nie przyznała Stanom Zjednoczonym pokojowej Nagrody Nobla. Skarży się prezydent USA Donald Trump. Decyzję Komitetu Noblowskiego uznał za haniebną i zawstydzającą. Trump cały czas powtarza, że zakończył już 8 wojen, a winną za dotychczasowy brak nagrody jest w jego opinii Norwegia. Wyróżnienie, przypomnę, otrzymała Navanethem Navi Pillay, prawniczka z Republiki Południowej Afryki, za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Jedni nie kryją frustracji, inni przyznają, że takich podwyżek można było się spodziewać. Zapytaliśmy kierowców, co sądzą o nowych cenach paliw, które obowiązują od północy. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,97, a diesel 8,06 zł za litr, czyli jest drożej. W przypadku diesla o ponad 20 groszy.
3: Nie narzekam jakoś mocno, no bo też nie robię dużo kilometrów.
4: Coraz gorzej się żyje, nasze pensje są nieadekwatne.
5: Patrząc tak naprawdę na te ceny, o czym się myśli?
6: Złość tylko może brać, mniej jeszcze.
7: Ja tego się spodziewałem, no bo cena ropy poskoczyła do góry, także zatem też poszły podwyżki paliwa.
0: Usłyszał od gdańskich kierowców nasz reporter Stanisław Pawłowski. Nowe stawki obowiązują do poniedziałku włącznie.
8: Fakty na sportowo.
0: Rozczarowanych będzie bardzo wielu, mówi selekcjoner piłkarskiej kadry do lat 21 Jerzy Brzęczek. Tuż po awansie na Mistrzostwa Europy podkreśla, że wielu z tych, którzy się do niego przyczynili, na turniej nie pojedzie. W siedzibie PZPN na spotkaniu z selekcjonerem był nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
9: Selekcjoner przypomniał, że na mecze eliminacji powołał w sumie aż 42 zawodników. Na Euro pojedzie mniej więcej połowa. Jednak wytypowanie, kto jest teraz bliżej, kto dalej, powołania przypomina wróżenie z fusów. Część piłkarzek Pietuszewski, Reguła, Nowak czy Potulski może dostać powołanie do kadry seniorskiej.
10: Kluby zagraniczne mogą któregoś zawodnika nie puścić, bo to nie jest oficjalny termin, ale dlatego musi być przygotowani na różne warianty personalne.
9: Po słabych wynikach dorosłej kadry media plotkują, że Jerzy Brzęczek mógłby zastąpić Jana Urbana. Trener młodzieżówki odpowiada krótko: wspieram Urbana i nie zajmuję się spekulacjami.
0: A ja przypomnę, że seniorska kadra w Lidze Narodów wygrała jeden mecz, jeden zremisowała, a dwa przegrała. Ta jedna wygrana 6-0 z Rumunią, z którą zmierzymy się ponownie w połowie listopada. To będzie pomarańczowa sobota w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po raz pierwszy odbędzie się tam kalwaryjski targ marchewkowy.
11: Kalwaria Zebrzydowska zmieni się w najbardziej pomarańczowe i tętniące życiem miejsce w regionie. To wyjątkowe wydarzenie ma na celu promocję ekologicznego rolnictwa, zdrowego stylu życia oraz wsparcia lokalnych producentów i przetwórców. Chcemy stworzyć w Kalwarii miejsce, w którym spotkają zdrowie, ekologiczna żywność prosto od lokalnych producentów i przetwórców oraz dobra atmosfera naszego miasta.
0: Zapowiadał Maciej Zamysłowski, organizator wydarzenia. Będziecie mogli wykonać również badania glukozy, cholesterolu, witaminy D3 oraz EKG. Bezpłatnych porad udzielał kardiolog, dietetyk oraz fizjoterapeuta. A w strefie medycznej na hasło RMF dodatkowo będą czekać pakiety na bezpłatne badania dla kobiet i mężczyzn.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: RMF 24. Radio Informacyjne.

powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: Jest piąta, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A na początek o tym, czy seria ostatnich ataków w szkołach była przez kogoś inspirowana. Posłuchajcie, co mówi o tym minister spraw wewnętrznych. Jutro wybory prezydenckie w Krakowie. Od północy trwa cisza wyborcza. W Szczawnicy ruszył z kolei jesienny redyk, który niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Służby badają, czy nastolatkowie, którzy stoją za ostatnimi atakami w szkołach na Mazowszu, byli przez kogoś inspirowani. Mówił o tym szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Chodzi o ataki w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole-Nowinach, a także niedoszły atak w sierpcu. Szef MSWiA podkreślił, że policja wciąż pracuje nad wyjaśnianiem ewentualnych powiązań.
1: Na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktowało.
0: Służby sprawdzają ich telefony, laptopy i komputery, a także wpisy, jakie zamieszczali w mediach społecznościowych. W Krakowie od północy obowiązuje cisza wyborcza przed jutrzejszym głosowaniem w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta. Łukasz Gibała rywalizuje z Moniką Piątkowską. O wyborach oraz ich znaczeniu dla stolicy Małopolski nasz reporter Paweł Konieczny rozmawiał z Anną Kulmą z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: W jakiej rzeczywistości obudzimy się w poniedziałek?
3: Niewiele się zmieni, bo przez ostatnie pół roku, wydaje mi się, od referendum, tak naprawdę Kraków był w zawieszeniu, a i tak funkcjonował. I tak jeździliśmy komunikacją, płaciliśmy za bilety więcej. Niezależnie jaka osoba przejmie to stanowisko, pewne rzeczy będą kontynuowane na pewno przez najbliższe miesiące, bo to wcale nie jest takie proste zasiąść na fotelu prezydenckim i zmienić wszystko. Na pewno łatwiej byłoby wprowadzać zmiany kandydatce Koalicji Obywatelskiej ze względu na większość w Radzie, ale to wcale nie deprecjonuje Łukasza Gibały, który na pewno będzie miał różne narzędzia polityczne również, które pozwolą mu dowieść swoje pewne postulaty polityczne i faktycznie pewne zmiany wprowadzić.
0: Od 20:55 w niedzielę krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTube we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Największe lotnisko w Panamie, Tocumen, wznowiło działalność po przerwie spowodowanej silnym trzęsieniem ziemi. Kontrola nie wykazała zniszczeń, które utrudniałyby wznowienie pracy. Przypomnę, trzęsienie ziemi, do którego doszło około 20 czasu polskiego, miało magnitudę 7,7. Port lotniczy został czasowo zamknięty, zarządzono ewakuację pasażerów. Wstrząs uszkodził domy mieszkalne, szpitale i drogi. W tej chwili nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W piątkowym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24 rozmawialiśmy o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. Jak wskazuje Eurostat, aż 35% badanych wybiera abstynencję. Pod tym względem jesteśmy w unijnej czołówce. Jednak zdaniem Agnieszki Zalewskiej, prezeski w Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom, alkohol to tylko część problemu.
5: Z moich obserwacji tniemy w uzależnieniach. Inicjacje używkowe są na wczesnym etapie wieku i tak, część społeczeństwa, to prawda, że zmienia się ta narracja życiowa. Mówi się o tym, że abstynencja przynosi fajne skutki, natomiast to jest niewielka część społeczeństwa i te 35%, które deklaruje w badaniu nieużywanie alkoholu, najprawdopodobniej i bardzo często nie jest czystym abstynentem. Na pewno używa inne substancje zamienne, trzeba na to patrzeć szeroko.
0: Przypomnę, Sejm uchwalił w czwartek ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano w całym kraju. Nowe zasady mają wejść w życie w styczniu. We Francji odzyskano dwa skradzione obrazy Augusta Renoira, jednego z czołowych malarzy impresjonizmu. Chodzi o dzieła Młoda kobieta u studni i portret aktorki Colonii Romano. Zostały one zrabowane miesiąc temu. Dwaj złodzieje weszli na teren muzeum przez dziurę w ogrodzeniu i w ciągu kilku minut skradli cztery obrazy. Dwa z nich porzucili w trakcie ucieczki. Wartość odzyskanych obrazów szacowana jest na 10 milionów euro. Jak wyglądają? Możecie to zobaczyć na rmf24.pl. W Szczawnicy jesienny redyk, czyli powrót owiec z hal po letnim wypasie. Wczoraj przez uzdrowisko przeszedł baca Józef Klimowski z przeszło 1000 stadem. Dzisiaj podobną liczbę owiec przeprowadzi baca Andrzej Majerski. Redyk budzi ogromne zainteresowanie turystów.
6: Bardzo nam się podobało.
7: Specjalnie przyjechaliście Państwo na redyk?
6: Tak. 40 lat przyjeżdżamy do Szczawnicy, pierwszy raz jesteśmy na redyku.
8: Bardzo fajne.
7: Najważniejsze.
8: Trzeba kultywować tradycje.
9: Więc powiem, jest to coś. Trzeba przyjechać, spróbować, zobaczyć.
0: usłyszał nasz reporter Maciej Połachicki. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 6.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: Zbliża się szósta, czas na poranne fakty w RMF FM. Mateusz Bożek.
1: Jestem, witam, zapraszam. 15-latek, sprawca ataku w szkole w Leszczedole-Nowinach na Mazowszu, trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Taką decyzję podjął sąd. W faktach także o polskich mieszkaniach, które, jak pokazują dane, są jednymi z najciaśniejszych w Europie. A na koniec sukces Huberta Hurkacza w tenisowym turnieju w Szanghaju. Na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafił 15-letni nożownik, który w czwartek śmiertelnie ranił nożem 37-letnią kobietę w szkole podstawowej w Leszczedole-Nowinach na Mazowszu. Taką decyzję podjął wczoraj sąd rejonowy w mazowieckim Wyszkowie. Równolegle biegli psychiatrzy ocenią, czy 15-latek może odpowiadać za to, co zrobił jako osoba dorosła. Mieszkańcy okolicy Wyszkowa wciąż przeżywają czwartkową tragedię.
2: Szkoda tej dziewczyniny, bo to dwoje dzieci zostało i także ta rodzina naprawdę tylko ją opiekę otoczyć, to rodzina. Która została. Mamy przeżycie, bo naprawdę nie lekko jest.
3: Może... Jest obawa, jest lęk.
2: Tak, tak.
4: Zawsze to nas mijało, prawda? Żona do mnie zadzwoniła, no po prostu z pracy się zwolniłem, przyjechałem.
3: A jak pan teraz patrzy na tę szkołę? Patrol policji?
5: No nie, bo wnuczek został, patrzy, nie idzie do szkoły.
3: Pusto tu dzisiaj?
5: Puste. Wczoraj było pełno.
3: To wpływa na tutaj państwa miejscowość?
5: No każdy jest przerażony taką sprawę. No. Czy to było w Ostrołęce, też rodzice przeżywali, czy to było u nas, czy będzie gdzieś indziej. No to,
3: oby nie.
5: Oby nie, już może coś się zmieni. No,
6: no niewyobrażalna tragedia. To jest nie do opisania. Jak tak w ogóle można?
1: Usłyszał w miejscowości Leszczydło nowiny nasz reporter Michał Dobrołowicz. To odważny i zaskakujący wybór. Tak decyzję Komitetu Noblowskiego o przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla Navi Pillay komentuje profesor Marcin Zajękowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatką jest 85-letnia prawniczka z RPA, znana z działalności na rzecz praw człowieka. Komitet docenił jej niezłomność, niezależność i wiedzę, które uczyniły ją jedną z najbardziej szanowanych prawniczek naszych czasów.
7: Tegoroczna laureatka jest znana z działalności w różnych obszarach, m.in. wspierania praw człowieka, angażowała się na rzecz sprawiedliwości na świecie, przeciwdziałania przemocy seksualnej, działania na rzecz osób z mniejszości seksualnych, także i mniejszości etnicznych, więc łączy w sobie wiele różnych działalności, do których wiele grup na świecie będzie mogło się odwoływać.
8: A to jest taka refleksja, sygnał Komitetu Noblowskiego, że te wartości związane z prawami człowieka są w jakiś sposób obecnie zagrożone?
7: Tak myślę, że mamy różne ataki na te wartości i też poprzez to, że żyjemy w świecie szybkiego rozprzestrzeniania się informacji, mamy pewne rozmycie tych wartości i to daje taki sygnał, że to jest dla nas ważne.
1: Z profesorem Marcinem Zajękowskim rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Polskie mieszkania jednymi z najciaśniejszych w Europie. Mniej metrów kwadratowych do dyspozycji mają tylko mieszkańcy Litwy i Rumunii. Z najnowszych danych wynika, że połowa rodzin w Polsce żyje na nie więcej niż 65 metrach kwadratowych. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
9: To dlatego, że mamy stosunkowo dużo zabudowy wielorodzinnej. Zdecydowanie więcej niż w państwach, które są w czołówce największych metraży. Cypr, Belgia czy Malta. Jak wynika z analizy firmy Mzuri w oparciu o badanie Eurostatu, gdybyśmy patrzyli na średni metraż w Polsce, wyniósłby on 83 metry kwadratowe na rodzinę. To wynik nieco zawyżony przez duże domy, co widać w danych o medianie. Ona wynosi 65 metrów, czyli połowa rodzin mieszka w większych lokalach, a połowa w mniejszych. Statystycznie na polskiego lokatora przypada 35 metrów kwadratowych. Dla porównania, statystyczny Duńczyk ma niemal dwa razy więcej miejsca.
10: Kibicujemy naszym tenisistom.
1: Hubert Hurkacz pokonał Nowaka Dziokowicza w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. W 9. meczu przeciwko Serbowi Polak w końcu wygrał 6-4, 6-3. O tym, jak wyglądało to spotkanie, Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
11: To był bardzo solidny mecz Hurkacza, szczególnie jeśli chodzi o serwis. Wysoka skuteczność pierwszego podania, 13 asów serwisowych, do tego urozmaicona, no i taka odważna gra. I to wszystko dało mu to prestiżowe zwycięstwo.
12: Też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. że nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego rezultatu tutaj w Szanghaju.
11: Podsumował Hurkacz, jest dopiero czwartym tenisistą w historii, który pokonał Rafaela Nadala na korcie ziemnym, Rogera Federera na korcie trawiastym i wspomnianego Djokovicia na korcie twardym. Patrząc szerzej, na wszystkie nawierzchnie Polak to jest 31. zawodnik w historii, który wygrał pojedynki z całą tą trójką legendarnych tenisistów.
1: Nie powiodło się natomiast niestety Idze Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Polka uległa Belgijce Elise Mertens 6-7, 3-6.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Radio RMF24.

0: osób postronnych, zweryfikować zasady dostępu do budynku oraz zasady dotyczące wstępu w ogóle na teren szkoły, identyfikacji osób odwiedzających, kontroli wejść, reagowania na próby wejścia dla osób nieupoważnionych.
1: Kurator oświaty zwróciła się też z apelem do rodziców, by sprawdzali, co dziecko nosi w plecaku. Dodam, że policja zatrzymała już 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Wczoraj na Mazowszu dyrektorzy 49 szkół zdecydowali, że w ich placówkach zajęcia się nie odbędą. Zamiast wody butelkowanej, kranowa. I to za darmo do stolika. Poznańscy wodociągowcy wspólnie z restauratorami promują akcję serwowania gościom wody z kranu.
2: Mamy już przygotowaną stronę internetową z pewną mapą interaktywną, która będzie zbierała te lokalizacje, które w Poznaniu darmową kranówkę serwują, które chcą dołączyć do tej akcji.
1: Mówi Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy poznańskich wodociągów. Niektórzy restauratorzy już od dawna serwują gościom do posiłków wodę i zaznaczają, że takie są oczekiwania klientów.
3: Ludzie często też wybierają miejsca pod względem tego, czy tą wodę mają za darmo. To pytanie pada w mailach przy rezerwacjach grupowych. Jest to dość naturalne u nas, że to po prostu jest jako prezent i raczej to procentuje wizerunkowo niż neguje.
1: Tłumaczy restaurator Rafał Orłowicz. Po wyborze posła skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec Tobiasa Rauscha na przewodniczącego Landtagu Saksonia-Anhalt, koncern BMW wycofał ofertę leasingowego samochodu służbowego dla szefa tego parlamentu, podał tygodnik Die Zeit. Administracja Regionalnego Parlamentu nie ma obecnie oferty żadnego innego dużego niemieckiego producenta. O pojazd dla Rauscha posłanka AfD zapytała teraz koncern Tesla. W RMF FM kolejne fakty już za niecałe pół godziny. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoń.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24.

0: Zbliża się siódma, przenosimy się właśnie do studia faktów RMF FM. Z nami Magdalena Wojtaj.
1: Dzień dobry, zapraszam. Alerty RCB właśnie w tej chwili zostały odwołane. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie od najnowszych informacji ze wschodu kraju zaczynamy. 35 tysięcy szkół skontrolowała wczoraj policja, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Zatrzymano 59 osób. Dzisiaj w Szczawnicy słynny jesienny redyk.
2: Od 12.30 będzie ciężko wjechać do Szczawnicy.
1: Fakty o 7.00 zaczynamy od odwołanego alertu RCB. Obowiązywał od północy na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. To ostrzeżenie miało związek z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Jak zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, sytuacja jest monitorowana. W polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo. Ponad 35 tysięcy skontrolowanych placówek i 59 zatrzymanych osób. To bilans działań służb po ostatnich atakach w szkołach i po groźbach opublikowanych w internecie. MSWiA i policja uspokajają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie zgłoszenia są weryfikowane, informuje nasza dziennikarka Magdalena Greinert.
3: Policja zapowiada prewencyjne kontrole w rejonie każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Mundurowi mają między innymi zwracać uwagę na osoby, których zachowanie może być potencjalnie niebezpieczne. Policja uczula też, żeby nie obawiać się informować o swoich podejrzeniach.
4: My będziemy ten każdy przypadek indywidualnie rozpoznawać i na pewno udzielimy tej pomocy, a z drugiej strony zajmiemy się tymi treściami nieprawidłowymi.
3: Mówi komendant główny policji Marek Boroń, który dodaje, że profilaktycy wspólnie z uczniami i pedagogami będą edukować, uspokajać nastroje i tłumaczyć, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Mają też uczyć, jak należy reagować w sytuacjach zagrożenia.
1: Tylko w ciągu ostatniego tygodnia benzyna podrożała na stacjach o 20 groszy, diesel o 25 groszy. W życie weszły najnowsze ceny ogłoszone przez ministra energii.
5: Nie sprzyja nam sytuacja na rynkach międzynarodowych, gdzie notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych.
1: Przyznaje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol. Od dzisiaj podstawowa benzyna może kosztować nawet 6,97. Olej napędowy 8,6 groszy.
5: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu, także niestety, ale powoli odrabiamy to, co zyskaliśmy dzięki pakietowi CPN.
1: Program obniżek cen paliw kosztuje budżet około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Ruszyły bezpłatne szczepienia osób, które skończyły 18 lat przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. To szczepienie jest bezpłatne od początku października właśnie dla osób w wieku od 18 do 26 lat. Skorzysta z niego 17 tysięcy osób. Cały czas szczepionka jest też refundowana dla dzieci, które skończyły 9 lat. O tym, gdzie na szczepienie mogą zgłosić młodzież i dorośli, reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Do swojego lekarza rodzinnego, czyli do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski podkreśla, że odporność tworzy się w tej grupie dokładnie tak samo jak u młodszych osób.
7: Jest tylko jeden aspekt, że jeśli ktoś zaszczepi się po zakażeniu, tu nie mamy pewności, czy w równie skuteczny sposób odpowie na szczepienie. I dlatego zachęcamy młodsze osoby do tego, żeby były szczepione. Nawet jeżeli się potem zetkną z wirusem, to już są odporne.
6: Specjaliści podkreślają, że szczepienie przeciwko HPV zmniejsza ryzyko raka szyjki macicy, a także nowotworów głowy i szyi i dlatego zalecane jest zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom.
1: A już dzisiaj w Szczawnicy największe wydarzenie jesieni. Redyk, na który od kilku lat przyjeżdżają tłumy turystów z całej Polski. No i w związku z tym w uzdrowisku trzeba spodziewać się sporych utrudnień w ruchu.
2: Będzie wjazd do Szczawnicy utrudniony. Od 12.30 będzie ciężko wjechać do Szczawnicy. Będą wpuszczani tylko jakby miejscowi.
8: Osoby... Już na rondzie w Krościenku.
2: Na rondzie w Krościenku będzie ograniczenie ruchu wjazdowego do Szczawnicy. I z tym trzeba się liczyć. Bardzo nam przykro, jeśli ktoś zamierza przyjechać do Szczawnicy na ten finałowe przejście Owiec, proszę zrobić to do godziny 9:00. To będzie najbezpieczniejsza godzina.
1: A informował i podpowiadał burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.

0: 4.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku wypadek tramwajowy w Göteborgu w 1992 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: urządzeń w naszych domach, no bo to jest też okres świąteczny, szczególne takie czasy, gdzie w naszych kuchniach eksploatujemy urządzenia bardziej niż zwykle.
1: Mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. O północ rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. A ja już teraz zapraszam w imieniu całego naszego zespołu do słuchania i oglądania nas jutro wieczorem. Od 20.55 krakowski wieczór wyborczy rozpocznie się w Faktach RMF FM, radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19.10 Kraków wybiera właśnie w Polsat News. A kolejne pełne wydanie Faktów w RMF FM już o 8.00. Zapraszam gorąco.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 24.
1: Już jutro Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
2: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
1: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
3: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
4: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
5: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
6: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
2: Kto wygra bój o Kraków?
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już jutro, tuż przed 21:00.

0: Zbliża się ósma, to są fakty RMF FM. Z nami Magdalena Wojtań.
1: A na początek porozumienie Trumpa z Putinem. Po rozmowach przywódców Rosja dostarczy na rynek światowy olej napędowy. Taką informację przekazują Amerykanie. Michał Kołodziejczak, założyciel AgroUnii, zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj pierwszy kalwaryjski targ marchewkowy. Warto odwiedzić Kalwarię Zebrzydowską w Małopolsce. Donald Trump zadowolony z porozumienia z Władimirem Putinem. Ignoruje krytykę ze strony ukraińskiego prezydenta. Przywódca USA, rozmawiając z dziennikarzami przed Białym Domem, podziękował Władimirowi Putinowi za obietnicę dostarczenia potężnych ilości oleju napędowego. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Prezydent Donald Trump stwierdził: ta umowa naftowa z Rosją to wielka sprawa, to potężne ilości ropy naftowej, które przybędą do naszego kraju i to jest diesel, czyli to, czego nam potrzeba. Więc szczerze mówiąc, chcę podziękować prezydentowi Putinowi, powiedział Trump, pytany o krytykę ze strony ukraińskiego prezydenta, który sugerował, że układ z Putinem wskazuje na słabość. Trump odparł tylko: okej. Dopytywany później ponownie powiedział, że USA są silnym partnerem Ukrainy, ale dodał, że świat potrzebuje ropy. Potrzebujemy ropy dla świata. To diesel, czyli to, czego świat potrzebuje. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, powiedział Trump. Ogłosił porozumienie w sprawie dostarczenia przez Rosję 300 tysięcy ton oleju napędowego, natychmiast 500 tysięcy w listopadzie oraz 4 milionów w kolejnych miesiącach. Skutkiem porozumienia jest zawieszenie amerykańskich sankcji na rosyjski olej napędowy do kwietnia 2027 roku. Kilka godzin później na wiecu wyborczym Trump ponownie podziękował Rosji. Rosja zgodziła się wysłać nam miliony baryłek ropy i to diesla. To jest to, czego naprawdę potrzebujemy. Dziękuję, powiedział Trump. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Michał Kołodziejczak, zawieszony przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej w prawach członka. To efekt publikacji Kanału Zero, w którym pojawiły się poważne oskarżenia pod adresem byłego wiceministra rolnictwa. On sam nazywa je pomówieniami. Na razie ani policja, ani prokuratura nie komentują tej sprawy. Czy Sejm złagodzi przepisy dotyczące aborcji? Jak poważnym problemem dla przyszłego rządu będzie rekordowy deficyt budżetowy? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec zapyta Krzysztofa Paszyka z PSL-u i Roberta Biedronia, europosła Nowej Lewicy, gości programu Sprawdzam. Zapraszamy już za pół godziny do RMF FM i Radia RMF 24.
3: Udany weekend tylko z faktami RMF FM.
1: A jeżeli szukacie wyjątkowego, kolorowego planu na weekend, to warto dzisiaj odwiedzić Kalwarię Zebrzydowską w Małopolsce. Odbędzie się tam pierwszy kalwaryjski targ marchewkowy. W mieście zrobi się pomarańczowo.
4: Oprócz marchewki, jabłek, kapusty czy ziemniaków z lokalnych pól, na targowych stanowiskach nie zabraknie także tradycyjnych ogórków kalwaryjskich, które od wieków wpisane są w tradycję witania przez mieszkańców Kalwarii pielgrzymów przybywających na dróżki kalwaryjskie. Akcja promocji zdrowej żywności towarzyszyć będą także bezpłatne badania i konsultacje lekarskie. Wykonywać będzie można podstawowe badania lekarskie, będzie też możliwość bezpłatnych porad kardiologicznych, dietetyków oraz fizjoterapeuty.
1: Zapowiedział Maciej Zamysłowski, organizator wydarzenia. A w strefie medycznej na hasło RMF dodatkowo będą czekać pakiety na bezpłatne badania dla kobiet i mężczyzn.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A już teraz fakty sportowe w RMF FM. Patryk Cerwański. Dzień dobry, Patryku.
5: Dzień dobry. Biało-czerwone piłkarki przegrały pierwszy mecz barażowy, awans na Mistrzostwa Świata na wyjeździe z Belgią 0-1. Obie drużyny zmarnowały w tym meczu po rzucie karnym. U nas gola z 11 metrów nie strzeliła Ewa Pajor. Polki niestety były naprawdę bardzo nieskuteczne, bo bramkowych okazji im nie brakowało. Rewanż w Gdańsku we wtorek.
6: Nie ukrywajmy, że jednak trochę nam brakowało skuteczności. Takie mecze też się zdarzają i tak jak mówię, no jak zmienimy to we wtorek, dołożymy do tego bramki, strzały, jeszcze więcej tych strzałów, to jestem dobrej myśli.
5: Tak mówiła Ewelina Kamczyk. W Częstochowie Raków z kolejną porażką w Ekstraklasie 1-4 z GKS-em Katowice. W Krakowie Wieczysta wbiła 3 bramki Wiśle Płock, a Nafciarze w tym meczu bez gola. Wracamy więc do ligowej rzeczywistości, ale ta reprezentacyjna ciągle nam towarzyszy. Wczoraj udane eliminacje do Mistrzostw Europy podsumował trener młodzieżówki Jerzy Brzęczek, no który od pewnego czasu przez część środowiska przymierzany jest do seniorskiej kadry.
7: Najważniejsza kwestia spekulacja, mi się nie zajmuje. Już byłem selekcjonerem pierwszej reprezentacji, tak więc wiem, w jakiej sytuacji jest selekcjoner Urban. Mocne wsparcie z mojej strony, z całego sztabu i na tym jak gdyby się koncentrujemy.
5: Podkreślał Brzęczek. Prestiżowe zwycięstwo Huberta Hurkacza, nasz tenisista w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju, pokonał Nowaka Dżokowicza. Niespełna półtorej godziny gry, wynik 6-4, 6-3.
8: Na pewno niesamowity rezultat. Dla mnie bardzo się cieszę ze zwycięstwa nad Nowakiem, mojego pierwszego. W sumie gramy już przeciwko sobie od 7 lat i nie miałem szczęścia dotychczas.
5: Polak został 31. tenisistą w historii, który zdołał na korcie pokonać całą wielką trójkę, czyli Djokovicia, Federera i Nadala. W Pekinie ćwierćfinałowa porażka Igi Świątek z Belgijką Elis Mertens. Pierwszego seta Polka przegrała po tiebreaku i nie zdobyła w tym tiebreaku ani jednego punktu. W drugim Mertens lepsza, 6-3.
9: Sponsorem Radio RMF24. Poranny program RMF24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i zapraszam do wspólnego spędzenia najbliższych kilku godzin. Będziemy za oceanem, gdzie za nami kolejny rozdział rozmów na linii USA-Rosja. Postaramy się także rozwikłać hasło Strategia Zwycięstwa, z którym do Polski przybędzie w przyszłym tygodniu generał Aleksus Grynkiewicz. To i jeszcze więcej w radiu RMF24. Zaczynamy!

Radiu RMF24 zaczynamy jednak od ważnych informacji dla kierowców, bo ten sobotni poranek należy do trudnych. Mimo rządowego programu ceny paliwa niżej, na stacjach znów trzeba płacić ponad 8 zł za litr. Od dziś do poniedziałku maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6 zł 97 groszy, benzyny 98 7 zł 85 groszy, a diesla 8 zł 6 groszy. To najwyższe limity od uruchomienia trzeciej odsłony programu ceny paliwa niżej. Jeszcze w piątek benzyna 95 mogła kosztować maksymalnie 6 zł 90 groszy, a olej napędowy 7 zł 82 grosze. Kolejne obwieszczenie ministra energii poznamy w poniedziałek i wtedy także dowiemy się, jakie maksymalne ceny paliw będą obowiązywać we wtorek.

0: To sobotni poranek z radiem RMF24. Już teraz przenosimy się za ocean w poszukiwaniu efektów rozmów na linii USA-Rosja. Donald Trump zadowolony z porozumienia z Władimirem Putinem i jednocześnie ignoruje krytykę ze strony ukraińskiego prezydenta. Przywódca USA, rozmawiając z dziennikarzami przed Białym Domem, podziękował Władimirowi Putinowi za obietnicę dostarczenia potężnych ilości oleju napędowego. Prosto zza oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Prezydent Donald Trump stwierdził: ta umowa naftowa z Rosją to wielka sprawa, to potężne ilości ropy naftowej, które przybędą do naszego kraju, i to jest diesel, czyli to, czego nam potrzeba. Więc szczerze mówiąc, chcę podziękować prezydentowi Putinowi, powiedział Trump, pytany o krytykę ze strony ukraińskiego prezydenta, który sugerował, że układ z Putinem wskazuje na słabość. Trump odparł tylko: okej. Dopytywany później ponownie powiedział, że USA są silnym partnerem Ukrainy, ale dodał, że świat potrzebuje ropy. Potrzebujemy ropy dla świata, to diesel, czyli to, czego świat potrzebuje, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, powiedział Trump. Ogłosił porozumienie w sprawie dostarczenia przez Rosję 300 tysięcy ton oleju napędowego, natychmiast 500 tysięcy w listopadzie oraz 4 milionów w kolejnych miesiącach. Skutkiem porozumienia jest zawieszenie amerykańskich sankcji na rosyjski olej napędowy do kwietnia 2027 roku. Kilka godzin później na wiecu wyborczym Trump ponownie podziękował Rosji. Rosja zgodziła się wysłać nam miliony baryłek ropy, i to diesla. To jest to, czego naprawdę potrzebujemy. Dziękuję, powiedział Trump. Umowa przywódców USA i Rosji w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego jest niesprawiedliwa i wygląda jak prezent urodzinowy dla Putina, powiedział natomiast prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla portalu Axios. Jak podaje portal, Zełenski ocenił, że porozumienie Donalda Trumpa i Władimira Putina o sprowadzeniu oleju napędowego jest niesprawiedliwe i nieuczciwe. Wiesz, to wygląda jak prezent urodzinowy dla Putina. Wygląda absolutnie okropnie, dodał. Putin obchodził w środę 74. urodziny. Do ogłoszenia umowy doszło w momencie, gdy w Miami ukraińscy negocjatorzy prowadzili rozmowy z wysłannikami prezydenta Steve'em Witkowem i Jaredem Kushnerem. W oświadczeniu opublikowanym przez Zełenskiego prezydent Ukrainy zarzucił Amerykanom, że traktują te rozmowy jak zasłonę dymną. To niesprawiedliwe i nie tak partnerzy powinni siebie traktować. To wygląda na słabą decyzję silnych partnerów, zaznaczył Wołodymyr Zełenski.
0: Prosto zza oceanu nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: 99 osób. We Wrocławiu część szkół niedawno przeszła ćwiczenia na wypadek ataku.
1: Ćwiczymy realne zagrożenia, czyli jeśli jest atak nożownika, to pojawia się osoba z bronią, a młodzież uczy się, jak w takiej sytuacji należy zachować. Wierzymy, że takie praktyczne ćwiczenia pomogą wyrobić tak zwaną pamięć mięśniową. Jeśli ktoś znajdzie się w tak krytycznej sytuacji, przypomni sobie, jak może się zachować. A jeśli nie on, bo będzie sparaliżowany strachem, to kolega czy koleżanka, którzy będą stali obok.
0: Mówiła Agata Dzikowska z Urzędu Miasta we Wrocławiu. Tornado przeszło przez sycylijskie miasto Marsala i sąsiednie miejscowości w rejonie Trapani na zachodzie tej włoskiej wyspy. Zniszczonych jest wiele budynków. Są ranni. Eksperci twierdzą, że tak silnego zjawiska Sycylia nie doświadczyła od wielu lat. Filmy pokazujące trąbę powietrzną mamy na rmf24.pl.
2: Rozmowa oparta na faktach.
0: W RMF FM i Radiu RMF 24 czas na program Sprawdzam. W studiu jest już Krzysztof Ziemiec i jego gości. Dzień dobry.
3: Witamy, dzień dobry. Robert Biedroń, europoseł Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL, do niedawna też i minister. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Wczoraj wieczorem zapadła decyzja tuż przed północą o zawieszeniu Michała Kołodziejczaka jako członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To wszystko za sprawą tych taśm w Rujawniu Kanał Zero, gdzie poseł miał zmuszać partnerkę do zażywania narkotyków. To wystarczająca decyzja, to zawieszenie?
5: Sprawa wygląda poważnie. Bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej do czasu wyjaśnienia. Pan Michał Kołodziejczak został z tego klubu odsunięty. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji wyjaśniających, które tą sprawę powinny sprawnie wyjaśnić. Każdy, ja zawsze podkreślam, w naszym państwie ma domniemanie niewinności po swojej stronie, więc też jestem bardzo ostrożny w ocenach, ale sprawność, wyjaśnienie to jest dzisiaj coś, czego pewnie każda Polka, każdy Polak wobec polityka oczekuje.
3: Robert Biedroń, to cios dla Koalicji Obywatelskiej, no bo to był człowiek, którego promował Donald Tusk.
4: Takie sytuacje dzieją się ponad podziałami politycznymi, więc nie szukałbym tutaj raczej barw partyjnych. Dobrze, że doszło do zawieszenia pana Kołodziejczaka, bo no, problem jest, po pierwsze pan Kołodziejczak prawdopodobnie ma problem z uzależnieniem, z jakąś chorobą.
3: No tylko tutaj chodziło o zmuszanie osób
4: trzecich. A po drugie, tak, no właśnie, doszło do bardzo poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami, po pierwsze, i trzeba przede wszystkim też rozmawiać o ofiarach, jeśli takie były tych czynów. Po drugie, oczekiwać działania odpowiednich służb, prokuratury.
3: Odebrać mu immunitet, będziecie głosowali?
4: Prokuratura będzie składała wniosek w tej sprawie, jeżeli złoży, no to chyba tutaj nie, przynajmniej z pierwszych doniesień i tych nagrań nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do bardzo poważnego przestępstwa.
3: Powinien zostać jakby tak na aucie polskiej polityki?
5: Przede wszystkim wyjaśnienie. Też nie można już z góry rozstrzygać w naszym ustroju. To, co mówiłem, domniemanie niewinności każe ostrożnie podchodzić z ocenami, ale tu instytucje bezwzględnie, bez chwili zwłoki powinny zacząć tą sprawę wyjaśniać.
3: Ustawmy kropkę, sprawa jest rozwojowa, jak to się mówi. Czarnego piątku wczoraj na szczęście nie było, no ale były duże emocje. Jak panowie oceniacie reakcję odpowiednich służb? Obaj byliście samorządowcami. Robert Biedroń.
4: Dobrze, to znaczy służby działają, państwo funkcjonuje dobrze i oczywiście oczekujemy zawsze w takich sytuacjach jeszcze więcej działań, jeszcze bardziej sprawnego państwa.
3: A może
4: państwa.
3: Szybciej, panie pośle? Rzeczpospolita pisała, że ABW pół roku temu informowała odpowiednie jakieś osoby w rządzie i co, reakcji jakoś nie było.
4: Ale państwo powinno mieć jeszcze więcej instrumentów do tego, żeby szybciej reagować. NASK, czyli instytucja śledząca to, co się dzieje w internecie, w ostatnich miesiącach złożyło 45 000 zawiadomień o treściach, które naruszają prawo i tak dalej. Wie pan, szanowni państwo, ile z tych treści zostało usuniętych przez platformy internetowe? 12%. Wszystkie pozostałe były. Zabójstwa, morderstwa, namawianie do samobójstw, przemoc wobec zwierząt, przemoc wobec ludzi. To wszystko tam nadal jest. Dobrze,
3: tylko,
4: że by było
3: o służby, tak? Czy to jest...
4: Ryba psuje się od głowy, panie redaktorze. Jeżeli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wetuje dobrą ustawę o ograniczeniu treści niebezpiecznych w internecie, o funkcjonowaniu platform cyfrowych, które dzisiaj nie nadwyrężają się, mówiąc bardzo delikatnie, w ściganiu tego typu przestępstw, to mamy to, co mamy. No tak, jeżeli prezydent Nawrocki...
3: Opozycja mówi, że

0: taka ustawa odpowiednia już działa od 2016 roku.
1: Nie działa.
0: Maciej Wąsik napisał.
1: Proszę sobie
0: taka ustawa antyterrorystyczna tak zwana.
1: Panie redaktorze, ale te treści nadal są. Ja od lat walczę z patostreamerami. Udało mi się część z nich zablokować, ale to są indywidualne sprawy. Ja oczekuję od tego, że w państwie będą rozwiązania, które chroniły będą nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci i młodzież w internecie. I druga sprawa. Oczekuję od prezydenta, że kiedy na jego biurko trafia ustawa o prawach ucznia i obowiązkach, jest w niej zapisane, a taka ustawa trafiła kilka tygodni temu, że można uczniom w szkołach odbierać przedmioty niebezpieczne, to prezydent taką ustawę podpisze. A niestety prezydent zawetował tą ustawę.
0: Czy ta ustawa, o której mówi pan poseł, nie szła za daleko? Ingerencja w cenzury, prewencyjna.
2: Przede wszystkim tu i teraz chcę pochwalić działania policji, bardzo dobrze przyjęte. Też jestem ojcem dwóch nastolatek, które... No, powiem szczerze, dramatyczne relacje mi przedstawiły odzwierciedlające nastroje młodych ludzi po tych sytuacjach.
0: Czyli to wszystko, co pisali rodzice w sieci, niedobrze, to nie była przesada, tak?
2: Bardzo niedobrze to zostało odebrane, bardzo niedobre skutki przywołało, ale dobre uspokajające działanie policji, tutaj ukłon w stronę ministra Kierwińskiego, ale to są działania doraźne. Natomiast na każdym poziomie jest do odrobienia potężna lekcja. Na poziomie legislacyjnym również i myślę, że przyjdzie po takim szoku chwilowym również na poziomie politycznym, mam tu na myśli parlament, prezydent, opamiętanie i uchwalimy na początek ustawy o bezpieczeństwie w internecie, bo tu mamy niestety wielką, wielką zwłokę i zaległości do odrobienia. Na poziomie samorządów jako organów prowadzących również przegląd procedur bezpieczeństwa, funkcjonowanie szkoły,
0: panowie,
2: też uwzględnianie tych sytuacji
0: jest bardzo ważne,
2: ale też na poziomie rodziców jest wielka lekcja
0: to jest
2: do odrobienia. Musimy wspólnie usiąść i też zacząć odnaleźć się w tej sytuacji i uwrażliwiać się, jak reagować, jak postępować.
0: Rozmawiać.
2: Nie dając się zastraszyć, ale jednocześnie być uważnym.
0: Marszałek Bosak napisał wczoraj coś takiego. Rząd postanowił wykorzystać ataki na szkoły jako pretekst do powtórnej próby wprowadzenia cenzury. Ustawa dawałaby urzędnikom prawo arbitralnego decydowania, co wolno, czego nie wolno. Organ administracyjny by rozstrzygał o nielegalności treści i nakazał od razu blokadę. Autor treści nie będzie stroną, nie ma prawa do obrony.
2: Jeśli można, myślę, że dobrze tu przykładami na takie szerzenie zamętu, bo tak traktuję tą wypowiedź.
0: Tak, serio? Marszałek?
2: Jeden z nożowników miał przygotowany sprzęt do streamowania tego, co chciał zrobić w tych szkołach. Ja bym mówiącemu te słowa polecał, żeby to sobie dobrze przemyśleć. Gdzie tu jakakolwiek wolność słowa, aby transmitować mord, który zamierzał dokonać innym.
0: Ja to rozumiem, tylko z drugiej strony może być tak, że na przykład ktoś napisze, że rząd jest zły i jakiś tam organ powie, blokujemy tą stronę, bo krytykuje rząd, a rząd jest dobry.
1: Tylko, że ta ustawa tego kompletnie nie dotyczy. Ta ustawa dotyczy treści, które są niezgodne z prawem, które nawołują do przemocy, nienawiści, które publikują treści o charakterze właśnie przemocowym i tak dalej. To nie dotyczy tego w ogóle. Jak pan wejdzie do internetu, panie redaktorze, szanowni państwo, to bardzo łatwo można znaleźć w internecie, to znajdzie pan treści, których nigdy by pan w swojej stacji nie opublikował. Typu nawoływanie do samobójstwa, znęcanie się nad zwierzętami.
0: Mówić, tak.
1: No panie redaktorze, proszę nie mówić.
0: Ale w internecie można mówić.
1: No więc dobrze by było, żebyśmy doprowadzili do tego, że wszystko to, co jest zakazane w naszym życiu codziennym na offline, było zakazane na online.
0: To jeszcze jedna kwestia, bo ja pytałem o działanie służb. Pamiętacie, jak staruszka obrażała owsiaka? Ona natychmiast została bardzo szybko aresztowana, a tutaj nie mieliśmy takich działań prewencyjnych służb. Może służby wcale tak dobrze nie zareagowały.
2: Dlatego potrzebne jest kompleksowe uregulowanie tych spraw, oddzielenie krytyki, która jest uprawniona w przestrzeni publicznej, od wypowiedzi, które już mają znamiona namawiania do nienawiści, prowokowania do określonych czynów. To wymaga uregulowania i naprawdę protestuję przeciwko dzisiaj takim pseudoobrońcom wolności w internecie, robią wielkie zło, dalej obstając przy tym, że jakiekolwiek uregulowania to jest zamach na wolność
0: słowa. Jeszcze jedno, ale bardzo krótkie pytanie w tej części naszej audycji. Powinna ta biedna pani zamordowana woźna dostać jakieś pośmiertne oznaczenie, może rentę specjalną?
1: Ja bym chciał, żeby takie panie woźne były bezpieczne w polskich szkołach. I to jest najważniejsze. Ten order jej życia nie przywróci, ale oczywiście, jeżeli państwo może coś zrobić dla rodziny, to myślę, że powinno się zastanowić być może nad jakąś rentą, być może na odznaczenie oczywiście tak, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni w szkołach.
0: I Krzysztof Paszek, i przenosimy się do Rady RMF24.pl.
2: Potrzeba środków, które będą podnosiły bezpieczeństwo i paniom woźnym, i również pracownikom ochrony zdrowia, bo te sytuacje, które się w ostatnich miesiącach pojawiały, no myślę, że wymagają tego typu środków.
0: Dziękujemy słuchaczom Radia RMF. Przenosimy się do RMF24.pl i na nasze media społecznościowe. Przypomnę, Robert Bierden, Krzysztof Paszek są naszymi gośćmi. Tam sprawdzamy jeszcze inne tematy. Czekamy. No to jeszcze jedno pytanie do obu panów. Czy to, co działo się teraz w ostatnich godzinach w Polsce, nie pokazuje, jak łatwo jest rozchwiać społeczne emocje? Jeśli ktoś tym sterował, no bo w internecie też pewnie czytacie, tak? Tam jest bardzo dużo różnych opinii, emocji. Ja nie wiem rzeczywiście, czy ktoś to zaprojektował, w sensie ktoś tam z tych naszych nieprzyjaciół na świecie, czy nie, ale to pokazuje, jak łatwo jest zdestabilizować życie w kraju. Panie pośle.
2: Myślę, że Po pierwsze musimy być też bardzo ostrożni w opiniach i ja też będę, pan redaktor pozwoli, bardzo powściągliwy, bo to nie pomaga, jeśli będziemy już doszukiwać się bez dowodów jakichkolwiek znamion jakiejś szerszej operacji. Bardzo ważne jest to, i o tym trzeba mówić, że dzisiaj całe zasoby państwa zostały skierowane do tego, aby rozstrzygnąć tą kwestię. My nie forujmy dzisiaj tych rozstrzygnięć, bo to niczemu nie pomoże. Natomiast też przypominam wypowiedzi i premiera Kosiniaka-Kamysza, ministra Kierwińskiego, przedstawicieli rządu, ministra koordynatora, również Siemoniaka, że polski internet jest przedmiotem niebywale nachalnej ingerencji właśnie służb i wrogich sił z kierunku wschodniego, właśnie aby kreować internet, różne trendy, ale może wykorzystywać to do siania
0: zamętu. Odporność społeczna jest w Polsce za mała. To też pokazuje, jak łatwo jest nas wszystkich jakoś tam zmanipulować jedną informacją.
1: No tak, ale proszę pamiętać, że taką odporność się buduje poprzez inwestycje na przykład w rzetelne media. To, co państwo robicie jako RMF, co robią poważne stacje, badają, weryfikują fakty, nie podają niesprawdzonych informacji. Państwo to robicie.
0: Dziękuję za uznanie, no tak, rzeczywiście
1: tak
0: jest.
1: Tak jest. I są takie stacje radiowe, telewizyjne, są takie wydawnictwa, które to robią, ale jest dużo więcej. Ocean dezinformacji. I dobrze by było, żeby państwo budowało także zaufanie do takiej stacji. Po drugie, trzeba doprowadzić do sytuacji, w której będziemy także inwestowali w wiedzę ludzi, jak weryfikować informacje. To nie jest dzisiaj robione. Ludzie nie potrafią często oddzielić fake newsa od prawdziwej informacji. Więc w ten sposób trzeba także działać. No i oczywiście ważne jest także, żebyśmy jako państwo dbali o to, żeby stać zawsze, chcę to ubrać odpowiednie słowa, stać zawsze po stronie ofiary. Nie można skupiać się na sprawcach, ponieważ doświadczenia pokazują, że to zachęca innych potencjalnych sprawców do działania. Dobrze by było, tak jak pan zresztą zapytał o tą woźnią, żebyśmy rozmawiali o ofiarach. Mhm. Czym skutkuje nienawiść? Do czego prowadzą tego typu sytuacje? O tym trzeba rozmawiać. Ale panie redaktorze, na koniec dnia, i tu trzeba się, wszyscy musimy się uderzyć w piersi. Znaczy, dzisiaj w polskiej szkole także brakuje psychologów, psychiatrów. Jeżeli w Polsce mamy ponad 800 psychiatrów...
0: Miało być inaczej, panie pośle, ta koalicja miała to zmienić.
1: No więc tu trzeba się uderzyć w piersi, trzeba się zastanowić, jak to zmienić. Jeżeli w Polsce jest ponad 800 psychiatrów dziecięcych na ponad 6 milionów dzieciaków, czyli na jednego dzieciaka, na jednego psychiatrę przypada prawie 8 tysięcy dzieciaków, no to nie jesteśmy w stanie rozwiązać bardzo poważnych
0: problemów. Niech to wszystko, co się działo, będzie jakąś lekcją, z której mam nadzieję szybko wyciągniemy wnioski. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce postawić prezesa NBP przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pan poseł mówił o takiej zaufaniu do państwa. Ja zapytam, jak, jeśli rzeczywiście do tego by doszło, no bo będzie głosowanie w Sejmie, jak to można nadwyrężyć zaufanie A do złotówki, B do banku centralnego i C w ogóle do polskiej gospodarki, kraju.
2: Wszystko przed nami. Głosowanie najprawdopodobniej na listopadowym posiedzeniu Sejmu, bo tu jesteśmy w ramach określonej procedury, która nakazuje 21 dni odstępu między decyzją komisji a głosowaniem plenarnym. No, dzisiaj opozycja głównie podkreśla kwestie skutków na opinię na temat Polski.
0: No, też część ekonomistów.
2: W kontekście tej decyzji część ekonomistów.
0: Patrząc, na pewno to nie będzie miało...
2: Ale nie możemy tracić, panie redaktorze, z pola widzenia zaufania Polek i Polaków do tej bardzo ważnej instytucji, jaką jest Narodowy Bank Polski. Słabe zarządzanie, wiele błędów i przewinień pana prezesa Glapińskiego spowodowały wielomilionowe, wielomiliardowe straty dla
0: Polski. On wszystkiemu zaprzecza,
2: które też
0: było jasność.
2: Przełożyły się, ale wczoraj to było bardzo jasno wykazywane przez przedstawicieli komisji. Jego działania bardzo negatywnie przełożyły się na sytuację finansową każdego gospodarstwa domowego w Polsce. Ta inflacja nie musiała być taka destrukcyjna, jaka była, gdyby prezes Glapiński bardziej wsłuchiwał się w ekspertów i analizy, a nie w zdanie prezesa Kaczyńskiego.
0: Bo wczoraj pani poseł Aret mówiła tak. Postawienie Glapińskiego przed Trybunałem to jest skok na polską złotówkę.
2: Ale to
0: minister Czarnek mówił,
2: że to jest
0: skok na polskie złoto.
2: Jednym zdaniem tylko wypowiedzi wczoraj PiSu to był stek jakichś farmazonów i bzdur o jakimś kroczącym wprowadzaniu euro do Polski, tutaj jakiś znowu roli Niemiec w tym, to niepoważne były rzeczy. Oni ani jednym zdaniem nie odnieśli się do meritum, którego dotyczy wniosek, panie
0: Robert Biedroń.
1: PiS stosuje taktykę zamiast murem za mundurem, to murem za Glapińskim, tym jastrzębiem polskich finansów.
0: Pan...
1: Okazuje się, że zarzuty, bo pan powiedział, czy to są wystarczające zarzuty. Panie redaktorze, szanowni państwo, zarzuty są bardzo poważne, między innymi rolowanie polskiego długu, rolowanie deficytu. No, w tym prawdopodobnie uczestniczył prezes NBP i to jest jeden z zarzutów. Brak współpracy z Radą Polityki Pieniężnej. To jest obowiązek, uwaga, konstytucyjny prezesa NBP. Znaczy, komisja znalazła na to dowody. Przesłuchała, z tego co pamiętam, chyba 50 świadków w tej sprawie. Jest bardzo
0: A to nie jest zemsta polityczna, raport. Panie pośle? Bo proszę? Pan pamięta, czy to nie jest zemsta polityczna? Bo Donald Tusk obiecywał, że go wyprowadzi z siedziby NBP-u. Tomasz Siemoniak tak samo.
1: No, ale może to jest Glapińskiego dowód? W trybie natychmiastowym trzeba wyprowadzić z NBP-u, ponieważ doprowadził do bardzo poważnych, dzisiaj mówimy jeszcze
0: wyobrażacie
1: o zarzutach.
0: Takie obrazki w telewizjach zagranicznych? Że jest wyprowadzany przez służby szef Banku Centralnego?
1: Czy pan oczekuje, żeby państwo było słabe wobec silnych i silne wobec słabych.
0: Tego nie chcę, ale...
1: Więc ja oczekuję, że państwo będzie działało, że państwo będzie skuteczne. Jeżeli państwo jest skuteczne, a mieliśmy takie przypadki, że jest w stanie aresztować chłopaka niepełnosprawnego, kilka lat temu była taka sytuacja za kradzież batonika w sklepie, a nie jest w stanie aresztować polityka, który odpowiada...
0: Przesłowiłą babcię z pietruszką się często aresztuje,
1: no właśnie,
0: a ludzie, którzy handlują narkotykami, zostają bezkarni.
1: To nie może być postawione na głowie. Znaczy, koniec immunitetami wobec polityków.
0: I Krzysztof Paszek, jedno słowo i przechodzimy dalej.
2: Nie ma miejsca w przyszłości na prezesa Narodowego Banku Polskiego, który zamiast wsłuchiwać się w interes gospodarczy, w interes swojego państwa, wsłuchuje się w opinię szefa swojej partii politycznej. Po prostu nie ma dla czegoś takiego miejsca i myślę, że te zarzuty będą i procedura wobec Glapińskiego mają też prewencyjnie na przyszłość tą sprawę rozstrzygnąć raz na zawsze.
0: Dobrze, panowie, to taki temat poboczne, ale jednak łączące się, bo mamy drogą energii, mamy dziurę budżetową, a do Sejmu znów wraca, uwaga, aborcja. Panie pośle, co się z tym takiego dzisiaj znowu wydarzyło, że trzeba liberalizować, przynajmniej tak chce Komisja Nadzwyczajna Sejmowa tego?
1: Apeluję o to, żeby nie stawiać w kontrze jednego tematu z drugim. Jeden i drugi jest ważny. Znaczy, Polki oczekują równych praw. Mamy 2026 rok, jesteśmy w sercu Europy i Polki oczekują, chcą być traktowane jak wszystkie inne Europejki. Więc ja nie widzę tutaj powodu, dla którego mielibyśmy się tym tematem nie zajmować. Wprost przeciwnie, widzę obowiązek, żeby się
0: tym zająć. Ja dodam, o co chodzi. Chodzi o dekryminalizację aborcji oraz pomocy przy jej przeprowadzaniu i drugi projekt, bo są dwa, przewiduje przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu.
1: I wszystkie trzy projekty powinny być procedowane i powinny zostać przyjęte, ponieważ wszystkie trzy są pilnie potrzebne Polkom, ale także facetom, którzy przecież to są nasze często siostry, matki, córki, koleżanki z pracy. Te rzeczy trzeba w końcu raz na zawsze po ludzku rozwiązać.
0: Jak się zachowa PSL? Będzie głosował za?
2: Przede wszystkim sprawa wraca za sprawą decyzji pana marszałka Czarzastego i pani przewodniczącej Łobody po 2 latach. Ja nie wiem, dlaczego 2 lata ta komisja nie pracowała, ale to nie do mnie pytanie. Natomiast przede wszystkim, co jest z punktu widzenia PSL-u najważniejsze w tych projektach? Tam jest projekt przywracający kompromis aborcyjny z lat 90., przywracający stan prawny sprzed haniebnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. To jest dla nas istotna kwestia, o niej mówiliśmy. Kompromis aborcyjny to jest coś, co jest w stanie doprowadzić do pewnego kompromisu politycznego, bo jako PSL, też jako partia centrum, jesteśmy realistami, wiemy, że tutaj nie ma przestrzeni na jakąś liberalizację.
0: W jakiej sprawie powiecie tak, a w jakiej nie?
2: Przede wszystkim powiemy tak wobec tego, co obiecaliśmy i za czym jest większość Polek i Polaków, także reprezentujących prawą stronę sceny politycznej, a więc wróćmy do kompromisu aborcyjnego. To jest dzisiaj jedyne rozstrzygnięcie, które jest możliwe w ramach tej konstelacji politycznej z tym prezydentem, który jest.
1: Większość Polek i Polaków jest za uregulowaniem kwestii przerywania ciąży. Kompromis aborcyjny może być początkiem. Nie jest to żaden kompromis, to jest piekło kobiet. Ja przypomnę, kiedy obowiązywało to prawo, które uważam za nieludzkie, kobiety przerywały ciążę, tylko w sposób nielegalny w podziemiu aborcyjnym. Więc to, że politycy tego nie widzieli, nie oznaczało, że Polki nie przerywały ciąży. One przerywały, tylko w sposób niebezpieczny. Często niestety z powikłaniami, a niektóre umierały przez to. Więc trzeba doprowadzić do pewnego standardu. I to mówią też Trybunały Europejskie. Kobieta ma prawo decydować o swoim życiu i zdrowiu, koniec, kropka. I my jako Lewica oczekujemy takich to rozwiązań.
0: Przed kropką
1: wiemy,
0: w naszej
1: gdzie jesteśmy.
0: Jest jeszcze jedna kwestia.
1: Wiemy, gdzie jesteśmy. Trzeba się dogadać w parlamencie. Będziemy wspierali każdy z 3 projektów i tego oczekujemy też od naszych koalicjantów.
0: Sondaże. Ostatnio było ich kilka i zwrócę się w stronę pana posła Paszyka. PSL w obu tych sondażach jest poza Sejmem. Jak pan widzi przyszłość?
2: Od 25 lat, panie redaktorze, kiedy jestem w Polskim Stronnictwie Ludowym, zawsze pojawiają się te same pytania, czy PSL przekroczy próg. No jak pan redaktor, jako rzetelny obserwator sceny politycznej
0: Dziękuję.
2: Ostatnich kilkudziesięciu lat, wie, że nigdy z tym nie było
0: to
2: problemu.
0: Ja zawsze lepiej wypada się w głosowaniu
2: niż
0: sondaże.
2: Ja bym się bardziej martwił, gdyby te sondaże nagle teraz były jakieś bardzo, bardzo optymistyczne i nam wróżyły tutaj jakieś wiecie, wysokie
0: jesteście
2: poparcie.
0: Jesteście w koalicji, jesteście w rządzie.
2: Specyfika
0: PSL-u. A
2: sondaże,
0: które są tak bezwzględne, to nie jest dobry prognoz.
2: Specyfika Polskiego Stronnictwa Ludowego jako najstarszej partii polega na tym, że musimy rozdzielić poparcie dla szyldu i poparcie dla wspaniałych liderów, zarówno tych centralnych dzisiaj na czele z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Piotrem Zgorzelskim, ale też dziesiątek lokalnych liderów. Ja przypominam wybory w Wielkopolsce mojej rodzinnej, gdzie kandydat na burmistrza zmiażdżył kandydata PiS-u wynikiem 96% do 4%. To jest siła PSL-u, która przeciwstawia się i którą trzeba
0: to
2: przeciwstawiać
0: jeszcze jedno pytanie, sondażom. Panie ministrze, może to jest taki moment, kiedy trzeba pomyśleć o wspólnej liście z Koalicją Obywatelską.
2: Jasne decyzje podjęliśmy kilka miesięcy temu. Przygotowujemy strategię, przygotowujemy listy pod samodzielny start. To jest dzisiaj strategia realizowana przez PSL, wielokrotnie komunikowana przez liderów. Natomiast czasy mamy, panie redaktorze, tak niepewne, tak zmienne. Chociażby dzisiejszy dzień pokazuje wiele informacji, które pokazują, że nie można przywiązywać się do różnych rzeczy, że zawsze oczywiście musimy też być gotowi na zmianę tych scenariuszy, ale dzisiaj jasno wszystkie ręce na pokład i samodzielny start.
0: Robert Biedroń, czy z kolei Lewica jest gotowa pójść razem z Razem?
1: Nic nie wskazuje na to, panie redaktorze, niestety, że dojdzie do tego sojuszu. Uważam, że szkoda, bo Lewica zawsze jest silniejsza, kiedy jest połączona, ale niestety do tanga trzeba dwojga i tego drugiego partnera, który chyba bardziej nazywa się osobno niż razem, w tym wszystkim brakuje i szkoda. Jak trzeba będzie zatańczyć to tango, to jesteśmy w stanie
0: niż dla PSL-u. Ale zapytam
1: sami.
0: Na koniec, a może taka wspólna lista, jeden blok? Blok Jedności Narodowej. Koalicja, Lewica, PSL,
1: do
0: może
1: wyborów,
0: jeszcze resztki
1: do
0: Hołowni.
1: Wyborów zostało jeszcze sporo czasu. Będziemy analizowali różne scenariusze. Ja trzymam kciuki najsilniej oczywiście za Lewicę, ale także za mojego koalicjanta. Najczęściej problemem PSL-u nie było to, czy PSL będzie w parlamencie. Najczęściej było to, kto będzie koalicjantem PSL-u i życzę im, żeby nie potrzebowali w przyszłości koalicjanta, ale na pewno koalicjant się znajdzie.
2: Dzisiaj ważniejszym od koalicji, od sondaży jest to, abyśmy jak najwięcej rozsądnych, dobrych projektów dla Polaków wspólnie jako ta koalicja byli w stanie przez ten najbliższy rok zrobić.
0: Krzysztof Paszyk, PSL, Robert Biedroń, Lewica. Dziękuję panom za wizytę w naszym studiu.
2: Dziękuję.
0: To był program Sprawdzam. My sprawdzamy czas, jest już późno, więc życzymy dobrego dnia i przekazujemy pałeczkę do studia w Krakowie.
3: RMF 24. Informacje i muzyka.

Tu radio RMF24. Już za chwilę najnowsze fakty o godzinie 9, a po godzinie 9 w RMF24 porozmawiamy o Dniu Gier Planszowych.

0: Na zegarach godzina 9. Przenosimy się do studia faktów, a te najnowsze ma dla Was Magdalena Wojtoń.
1: A my mamy najnowsze dane policji dotyczące zagrożenia w szkołach. Do godziny 6 rano funkcjonariusze skontrolowali 50 tysięcy szkół. Zatrzymali 76 osób. Od tych informacji zaczynamy. Po ujawnieniu skandalicznych taśm Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Posłuchajcie, jak komentowali to goście programu Sprawdzam, Krzysztofa Ziemca. Parada pomorskich uczelni odbędzie się dzisiaj w Gdańsku. Blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek i 76 osób zatrzymanych w całym kraju. To najnowszy bilans działań policji po ostatnich wydarzeniach w placówkach oświatowych. Do godziny 6 odnotowano 231 zdarzeń, które według policji mogły stanowić potencjalne zagrożenie. I teraz efekty działania. Wielkopolskie Kuratorium Oświaty rozesłało do szkół specjalne wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli.
2: Poprosiliśmy także o przeprowadzenie godzin z wychowawcą związanych z tematyką bezpieczeństwa. Natomiast ja też chcę zwrócić uwagę na temat tego, że to są takie rozwiązania też systemowe. Dlatego, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dostarczyło poradnik do szkół. My ten poradnik także wysłaliśmy.
1: Mówi Igor Bykowski, wielkopolski kurator oświaty. My do tej sprawy oczywiście będziemy wracać. To dobra decyzja. Tak goście programu Sprawdzam w RMF FM komentują zawieszenie przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka. Z materiału pokazanego przez Kanał Zero wynika, że były wiceminister rolnictwa oraz założyciel Agrounii miał m.in. stosować przemoc fizyczną i psychiczną. Miał też namawiać do zażywania narkotyków. Po sprawie Krzysztof Ziemiec rozmawiał z Krzysztofem Paszykiem, szefem klubu PSL oraz Robertem Biedroniem, europosłem Lewicy.
3: Sprawa wygląda poważnie. Bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja klubu parlamentarnego. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji wyjaśniających.
4: Robert Biedroń, to cios dla Koalicji Obywatelskiej, no bo to był człowiek, którego promował Donald Tusk.
5: Takie sytuacje dzieją się ponad podziałami politycznymi, więc po pierwsze pan Kołodziejczak prawdopodobnie ma problem z uzależnieniem, z jakąś chorobą.
4: No tylko tutaj chodziło o zmuszanie osób trzecich.
5: A po drugie, tak, no właśnie, doszło do bardzo poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami.
1: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. W historycznym centrum Gdańska dzisiaj parada pomorskich uczelni na rozpoczęcie roku akademickiego. Studenci i wykładowcy wyruszą spod Złotej Bramy i przejdą traktem królewskim przed dwór Artusa.
6: Przede wszystkim chcemy pokazać, że nauka jest z ludźmi, że to nie jest gdzieś odizolowany element funkcjonowania osoby w zamkniętym laboratorium, tylko jesteśmy z ludźmi, robimy to dla ludzi i chcemy komunikować, co możemy fajnego razem wspólnie zrobić. Będzie barwnie, zabawnie, fajnie.
1: Zachęcał Krzysztof Wild, dyrektor Politechniki Gdańskiej. Start parady o 11. A dzisiaj dzień gier planszowych. O wydarzeniach, które odbywają się w całej Polsce i o tym, jakie są współczesne planszówki, powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Jakuba Śliwińskiego, Urszula Świat, współorganizatorka Dnia Gier Planszowych z wydawnictwa Rebel. Naszej informacyjnej stacji możecie posłuchać w internecie, w DAB+, i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: A już teraz fakty sportowe RMF FM i Patryk Serwański.
8: Raków Częstochowa ciągle na ligowym dnie. W meczu Ekstraklasy wczoraj domowa porażka z GKS-em Katowice 1-4. Trener Tomasz Kaczmarek podczas reprezentacyjnej przerwy postanowił zmienić sposób gry Rakowa, no ale na efekty chyba jeszcze zbyt wcześnie.
9: Przypuszczaliśmy, że w ustawieniu Rakowa może dojść do diametralnych zmian i powiem szczerze, że w tym wyczuwałem bardzo dużą szansę dla mojej drużyny, że to nie jest takie proste. Raków przez wiele lat grał w innej strukturze, postanowiono dzisiaj coś zmienić. Dzisiaj graliśmy tutaj moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie i całkowicie zasłużenie, żeśmy wygrali.
8: Trener Gieksy Rafał Górak. Pierwsze w sezonie domowe zwycięstwo na koncie wieczystej Kraków. Ta drużyna wygrała pewnie z Wisłą Płock 3-0. A dziś w planach 3 kolejne ekstraklasowe spotkania, m.in. starcie Jagiellonii z Górnikiem. Na siatkarskie derby rozegrano w Łodzi. Tauron Liga Kobiet, ŁKS Komerskon wygrał z PGE Budowlanymi 3-1. Wrażenia z derbowego spotkania?
10: Bardzo pozytywne, bardzo dużo fanów dzisiaj było na trybunach. Cieszę to, że gdzieś tam można powiedzieć, że nasi kibice zagłuszyli kibiców Budowlanych. To jest super, że tak licznie nas tutaj wspierają.
8: Tak mówiła Magdalena Jurczyk. Efektowne zwycięstwo za Stalu Zielona Góra Góra w PGE Basket Lidze. Drużyna trenera Arkadiusza Miłoszewskiego pokonała Legię Warszawa 104-87.
11: Cieszy dyspozycja rzutowa, ale mamy bardzo utalentowany team, jeśli chodzi o atak i dalej boleje nad naszą obroną. Obrona będzie kluczem do tego, żeby osiągnąć coś w tym sezonie.
8: Podsumował trener Miłoszewski. Świetnie w jego drużynie zagrał Trazazin White, rzucił 30 punktów. Vincenzo Montella zwolniony z funkcji trenera piłkarskiej reprezentacji Turcji. Ta drużyna kiepsko zagrała już na mundialu, ale Włoch pozostał na stanowisku. Teraz Lidze Narodów w dywizji A. 4 mecze, 4 porażki i Montella traci pracę.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Tu Radio RMF 24.
12: Sobotni poranek z RMF 24. W kalendarzu 10 października, a to oznacza, że dzisiaj w Polsce obchodzimy Dzień Gier Planszowych. Macie swoje ulubione? Dajcie znać radiomałpa.rmf24.pl. A już za chwilę razem z nami będzie pani Urszula Świat z wydawnictwa Rebel. W tej godzinie nie zabraknie także sportu, jako że po kilku tygodniach wróciła nasza ukochana piłkarska ekstraklasa. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: 10 października to w Polsce Dzień Gier Planszowych. Jakie są ulubione planszówki Polaków? Wolimy gry losowe, fabularne, czy te wymagające współpracy wszystkich uczestników? Oto zapytam teraz panią Urszulę Świat, współorganizatorkę Dnia Gier Planszowych z wydawnictwa Rebel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich państwa serdecznie.
0: Pani Urszulo, czy jest jakaś jedna gra planszowa, która w Polsce bije absolutne rekordy popularności?
1: Jest, mogę przynajmniej tak powiedzieć z ramienia naszego wydawnictwa. Takim top of the top już od wielu, wielu lat jest gra Wsiąść do pociągu. Jedna z pierwszych takich nowoczesnych gier planszowych, ale jak widać słusznie wtedy było nią duże zainteresowanie, bo ono się utrzymuje od lat.
0: A gdybyśmy mogli przybliżyć fabułę, ewentualne reguły gry właśnie tego tytułu, który pani wspomniała?
1: Ach, oczywiście mogłam to zrobić wybudzona w nocy o północy, tyle już partii za mną. Gra Wsiąść do pociągu to jest taka gra, w której będziemy musieli budować połączenia kolejowe pomiędzy miastami, które wypadną nam na wylosowanych biletach. Czyli losujemy sobie jakiś bilet i na nim losujemy zadanie połączenia na przykład Gdańska z Wiedniem. Mamy przed sobą taką ogromną planszę, w zależności od tego, jaka jest to wersja gry, bo gra doczekała się już kilkunastu dodatków. Takim najbardziej popularną wersją jest Europa, czyli na przykład właśnie przysłowiowy bilet z Wiednia do Gdańska. Mamy przed sobą planszę, która ma trasy w różnych kolorach i naszym zadaniem będzie zebranie stali odpowiedniej ilości kart w odpowiednim kolorze, żeby dany fragment trasy wybudować. No trzeba to też wybudować szybciej, zanim zrobi to przeciwnik, bo niektóre miejsca mają tylko pojedyncze trasy, zatem jak już ktoś się na nich wybuduje, to o ile dodatki w grze nie pozwalają na pożyczenie sobie trasy, no to znaczy, że będziemy musieli jechać dużo, dużo bardziej dookoła. To są oczywiście takie bardziej podstawowe zasady gry, natomiast tak jak mówiłam, gra ma wiele dodatków, doczekała się wielu różnych dodatkowych mechanik, także na pewno nie nudzi się po pierwszym roku rozgrywki.
0: Zatem oczywiście polecamy tym, którzy jeszcze nie spróbowali wsiąść do pociągu. To był teren Polska, a jak to wygląda na świecie? Jakie są te najpopularniejsze gry planszowe właśnie na całym globie?
1: Trudno o tym powiedzieć, bo my też jako część takiej międzynarodowej grupy mamy właśnie bardzo różne doświadczenia i to nas też mocno zaskoczyło, jak zaczęliśmy współpracować z rynkami zagranicznymi w naszej historii Rebela na samych początkach, że tytuły, w które lubią grać gracze, bardzo mocno zależy od kultury danego kraju i nie można sobie powiedzieć, że jeżeli jakaś gra się świetnie sprzedaje w Szwecji, w Niemczech czy we Francji, to będzie też super działać na naszym rynku. Czasami okazywało się, że zupełnie odwrotnie. Gra, która gdzieś za granicą zdobywa super nagrody, u nas w Polsce jakby nie cieszy się zainteresowaniem nawet na takim oczekiwanym poziomie. Także myślę, że nie dałoby się wybrać takiej gry, która byłaby top of the top na całym świecie, natomiast jest taki serwis Board Game Geek, tam jest taki ranking graczy z całego świata i tam można sobie na bieżąco sprawdzać, co sumarycznie podoba się najbardziej na całym świecie.
0: No ale właśnie, gdyby w tym momencie słuchacz radia RMF24 chciałby się zanurzyć w ten świat gier planszowych, od czego najlepiej zacząć? I pytanie, czy zależy właśnie od wyboru gatunku, być może formy tej gry, tego jak ona się rozgrywa? Jak to wszystko powinno wyglądać, jeżeli w tym momencie zapragniemy na przykład zostać fanami gier planszowych?
1: Mamy takie gry, które są tak zwanymi właśnie grami dla początkujących, grami z niskim progiem wejścia, tak to się profesjonalnie w świecie planszówkowym nazywa. Natomiast, żeby już nie wymieniać konkretnych tytułów, bo chyba nie o to chodzi w tym pytaniu, to mogłabym powiedzieć, że to nie tyle zależy od mechaniki gry, czy jej długości trwania, tylko od poziomu zaawansowania właśnie. I tutaj na pierwszy rzut świetnym pomysłem jest taka zwana kategoria gier familijnych. To nie znaczy, że ona jest taka dla dzieci, czy coś takiego. To jest po prostu gra, która nie jest jeszcze zbyt zaawansowana, też nie jest właśnie grą dla dzieci. Ta kategoria ma przeogromny wybór, jeżeli chodzi o tematykę, wariacje, czy gra będzie kooperacyjna, czy rywalizacyjna. Natomiast poziom trudności w grach familijnych, takie są kategorie można to spotkać w internecie i w sklepach z planszówkami. To jest ta grupa gier, w którą będziemy chcieli uderzyć, jeżeli jesteśmy początkujący. Można też się oprzeć, albo jeżeli ktoś w ogóle mówi, że on nie lubi grać w planszówki, bo pamięta je z czasów Chińczyka i Skrable, wtedy z pomocą przychodzą nam gry przygodowe, bądź też gry na licencji różnych książek, bajek i tak dalej. Wtedy super jest uderzyć pod czyjeś zainteresowanie. Jeżeli wiemy, że ktoś jest fanem Harry'ego Pottera, a nigdy właśnie nie grał w planszówki, no to wtedy super będzie zacząć od gry planszowej ze świata Harry'ego Pottera. To jest zawsze taki wytrych, który pozwala nam wciągnąć nowych graczy w nasze hobby.
0: Czyli dla każdego coś miłego. Pani Urszulo, gry często są opatrywane napisem, że są przeznaczone dla grupy wiekowej od 0 do 99 lat. Oczywiście, jak wiemy, to chwyt marketingowy, ale chcę zapytać, czego dzięki planszówkom uczą się najmłodsi, a co dają one dorosłym?
1: Och, tutaj mogłabym mówić godzinami, ponieważ koordynuję w Rebelu szereg projektów edukacyjnych. Między innymi właśnie dbamy o to, żeby zaproponować nauczycielom scenariusze zajęć z wykorzystaniem gier planszowych w kontrze do jakby pomocy multimedialnych. Także lista tego, co rozwijają planszówki, jest naprawdę długa. No i chyba myślę, że jeszcze nikt się ze mną nie kłócił, że nie ma czegoś takiego jak gra nieedukacyjna. Każda gra rozwija kompetencje społeczne, każda gra rozwija umiejętności poznawcze. W zależności od tytułu one będą konkretne, czy to wiedza o świecie, czy umiejętności matematyczne, ale każda gra uczy budowania koncentracji uwagi chociażby, czekania na swoją kolej, związków przyczynowo-skutkowych, budowania strategii i tu mogłabym wymieniać w nieskończoność. Natomiast jeśli chodzi o seniorów, to też jest ostatnio bardzo mocno badana grupa pod kątem gier planszowych, bo tak, naukowcy pracują nad tym, w jaki sposób wspierać innych poprzez gry planszowe i czy to faktycznie działa. No i działa. Między innymi jedna z bardzo popularnych też gier szybkich, krótkich, imprezowych, Doble, okazało się, że jest wspaniałym narzędziem, jeżeli chodzi o profilaktykę rozwoju demencji. Także jak najbardziej, to jest taki u nas jeszcze mniej odkryty temat, ale już się zaczyna. Ja sama współpracuję z wieloma klubami seniora, które we współpracy z nami wprowadzą zajęcia dla swoich seniorów i to jest jakby ta część hobby, która się teraz prężnie właśnie rozwija i na pewno ma wiele korzyści, jeśli chodzi właśnie o takie zachowanie umiejętności poznawczych. Jak gdyby, no seniorzy też mają mniej bodźców, już wiadomo, więc każda okazja, tak jak krzyżówki, ale ile można rozwiązywać krzyżówki, tak. Spotkanie się też z innymi nad planszą, raz, że jest profilaktyką tej demencji, ale też dwa, że zapobiega takiej samotności seniorskiej po prostu.
0: Absolutnie piękna sprawa. To na koniec jeszcze, pani Urszulo, króciutko, jak pani dzisiaj będzie celebrowała to piękne święto?
1: No ja oczywiście celebrowałam je już od miesiąca, przygotowując je od strony Rebela od miesięcy, natomiast dzisiaj cieszę się, że ono wypadło w sobotę, bo dzisiaj to będzie czas, żeby te celebracje przenieść na mój dom rodzinny i z pewnością zaciągnę męża i dzieci do tego, żebyśmy celebrowali tutaj właśnie jakąś fajną grą familijną.
0: Pani Urszula Świat, współorganizatorka Dnia Gier Planszowych z wydawnictwa Rebel, była razem z nami w RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Ja również bardzo dziękuję i życzę miłych rozgrywek.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Słuchacie RMF24. 3 tygodnie, tęsknoty, gdybania, wyczekiwania, ale już jest. Wróciła do gry po wyjątkowo długiej reprezentacyjnej przerwie nasza rodzima ekstraklasa. Wczoraj 2 mecze i 8 bramek, a razem ze mną jest Patryk Serwański. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, no i taki czas na spokojną pracę, bo troszkę jednak mniej w tej przestrzeni publicznej mówiliśmy o klubowej piłce.
0: No właśnie, no to teraz trzeba nadrabiać. Patryku, kibice, którzy liczyli na nowy początek, na nowy start w Rakowie Częstochowa, zapewne zawiedzeni.
1: No, porażka 1-4 z GKS-em Katowice, domowa. Zmienił się sposób gry Rakowa, ustawienie taktyczne. No, o ile jeszcze pierwsza połowa w wykonaniu Częstochowian nie wyglądała źle, no to w drugiej szybko się to posypało. Drugi gol stracony szybko, później trzecia bramka, no i po tej trzeciej bramce trener Tomasz Kaczmarek mówi, że to już mentalnie po prostu przestało działać. Tak ocenił to spotkanie i właśnie ten aspekt mentalny.
2: Aspekt mentalny miał bardzo, bardzo duże znaczenie na to, na przebieg drugiej połowy. Także to na pewno ten aspekt będzie teraz w tym tygodniu kluczowy, aby go odbudować, bo widać po zawodnikach, że bardzo im zależy, ale jak się sytuacja robi trudna, to też wtedy naprawdę nie jest to łatwe.
1: No i kryzys się pogłębia. 10 meczów, tylko jedno zwycięstwo.
0: No właśnie, Patryku, powiedzmy teraz o Wieczystej, która także długo czekała na zwycięstwo, ale w końcu się udało.
1: No, to było drugie zwycięstwo w tym sezonie Wieczystej. Wczoraj 3-0 z Wisłą Płock. Pierwsze w tym sezonie domowe zwycięstwo, więc też pierwsze w historii występów w Ekstraklasie. Od tego poprzedniego minęło rzeczywiście dużo czasu, bo to było 15 sierpnia. Także no, Beniaminek długo czekał na zwycięstwo. Wczoraj 2 bramki Lisandro Semedo, 1 Lukasa Piazona i taka, myślę, naprawdę solidna gra na tle Wisły Płock. Także 3 punkty na konto Wieczystej wpadły.
0: No i troszeczkę przy tym pomógł bramkarz Wisły Płock, Rafał Leszczyński, ale to już zostawiamy.
1: Ale miał też kilka dobrych interwencji, no, trzeba przyznać, w tym meczu, więc taki występ, który tak można by oceniać pół na pół, można powiedzieć.
0: Otóż to, no to przejdźmy do tego, co dzisiaj na ekstraklasowych boiskach.
1: No, kolejna drużyna, która powinna albo liczy na to, że ten czas, te 3 tygodnie przerwy blisko da jakiś pozytywny efekt. Krakowia przed przerwą reprezentacyjną 4 porażki. Dzisiaj mecz z Zagłębiem Lubin i szansa na przełamanie. Później Śląsk Wrocław i Lech Poznań. No i na deser wieczorem Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze. No tutaj oczywiście mecz, który byśmy mogli opisać jako szlagier. No i Górnik, tak? No jeszcze jakiś czas temu mówilibyśmy, że to jest niespodzianka, że Górnik tak dobrze sobie radzi, ale trener Jagiellonii Adrian Siemieniec podkreśla, że tak już tego wszystkiego nie możemy nazywać.
3: Mówimy już teraz nie o czymś, co się wydarzyło i jest jakimś zjawiskiem, tylko jest po prostu jakością. Dzisiaj Górnik jest po prostu bardzo jakościową drużyną.
1: No i zobaczymy, jak ta zabrzańska jakość w starciu z jakością Jagiellonii, jak to będzie wyglądało wieczorem. 20:15 to ten ostatni dziś mecz.
0: No to wróćmy jeszcze do piłki reprezentacyjnej. Patryku, nasze panie walczą o mundial, ale niestety wczoraj w pierwszym meczu barażowym przegrały.
1: To był wyjazdowy mecz z Belgią, 0-1. Był rzut karny dla drużyny Belgii. Tutaj świetnie spisała się Kinga Seweryn, nasza bramkarka. Był też rzut karny dla reprezentacji Polski, którego niestety nie wykorzystała Ewa Pajor. No i tak naprawdę, jak oglądało się to spotkanie, to można powiedzieć, że w jakimś sensie, że takie wróciły demony tej naszej kobiecej reprezentacji, bo była niezła gra, fajne kontrataki. Dużo dobrych sytuacji na to, żeby strzelić bramki, ale żadnej z tych sytuacji nie udało się wykorzystać. Sama Ewa Pajor miała 2 albo 3 sytuacje, jej koleżanki też kilka takich akcji miały. Często byliśmy w polu karnym reprezentacji Belgii, ale tam brakowało już tej kropki nad i. Zresztą no, też można powiedzieć, że mieliśmy też trochę szczęścia w tym meczu, bo Belgijki też miały kilka swoich okazji. Tak to wszystko podsumowuje właśnie bramkarka Kinga Seweryn.
4: Na pewno to był bardzo otwarty mecz, bo pod jedną i pod drugą bramką było strasznie dużo sytuacji gdzieś tam 100% i po prostu uważam, że wygrał zespół, który był bardziej skuteczny.
1: No i teraz cały szkopuł tkwi w tym, żebyśmy to my byli bardziej skuteczni we wtorek, rewanż w Gdańsku, no i trzeba te straty odrobić, by awansować do drugiej rundy baraży.
0: I za to kciuki trzymamy.
1: Oczywiście.
0: Patryk Serwański, redakcja sportowa. Bardzo dziękujemy.
5: Tu Radio RMF 24.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Popularny staje się ktoś, kto ma ileś tam tych właśnie obserwujących, wyświetleń. I to jest niebezpieczne, bo bardzo często tych wiele wyświetleń ma ktoś, kto pokazał wszystkim środkowy palec albo spodnie zdjął.
0: Tym razem moim gościem będzie tekściarz, kompozytor Andrzej Sikorowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: 9:30 na zegarach, fakty i Magdalena Wojtoń.
1: Zderzenie trzech samochodów osobowych i ciężarówki na A2 w Michałówku w Łódzkiem. Tam zablokowany jest pas w stronę Warszawy. Utrudnienia też na S19 w Stobiernej na Podkarpaciu. Między Jasionką a Sokołowem Małopolskim służby usuwają z jezdni rozlany olej. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Lublina. Tutaj objazd wyznaczono przy 13 w Stobiernej na Podkarpaciu. Między Jasionką a Sokołowem Małopolskim służby usuwają z jezdni rozlany olej.

0: Tu radio RMF 24. Blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek i 76 osób zatrzymanych w całym kraju. To bilans działań policji po ostatnich wydarzeniach w placówkach oświatowych. Do godziny 6 odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. To efekt ostatnich wydarzeń w placówkach oświatowych. Przypomnijmy, w czwartek w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu 15-latek zaatakował 3 osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Kolejny, prawdopodobny atak został udaremniony w sierpcu. A razem z nami w warszawskim studiu jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Dzień dobry, Magdo.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Magdo, komendant główny policji, generał inspektor Marek Boroń, ocenił, że inspiracją było naśladownictwo?
1: Zgadza się. Nie potwierdził tym samym wcześniejszych doniesień, że dramatyczne wydarzenia były rodzajem challenge'u. Zapewnił, że funkcjonariusze będą w szkołach tak długo, jak długo będzie taka potrzeba, ale poza widoczną obecnością policyjnych patroli w placówkach oświatowych, równolegle służby monitorują sytuację w internecie. CBZC we współpracy z ABW sprawdza niepokojące sygnały w świecie wirtualnym, bo tylko wczoraj do organów policji wpłynęło ponad 300 informacji o sytuacjach niebezpiecznych. Jak mówił generał Boroń, podczas kontroli policjanci zwracają uwagę przede wszystkim na osoby, które znajdują się w pobliżu placówek oświatowych, a których zachowanie może wykazywać, że potencjalnie zagrażają bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
2: Zwracamy uwagę na osoby wykazujące podejrzenie agresywne lub nietypowe zachowania. Szczególnie przyglądamy się przypadkom podejrzanych posiadania niebezpiecznych przedmiotów, broni lub innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione.
1: Mówił szef polskiej policji Marek Boroń. Policjanci planują nie tylko kontrole, ale też działania profilaktyczne. Chodzi o edukację wspólnie z pedagogami, żeby uspokajać nastroje i tłumaczyć, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Ale młodych ludzi należy też nauczyć, jak należy się zachowywać w sytuacjach zagrożenia, jak reagować, gdy widzimy niepokojące sygnały u kolegów lub u koleżanek. Służby apelują o dobrą komunikację i informowanie o potencjalnych zagrożeniach, bo dzięki takim sygnałom udaje się na przykład zabezpieczyć niebezpieczne narzędzia, które młodzi ludzie wnosili do szkół.
2: Oczywiście proszę się z nami skontaktować. My na pewno zrobimy to w taki sposób, żeby dziecko nie czuło się w żaden sposób niewłaściwie, czy poczuło się zagrożone w związku z tym, że jest i gra, albo jest w tej sieci, ale zauważyło takiego użytkownika, który te treści kieruje niewłaściwie, w niewłaściwy sposób. My zrobimy to w sposób delikatny i bardzo proszę, żebyście się Państwo, wszyscy, którzy nas dzisiaj oglądają, żeby się zwracali do nas. My będziemy ten każdy przypadek indywidualnie rozpoznawać i na pewno udzielimy tej pomocy, a z drugiej strony zajmiemy się tymi treściami nieprawidłowymi.
1: Dodaje generał Marek Boroń. Wczoraj szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej poinformowała, że zamknięto 59 szkół w całej Polsce. Decyzje o zamknięciu były decyzjami organów prowadzących szkoły, czyli samorządów, czasem na wniosek dyrektora szkoły. Dziś i jutro policyjne patrole mogą się pojawiać w rejonach uczelni wyższych.
0: Magdalena Greinert, bardzo dziękujemy. A do tych dramatycznych zdarzeń, a także do kolejnych informacji na temat działań policji z pewnością będziemy wracali w radiu RMF 24.
3: RMF 24.

0: Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Wszystko wskazuje na to, że AI znów wymknęła się spod kontroli. Sztuczna inteligencja składała fikcyjne wnioski wizowe i zgłosiła policji zabójstwo, do którego nie doszło. Chodzi o model Claude, rozwijany przez firmę Anthropic. Po ujawnieniu incydentów administracja Donalda Trumpa zażądała od firm rozwijających AI natychmiastowego zgłoszenia naruszeń bezpieczeństwa. Jak podał portal Axios, pod koniec września Anthropic poinformował władze o kilku przypadkach nadużyć. Model miał m.in. wysłać fikcyjne wnioski na stronę amerykańskiego Departamentu Stanu oraz zgłosić fałszywe zabójstwo policji w Filadelfii. Według dostępnych informacji żaden z wniosków wizowych nie został rozpatrzony, a systemy rządowe nie zostały naruszone. Biały Dom podkreśla, że firmy muszą informować o takich zdarzeniach i współpracować z organami ścigania. Administracja nie sprecyzowała jednak, jakie kary mogą grozić za opóźnione zgłoszenie incydentu lub też brak odpowiednich działań naprawczych. Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej najnowszych informacji za 9 minut w Faktach RMF FM.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami w to sobotnie przedpołudnie. 10:00 coraz bliżej, czas na fakty RMF FM. Dokładnie tak, zapraszamy.
1: 76 osób zatrzymanych przez policję, 50 tysięcy placówek skontrolowanych. To najnowsze dane po trwającej od wczoraj akcji służb w związku z atakami w szkołach. Wypadek polskiego autokaru w Turcji, 7 Polaków jest rannych, jeden z nich przebywa w szpitalu. Utrudnienia na trasie Grójec-Radom, a w Szczawnicy dzisiaj słynny jesienny redek. Siedemdziesiąt sześć osób zatrzymali od wczoraj policjanci. Funkcjonariusze skontrolowali 50 tysięcy szkół. Te działania mają związek z aktami przemocy, do których doszło w zeszłym tygodniu na Mazowszu. Przypomnijmy, w podstawówce w Leszczy-Dolenowinach 15-latek zabił woźną i ranił nożem 2 osoby. W szkole w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób. Temat bezpieczeństwa w szkołach poruszył w programie Sprawdzam Krzysztof Ziemiec. Krzysztofie, o poranku twoimi gośćmi byli Krzysztof Paszyk z PSL-u i Robert Biedroń z Nowej Lewicy. Oni w twoim programie chwalili działania służb, przekonywali, że trzeba też zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w internecie. Co jeszcze od nich usłyszałeś?
2: Tak, to prawda. Robert Biedroń uważa, że państwo musi mieć więcej instrumentów, by szybko reagować i usuwać niebezpieczne treści w sieci, choćby takie właśnie jak namawianie do przemocy. Ale poseł ma też apel do prezydenta w innej sprawie.
3: Oczekuję od prezydenta, że kiedy na jego biurko trafia ustawa o prawach ucznia i obowiązkach i jest w niej zapisane, a taka ustawa trafiła kilka tygodni temu, że można uczniom w szkołach odbierać przedmioty niebezpieczne, to prezydent taką ustawę podpisze.
2: Pytam oczywiście też o słynną ustawę ograniczenia właśnie treści w sieci. Krzysztof Paszek ma nadzieję, że kiedy opadną już te emocje, przyjdzie czas na uchwalenie ustawy o bezpieczeństwie w sieci. On nie zgadza się z opiniami, które choćby wyrażał na przykład marszałek Sejmu Krzysztof Bosak, że rząd chce wykorzystywać ataki na szkoły, te ostatnie jako pretekst do powtórnej próby wprowadzenia cenzury w internecie.
4: Protestuję przeciwko dzisiaj takim pseudoobrońcom wolności w internecie. Robią wielkie zło, dalej obstając przy tym, że jakiekolwiek uregulowania to jest zamach na wolność słowa.
2: Obaj politycy mówili też zgodnie o konieczności zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach zarówno uczniów, jak i całej kadry nauczycielskiej.
1: Krzysztof Ziemiec, dziękujemy, a całość rozmowy jest na rmf24.pl. Jedna osoba w szpitalu, 6 ma niegroźne obrażenia. To jest bilans wczorajszego wypadku polskiego autokaru w okolicy Izmiru w Turcji. Według wstępnych ustaleń autobus Polskiego Biura Podróży uderzył w auto włączające się do ruchu. W tym wypadku zginęły 2 osoby z tego samochodu. To nie są obywatele Polski. Polacy z autokaru są pod opieką Biura Podróży. Jedna osoba została ranna w wypadku na S7 w Józefowie na Mazowszu. To jest odcinek Grójec-Radom. Auto osobowe zderzyło się tam z łosiem. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana. Wyznaczono objazd przez węzeł Józefów. To fakty w RMF FM, 9:50. Przeszło 1000 owiec, przejdzie dzisiaj ulicami Szczawnicy. Wiele tysięcy turystów przyjechało specjalnie do uzdrowiska, aby podziwiać ten słynny jesienny redyk. W związku z tym należy spodziewać się sporych utrudnień na drogach dojazdowych. No i dlatego burmistrz Szczawnicy, Bogdan Szewczyk, tym, którzy wybierają się jedynie na jeden dzień, radzi zostawić samochód na parkingach przed uzdrowiskiem.
5: Parkingów jest bardzo dużo. Jak się okazuje, i miejscowi, i tutaj też sąsiednia gmina Grościenka przygotowała tego bardzo dużo. Po drogach jest bardzo dużo tych drogowskazów. Ja sugeruję, żeby zostawić, jeśli się przyjrzę na jeden dzień, zostawić te samochody w Grościenku, na tych parkingach i podejść ten kawałeczek na te wypłaszczenie tam, na tak zwane piaski, gdzie jest ten finał koncertowy, gdzie ten kierdelowiec się tam spotka w Kosorze. I to będzie najlepsze chyba rozwiązanie dla tych jednodniowych, którzy przyjeżdżają na koniec.
1: Kierdelowiec, czyli ogromne stado, robi zawsze ogromne wrażenie na turystach, a nasz reporter też już na nie czeka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24. Sobotnie przedpołudnie z radiem RMF 24. W przyszłym tygodniu do Polski przyleci naczelny dowódca sił NATO w Europie, amerykański generał Aleksus Grynkiewicz. Generał ma przedstawić tak zwaną strategię zwycięstwa. Na czym ona polega? Co ta strategia oznacza dla Polski? O tym już za chwilę opowie nasz gość. Razem z nami będzie Wojciech Kozioł, politolog z portalu Defense 24. Kuba Śliwiński, tu radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: Radiu RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, amerykański generał Aleksus Grynkiewicz, ma w Warszawie przedstawić tak zwaną strategię zwycięstwa sojuszu. Strategia zakłada połączenie tradycyjnych sił zbrojnych z dronami, systemami autonomicznymi i sztuczną inteligencją. Jej celem jest przygotowanie NATO do odparcia ewentualnej agresji, szczególnie na wschodniej flance. A co to oznacza dla bezpieczeństwa Polski? O tym porozmawiamy z panem Wojciechem Koziołem, politologiem z portalu Defense24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
0: Czym właściwie jest strategia zwycięstwa NATO? Czy to zupełnie nowa strategia obronna, czy raczej zmiana sposobu realizacji tych dotychczasowych założeń sojuszu?
1: A na pewno jest to strategia, która ma nas dostosować do tego, czym ma stać się już tak dosyć głośno w ostatnich miesiącach, latach, nawet omawiane tak zwane NATO 3.0, czyli to przygotowanie państw europejskich, sojuszników europejskich na z jednej strony zmniejszoną, ale nie całkowicie brak obecności Stanów Zjednoczonych na kontynencie, a z drugiej no właśnie na te nowoczesne, czy te zagrożenia, które pojawiły się wraz z rozwojem pola walki na Ukrainie, na które Europa no siłą rzeczy musi się przygotować, jeśli chce nawet nie tyle wygrać z Rosją, bo sama strategia nie mówi wyłącznie o jakby bezpośrednim czy nieuniknionym starciu z Federacją Rosyjską, ale mówi też po prostu o skutecznym odstraszaniu, tak żeby Rosja nie była zdolna do nawet zaryzykowania czy też podjęcia otwartej walki z państwami natowskimi w Europie.
0: No właśnie, duży nacisk położono na drony, na sztuczną inteligencję i systemy autonomiczne. Jak te technologie mogą zmienić sposób prowadzenia wojny i współpracę z tradycyjnymi siłami zbrojnymi?
1: Część z tych rzeczy tak naprawdę widzimy już na Ukrainie. Oczywiście nie idziemy aż tak bardzo w takie skrajności, jak kilka tygodni temu były minister obrony Ukrainy, że już w ciągu kilkunastu miesięcy będą wprowadzane humanoidy na pole walki. Natomiast rzeczywiście trzeba się dostosować do tego, że zarówno robotyzacja pola walki, jak i sztuczna inteligencja będą coraz częściej obecne w armii. To się dzieje mniej więcej tak samo równolegle jak z rynkiem cywilnym. Na przykład na froncie obecnie w wielu odcinkach na Ukrainie około 80-90% na przykład dostaw zaopatrzenia, dostaw amunicji, za to odpowiadają bezzałogowce naziemne. Ewakuacja rannych z pola walki to jest około 20-30% w zależności od tego, o jakim odcinku frontu mówimy. Więc te roboty, te bezzałogowce są już tutaj obecne. Już nie mówię tutaj o tych, które odpowiadają za ataki na polu walki czy za rozpoznanie. To jest już jakby osobna domena, z którą jesteśmy zapoznani w ostatnich kilku latach. No i wreszcie wykorzystanie sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji, skracania tego łańcucha decyzyjnego, tak żeby szybciej reagować na poszczególne zagrożenia. Tak samo do analizy pola walki, co jest już wykorzystywane właśnie poprzez obserwacje za pomocą bezzałogowców. Także widzimy, że ten świat cyber coraz bardziej wkracza w tę domenę czysto militarną, a to jest tylko jeden wycinek z tortu, bo nie zapominajmy też o tym, w czym Rosja się czuje obecnie najlepiej, konfrontując się z Europą poniżej tego progu wojny, czyli te działania o charakterze terrorystycznym, działania w cyberprzestrzeni. No tutaj tak samo NATO musi znaleźć na to metodę. Miejmy nadzieję, że ta strategia, która będzie opublikowana w przyszłym tygodniu, czy ogłoszona w przyszłym tygodniu, również uwzględni te aspekty.
0: No i właśnie, w strategii pojawia się także uderzenie w systemy dowodzenia przeciwnika. Panie Wojciechu, dlaczego ich osłabienie może mieć kluczowe znaczenie w przypadku rosyjskiego ataku?
1: Widzieliśmy dobrze, że, znaczy może inaczej to ujmę, żadna armia bez centrum dowodzenia nie funkcjonuje. To wtedy tak naprawdę mamy w dużej mierze chaos na froncie. Oczywiście sami żołnierze są szkoleni do tego, że mają podejmować w przypadku zerwania łączności czy zerwania kontaktu przez dłuższy czas w miarę możliwości racjonalne i autonomiczne decyzje, które są zgodne z jakimś szerszym planem. Natomiast urwanie głowy takiemu dowództwu może skutkować po prostu tym, że właśnie rozpoznanie wtedy jest znacznie utrudnione, przekazywanie informacji czasem może nawet nie istnieć. Tutaj można przytoczyć chociażby początek wojny na Ukrainie. wtedy Rosja w tych pierwszych tygodniach wojny tak naprawdę nie działała wedle jakiegoś skonkretyzowanego planu. Ten jej działania zakładały po prostu szybki rajd na centralne miasta ukraińskie, po prostu w ślepym założeniu, że to już przyniesie zwycięstwo. Więc nie było tam na przykład takiego odgórnie narzuconego planu, strategii pola walki. No i to się zemściło na Rosjanach i temu nie wygrali wojny w pierwszych miesiącach. Więc być może po prostu tutaj też NATO wyszło z założenia, zresztą bardzo sensownie, że jednak rosyjskie wojsko jeszcze się posługuje mocno scentralizowanym systemem zarządzania polem walki i uderzenie w takie centra po prostu by znacząco osłabiło zdolności armii rosyjskiej już na froncie, czy podczas już takich bezpośrednich starć, które mogłyby mieć miejsce w przypadku tego najgorszego scenariusza.
0: Zatrzymajmy się teraz przy sprawie Polski. Co ta strategia oznacza konkretnie dla naszego kraju? I pytanie, czy powinniśmy spodziewać się zmian w rozmieszczeniu wojsk, zakupach uzbrojenia albo sposobie ochrony wschodniej granicy?
1: Jeśli chodzi o to, myślę, że tutaj rola Polski nie jest, albo inaczej, nie jest przypadkiem to, że akurat ta strategia będzie tak ogłaszana akurat w Warszawie. Myślę, że to ma pewne związki z tym, na co ona będzie nastawiona. To znaczy administracja amerykańska, widząc to, że no, bezpieczeństwo Europy bezpośrednio zależy od wschodniej flanki NATO, siłą rzeczy będzie wskazywała Polskę jako tego najsilniejszego partnera na wschodniej flance. Oczywiście są jeszcze Niemcy jako te najpotężniejsza gospodarka Unii Europejskiej, natomiast mający dalej duże opory w modernizacji swojej armii, bo te zapowiedzi pojawiają się od kilku już lat i one dalej nie są skutecznie realizowane, jeśli chodzi o wzmocnienie Bundeswehry. Niemcy mają też problemy natury politycznej i gospodarczej, o czym też należy pamiętać, kiedy mówimy o tym, jakie są perspektywy przed tym państwem. Natomiast Polska tutaj jednak jawi się jako z jednej strony ta gospodarka twardo trzymająca się na nogach, co warto podkreślić niezależnie od kryzysów. Druga rzecz, mocno inwestująca właśnie w swoje siły zbrojne i także tworząca na swoim terenie centra serwisowe dla amerykańskiego sprzętu. To jest bardzo ważny element, bo poza mówieniem o silnikach do Abramsów, o w ogóle serwisie amerykańskiego sprzętu, mówimy też o potencjalnym rozwoju zdolności do serwisowania systemów Patriot. To też jest bardzo istotny element, więc patrząc przez pryzmat tych różnych deklaracji, no i nie zapominajmy też o mowie o stałej bazie USA w Polsce, która cały czas jest w toku, więc biorąc to wszystko zbiorczo, no wszystko wskazuje na to, że Polska może tutaj odgrywać ważną rolę i być może też tutaj te plany polskie w postaci czy to Tarczy Wschód, czy Bałtyckiej Linii Obrony znajdą też uznanie w tych planach. I to był bardzo dobry sygnał dla Polski. Miejmy nadzieję, że tak się wydarzy.
0: No jeszcze na koniec, bo w dyskusji o gotowości NATO pojawia się perspektywa roku 2029. Czy to realny termin osiągnięcia tych określonych zdolności obronnych, czy raczej sygnał ostrzegawczy związany z potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji?
1: Myślę, że to jest sygnał ostrzegawczy. Jeśli pojawiają się różne wyliczenia pokazujące to, ile Rosja by potrzebowała czasu, by odbudować swój potencjał, to zawsze mówi się, że ten taki najbardziej optymistyczny scenariusz dla Federacji Rosyjskiej to są 3 lata. Jeśli Rosja faktycznie by włączyła ten wyższy bieg i przestawiła się w pełni na gospodarkę wojenną, to w ciągu 3 lat jest w stanie odbudować swoje zdolności. Natomiast to jest ten najbardziej negatywny scenariusz. Optymalnie mówi się o 4, 5, czasami nawet 6 latach, więc ja obstawiam, że po prostu ta data 2029 to jest to założenie najgorszego scenariusza, na który musimy być gotowi, ale który jest stosunkowo mało prawdopodobny. Więc ja bym na to w ten sposób patrzył.
0: Politolog z portalu Defense24, pan Wojciech Kozioł, był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Tu radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Radiu RMF24 zaglądamy teraz w góry i sprawdzamy, jakie warunki panują w to sobotnie przedpołudnie. A trudne warunki panują w wyższych partiach Tatr. Powyżej 2000 metrów nad poziomem morza zalega zmrożony śnieg, a szlaki są oblodzone. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że szczególnie niebezpiecznie jest na północnych stokach i w zacienionych miejscach. W porywach wiatr osiąga tam do 50 km na godzinę. Wyjście w wyższe partie gór wymaga doświadczenia w turystyce zimowej oraz odpowiedniego sprzętu, czyli raków, czekana i kasku. Ratownicy podkreślają, że popularne raczki nie zapewniają wystarczającego zabezpieczenia na stromym, wysokogórskim terenie. W ostatnich dniach doszło do śmiertelnych wypadków związanych z podobnymi zagrożeniami. Lepsze warunki panują z kolei w Beskidach, choć tam również miejscami jest ślisko, a w wyższych partiach mocno wieje. GOPR przypomina o ciepłej odzieży, nieprzemakalnej kurtce, naładowanym telefonie z aplikacją Ratunek oraz zapasie energii do telefonu. Turyści powinni także pamiętać, że jesienią szybciej zapada zmrok, dlatego warto zabrać latarkę i odpowiednio zaplanować trasę. A my w Radiu RMF24 przede wszystkim apelujemy o ostrożność.
1: Radio RMF24.

0: Radiu RMF24 zaglądamy teraz na uczelniane korytarze. Początek pierwszego roku studiów to czas zapoznania się z uczelnią i poszukiwania w niej swojego miejsca. I właśnie ten czas wykorzystują studenckie koła naukowe, aby zachęcić młodych ludzi do głębszego zanurzenia się w zainteresowaniach, a przy okazji zachęcają do odkrycia nowych. Chociażby układania kostki Rubika albo kiszenia kapusty. Te i inne pasje można było w czwartek odkrywać przed Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: Przez cały rok zachęcamy studentów do dołączania do różnych kół, nie tylko do naszego.
2: Poszerzanie swoich kompetencji, spełnianie swoich marzeń.
1: Dzisiaj studentów testujemy z logicznego myślenia, czyli mamy tutaj zagadki magiczne, labirynt, monogram, sudoku.
3: Czy kostkę Rubika można układać naukowo?
4: Zdecydowanie można układać naukowo.
3: I jest jakiś system, żeby to ułożyć.
2: Jasne, można układać sposobami matematycznymi, no i sprawdzonymi metodami, a także z pamięci.
3: Koło naukowe kiszenia kapusty?
2: Tak, tak. Mamy różne rodzaje. Mamy curtido, mamy taką zwykłą.

0: polską, mamy też kimchi, taką bardziej ostrą, azjatycką wersję.
1: Czy można naukowo kisić kapustę?
0: Pewnie, że tak. Możemy dużo się też dowiedzieć o tym, jak to robić, też jak zamykać te słoiczki, co dodać, żeby tam wszystko się w środku działo, więc trzeba też wiedzieć, mieć wiedzę.
1: I tym się zajmuje koło naukowe.
0: Tak, i jeszcze robieniem piwa na dodatek. To już takie bardziej zaawansowane, bo nie wszyscy wiedzą na przykład, jak się robi piwo.
2: Zagadki magiczne, kostka Rubika i naukowe kiszenie kapusty. A wśród słoiczków z kiszoną kapustą buszował reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Tu Radio RMF 24.

Radiu RMF24 ponownie odwiedzamy Biały Dom. Donald Trump jest rozczarowany, że nie otrzymał pokojowej Nagrody Nobla. Amerykański prezydent stwierdził w mediach społecznościowych, że powinien dostać nie jedną, a aż 8 takich nagród. To reakcja na tegoroczny werdykt Komitetu Noblowskiego. Donald Trump skrytykował laureatkę, południowoafrykańską prawniczkę Navi Pillay, twierdząc, że niewiele osób o niej słyszało. Zarzucił jej również niechęć do Izraela. A ja przypomnę, Navi Pillay przez lata zajmowała się prawami człowieka, była sędzią międzynarodowych trybunałów i wysoką komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Amerykański przywódca przekonuje, że zasłużył na wyróżnienie, ponieważ, jak twierdzi, doprowadził do zakończenia 8 wojen. Zapowiedział też, że zamierza rozwiązać kolejne konflikty, m.in. między Rosją a Ukrainą. Donald Trump skrytykował również Komitet Noblowski i Norwegię. Decyzję o przyznaniu nagrody innej osobie nazwał, tu cytat, nieusuwalną plamą na wizerunku Norwegii. To ja może po prostu zaproszę na Fakty RMF FM o godzinie 11. Radio RMF.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już jutro po 18:00.
1: Dlaczego mózg ciągle chce więcej? Jak z tym walczyć? O tym w tym tygodniu będziemy rozmawiać z dr Asią Wojsiak, autorką książki Na zdrowy umysł.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Godzina 11, coraz bliżej. Czas na fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń.
1: Jestem. Dzień dobry. Zapraszam. Rosyjskie pociski uderzyły w bloki w Zaporożu na Ukrainie. Zginęło 7 osób. Właśnie teraz ukazał się projekt unijnego budżetu autorstwa irlandzkiej prezydencji. Jest w nim sporo cięć. Co to oznacza dla Polski, sprawdza nasza korespondentka. W faktach kulturalnych RMF FM o krakowskiej nocy poezji. Co najmniej 7 osób, w tym troje dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły m.in. w bloki mieszkalne, informują lokalne władze. Do ataku doszło nad ranem. Część z rannych osób jest w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami zawalonych budynków mogą być ludzie. Irlandzka prezydencja opublikowała nową propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Dokument przewiduje mocne cięcie wydatków. Łączymy się z naszą korespondentką w Brukseli, Katarzyną Szumańską-Borginą. Kasiu, Polska to odczuje?
2: Rozmawiałam przed chwilą z wiceministrem do spraw europejskich Ignacym Niemczyckim. Polska zachowuje największą kopertę narodową, a pieniądze na wsparcie regionów i rolnictwo pozostają bez zmian. Jak powiedział mi Niemczycki, budzi to ostrożny optymizm. Największe cięcia dotyczą konkurencyjności, w tym badań naukowych i inwestycji, a z tych środków korzystają przede wszystkim najbardziej rozwinięte państwa. Cięcia dotyczą także pomocy dla państw spoza Unii. Propozycja dotycząca wpływów z handlu emisjami, czyli ETS-u, nadal nie satysfakcjonuje Polski. W przyszłym tygodniu propozycją irlandzkiej prezydencji zajmą się unijni przywódcy na szczycie.
1: Maszyniści z Lublina będą się szkolić z najnowszych zagrożeń, jakie mogą spotkać w czasie swojej pracy. Zapewni to zmodernizowany symulator pociągu, który dostarcza bardzo realistycznych wrażeń i zna nawet bardzo mało prawdopodobne scenariusze.
3: To wzorowanie idealne kabiny pojazdu 1:1, odwzorowane nawet budynki, roślinność.
4: Wyjeżdżamy z Lublina.
3: Tak, tutaj mamy motycz leśny.
4: Bus na torach.
3: Bus na przejeździe kolejowo-drogowym. Możemy zasymulować człowieka, możemy zasymulować zwierzę.
5: Ćwiczyć reakcje w sytuacjach nietypowych, czy nietypowe warunki powodziowe, pogodowe.
4: Albo brakuje kawałka szyny.
5: To też możemy zasymulować.
4: Odgłosy też realistyczne?
3: Tak, dokładnie. No, ten szum jak najbardziej słychać.
4: Którym się trąbi?
3: W tym pojeździe jest to nożny sygnał baczność.
4: Działa.
3: Działa.
1: Co sprawdził reporter RMF FM Dominik Smaga. W kalendarzu 10 października w Dolinach jesień, a w wyższych partiach Tatr, powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, leży zamrożony śnieg. Szlaki są oblodzone, ostrzega w najnowszym komunikacie Tatrzański Park Narodowy. Szczególnie niebezpiecznie jest po północnej stronie gór oraz w miejscach zacienionych. Na szczytach wiatr w porywach osiąga prędkość do 50 km na godzinę. Pora na fakty kulturalne. Ze mną Marlena Chudzio i pytanie, co pozostaje z wojny, gdy ta oficjalnie się już zakończy?
6: Zadają je twórcy najnowszego spektaklu w Teatrze Narodowym w Warszawie. Orysteja w reżyserii Ruka Persefala to historia powrotu do domu, w którym nic nie jest już takie jak kiedyś, w którym trudno odróżnić sprawiedliwość od zemsty, a ofiarę od oprawcy. W spektaklu gra Mariusz Bonaszewski.
7: Rola nazywa się Horus, ale nie ma ani jednej linijki, która jest rolą chóru. Nie ma ani jednego zadania, o którym można by powiedzieć, że wywodzi się jakoś z Orestei. To jest coś zupełnie na nowo powstałego, napisanego.
6: Premiera w Teatrze Narodowym jeszcze dziś. A w Krakowie trwa Noc Poezji. Przez cały weekend można brać udział w wydarzeniach, których motywem przewodnim jest zbrodnia, tajemnica oraz mroczne oblicza poezji. Teatr Przypadków Feralnych przy ulicy Świętego Krzyża na przykład zaprasza na czytanie performatywne tomiku Wypiór Grzegorza Uzdańskiego.
8: Jest to opowieść o Adamie Mickiewiczu, który z jakiejś przyczyny nie umarł, a został upiorem, wampirem, który mieszka w szafie i prześladuje w jakimś tam stopniu młode pokolenia twórców.
6: Mówi prezes teatru Natalia Mazurkiewicz, a w programie Nocy Poezji jest kilkadziesiąt wydarzeń.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.
0: Sobotnie przedpołudnie z RMF24. Ponownie zaglądamy do kalendarza. 10 października to Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. I między innymi o tym ważnym temacie powiemy w tej godzinie. Ale wcześniej wrócimy do tragicznych doniesień z Ukrainy. Nad ranem Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Kuba Śliwiński, bądźcie blisko.

0: To informacyjne radio RMF24. Co najmniej 7 osób zginęło w rosyjskim ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Wśród ofiar jest troje dzieci. Pociski uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Atak nastąpił około 5 rano czasu polskiego, czyli o 4 w nocy w Polsce.
1: Jak
0: dowiedział się pan o tragedii?
1: Żonka podzwoniła.
0: Żona zadzwoniła i powiedziała, że dzieci postanowiły tu zostać na noc. Mają inne mieszkania, ale przyszli tutaj spać. Nie wiem, dlaczego akurat tu postanowili przenocować. Trafili ich. Dlaczego uważa pan, że Rosjanie atakują cywilne domy? Bo są nieludzcy. Nieludzcy. Koniec. Ile lat miała pańska wnuczka? Pod koniec miesiąca skończyłaby 7 lat. Mówił w rozmowie z ukraińskim dziennikarzem pan, który stracił w tym ataku wnuczkę. Na miejscu trwają działania ratowników, którzy przeszukują gruzowiska i wydobywają poszkodowanych. Władze ostrzegają, że pod zawalonymi budynkami wciąż mogą znajdować się ludzie.

0: To informacyjne przedpołudnie w radiu RMF24. A my przypominamy, Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To skutek poważnych oskarżeń, które pod jego adresem wysunęły były współpracownice. W Kanale Zero kobiety zarzuciły byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc, agresję i nakłanianie do zażywania narkotyków. Tę sprawę komentowali w rozmowie Sprawdzam Krzysztofa Ziemca politycy Robert Biedroń z Lewicy i Krzysztof Paszyk z PSL.
1: Dobrze, że doszło do zawieszenia pana Kołodziejczaka, bo no, problem jest. Znaczy, po pierwsze, pan Kołodziejczak prawdopodobnie ma problem z uzależnieniem, z jakąś chorobą.
2: No, tylko tutaj chodziło o zmuszanie osób trzecich.
1: A po drugie, tak, no właśnie, doszło do bardzo poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami, po pierwsze. I trzeba przede wszystkim też rozmawiać o ofiarach, jeśli takie były tych czynów. Po drugie, oczekiwać działania odpowiednich służb prokuratury.
2: Odebrać mu immunitet, będziecie głosowali.
1: No, pan prokuratura będzie składała wniosek w tej sprawie, jeżeli złoży. No to chyba tutaj, nie, przynajmniej z pierwszych doniesień i tych nagrań, nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do bardzo poważnego przestępstwa.
0: Tak komentował tę sytuację Robert Biedroń. Natomiast Krzysztof Paszyk z PSL-u ocenił, że ujawnione nagrania wyglądają wiarygodnie, ale przypomniał o zasadzie domniemania niewinności.
3: Sprawa wygląda poważnie, bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej do czasu wyjaśnienia. Pan Michał Kołodziejczak został z tego klubu odsunięty. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji wyjaśniających, które tą sprawę powinny sprawnie wyjaśnić. Każdy, ja zawsze podkreślam, w naszym państwie ma domniemanie niewinności po swojej stronie, więc też jestem bardzo ostrożny w ocenach, ale sprawność, wyjaśnienie to jest dzisiaj coś, czego pewnie każda Polka, każdy Polak wobec polityka oczekuje.
0: Mówił Krzysztof Paszyk z PSL-u. Do tego tematu z pewnością będziemy wracali, a program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca jest do odsłuchania na naszej stronie rmf24.pl, naszym kanale na YouTubie oraz na platformie RMF On.
4: RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF24. To nasz sobotni program, a w nim przyglądamy się dziś polskim hospicjom. To trudny i ważny temat, choć są w nim też zaskakująco pozytywne informacje. Dziś 10 października jest to Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z prezes Fundacji Polskie Hospicja, Dorotą Sikorską, organizatorką kampanii dotyczącej hospicjów pod hasłem Powierzam, nie oddaję. Chodzi tu o pokazanie, że gdy bliska nam osoba trafia do hospicjum, może wrócić stamtąd silniejsza i zdrowsza. Posłuchajmy tej rozmowy.
1: Ten 10 dzień października to jest okazja często, żeby zatrzymać się trochę i powiedzieć o hospicjach to, o czym się może na co dzień nie mówi, albo rozwiać wątpliwości dotyczące hospicjów, bo tych wątpliwości, niejasności pewnie jest sporo. Czasem może nawet mitów do obalenia.
2: Jest bardzo dużo stereotypów na temat hospicjów i nam zależy jako fundacji, żeby trochę odczarować temat hospicjów. Wiadomo, że są bardzo potrzebne, że jak gdyby zapotrzebowanie na te placówki rośnie z roku na rok i my, chcąc odczarować trochę myślenie o hospicjum, też robimy właśnie na Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej akcję Powierzasz, nie oddajesz. To jest bardzo ważne, dlatego że wiele osób ma problem emocjonalny z tym, czy dobrze robi, że oddaje, tak? Więc my chcemy zaznaczyć, że powierzasz, nie oddajesz.
1: Powierzasz pod dobrą opiekę?
2: Dokładnie tak. Powierzasz pod opiekę specjalistów, osób, które wiedzą, jak się zająć osobą chorą. I jest wiele sytuacji, o których się nie mówi, ale z hospicjum normalnie pacjenci wychodzą do domu.
1: To nie jest bilet w jedną stronę?
2: Nie jest bilet w jedną stronę. O tym też trzeba mówić, ponieważ osoba podleczona, osoba zaopiekowana potrafi potem jeszcze kilkanaście lat przeżyć u siebie w domu, kiedy ma taką jak gdyby pomoc opieki z hospicjów domowego, tak, które przychodzi i ją się zajmuje i pomaga w takiej codzienności i oczywiście też pomaga przy ewentualnym leczeniu pomocy, której potrzebuje, tak, na co dzień.
1: Hospicja to są placówki dla osób nieuleczalnie chorych, nieuleczalnie, ale to nie oznacza, że te osoby nie wrócą do aktywności.
2: Dokładnie tak i też o tym chcemy mówić, że to jest po prostu pomoc doraźna w danym momencie, bo wiemy jak kiedyś było. Kiedyś było dużo rodzin wielopokoleniowych, które potrafiły się też zaopiekować, bo miały na to przestrzeń, tak?
1: Bo było dużo osób.
2: Bo było dużo osób, tak. A teraz, no wiadomo, jesteśmy demograficznie, wszystko spada w dół, statystyki. Mamy swoje życie.

0: bo musimy zarabiać, bo musimy utrzymać dom, ludzie spłacają kredyty, więc jak gdyby taka proza życia, która przygniata i w momencie, kiedy przychodzi choroba bliskiej osoby, wiele osób jest w takim jak gdyby rozwarstwieniu, co zrobić, tak? Jak pomóc, bo nie może być cały czas non-stop w domu i opiekować się bliską osobą. Często to się wiąże z tym, że wtedy jeden z opiekunów, często jak jest to rodzina małżonków, tak, musi zrezygnować z pracy, żeby się opiekować.
1: Prezes Fundacji Polski Hospicja, Dorota Sikorska, z którą rozmawiał Michał Dobrołowicz. Ponad 800 hospicjów działa obecnie w Polsce, niemal połowa z nich to hospicja domowe. A ja przypominam, dzisiaj Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Niemalże na koniec przedpołudniowego programu w RMF 24 zapraszam Was na jutrzejszy krakowski wieczór wyborczy. Od godziny 20.55 na antenie RMF 24 w faktach RMF FM oraz na kanale RMF 24 w serwisie YouTube będzie można śledzić krakowski wieczór wyborczy, przygotowany we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Program w radiu RMF 24 poprowadzi Piotr Salak. W studiu w Krakowie spotkają się goście reprezentujący różne środowiska, a wśród nich były prezydent Polski Andrzej Duda, były wiceprezydent Krakowa profesor Stanisław Mazur oraz pisarz Łukasz Orbitowski. Dziennikarze będą relacjonować wydarzenia z Krakowa, a goście porozmawiają o mieście i jego przyszłości. Z kolei w studiu w Warszawie Tomasz Terlikowski wraz z zaproszonymi politykami przyjrzy się także ogólnopolskiemu kontekstowi wydarzeń. Krakowski wieczór wyborczy od godziny 20.55 już jutro w radiu RMF 24 w faktach RMF FM oraz na kanale YouTube RMF24.
1: Radio RMF24.

0: RMF24. Radio informacyjne.
1: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część sobotniego przedpołudnia. O 12:00 najnowsze fakty, a po 12:00 przywita się z wami Krzysztof Urbaniak, który poprowadzi program popołudniowy. I będzie między innymi o tym, dlaczego Europejczycy coraz chętniej korzystają z samochodów elektrycznych. Zostańcie z radiem RMF24.

0: ogłosz.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Badania wykazują, że ponad połowa nowojorskich właścicieli wydaje więcej pieniędzy na pielęgnację i fryzjera swojego psa niż na własne wizyty u fryzjera czy kosmetyczki.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk w każdą sobotę po 16 w radiu RMF 24.

0: Godzina 12, coraz bliżej. Pora na fakty, RMF FM. Magdalena Wojtoń.
1: Obrona powietrzna Ukrainy zestrzeliła drona odrzutowego, który miał uderzyć w Lwów. Policja z Podhala zatrzymała kobietę, która uszkodziła budynki i samochody na dwóch stacjach paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Po 6 miesiącach na halach górale wracają do domów.
2: Zakończymy sezon, my będziemy troszeczkę spać przy babach, nie przy łokcach.
1: Jesteśmy w Szczawnicy, gdzie trwa wielki jesienny redyk. Po raz pierwszy dron o napędzie odrzutowym zaatakował Lwów w zachodniej Ukrainie. Bezzałogowiec został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą. Nie spowodował ofiar ani strat, poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na informacje lokalnych władz. Minionej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę 160 dronami. Ponad setka miała napęd odrzutowy. Jak informowaliśmy już w faktach, Rosjanie zbombardowali dzisiaj blok w Zaporożu. Według najnowszych danych 8 osób zginęło, 16 zostało rannych. Na gorącą linię informujecie o wypadku na trasie krajowej nr 91 w Łódzkiem w Kamieńsku.
3: Droga w obydwu kierunkach jest zajęta. Wypadek jest na wiadukcie.
4: Droga przykorkowana.
3: Służby już są na miejscu. Helikopter przed chwilą przyleciał. 3 samochody osobowe zostały uszkodzone.
1: 600, 700, 800 to jest numer naszej gorącej linii. Problemy z przejazdem na S8 w Warszawie. Chodzi o odcinek między węzłami Wisłostrada a Marymącka. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Zablokowany jest pas w stronę Poznania i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Pół godziny temu policjanci zatrzymali poszukiwaną 59-latkę z Mazowsza. Kobieta rano czarnym samochodem uszkodziła samochody i budynki dwóch stacji paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej i potrąciła pieszego. Wcześniej była kontrolowana przez patrol, bo zaśmiecała teren stacji benzynowej. W faktach nasza reporterka Magdalena Greiner.
5: Dzień dobry.
1: Magdo, co ustaliłaś?
5: O 7 rano klient stacji benzynowej w Nowym Targu zgłosił, że kobieta, która przyjechała czarnym Land Roverem, wyrzuca z samochodu śmieci. Na miejsce przyjechali policjanci, wylegitymowali kobietę i sprawdzili jej trzeźwość. Pouczyli za wykroczenie i odjechali. Po godzinie kobieta pokłóciła się z pracownikami i klientami stacji, a odjeżdżając uszkodziła drzwi wejściowe do budynku, elewację, motocykl i 4 zaparkowane samochody.
6: Następnie odjechała w kierunku Białki Tatrzańskiej, gdzie według posiadanych przeze mnie informacji również wjechał na stację benzynową, uszkadzając mienie i też dokonując potrącenia osoby pieszej.
5: Mówi aspirant sztabowy Łukasz Borek z nowotarskiej policji. Mundurowi zatrzymali kobietę w miejscowości Podczerwone. Na drogach ustawione zostały blokady, żeby zatrzymać jej samochód. W tej chwili na miejscu prowadzone są z jej udziałem policyjne działania.
1: Za tydzień nowy sezon rozpocznie siatkarska Tauron Liga Mężczyzn, czyli Liga Mistrzów Europy. Drużyny kończą przygotowania, a najlepszym testem są mecze sparingowe. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Weekend to siatkarskie turnieje z udziałem naszych czołowych drużyn.
7: No i te emocje właśnie się rozpoczynają. W podpoznańskim Zalasewie rusza memoriał Arkadiusza Gołasia. Siatkarz zginął 21 lat temu w wypadku samochodowym. W pierwszym półfinale tego turnieju zagrają Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGS Krabeł Chatów, w drugim Asagory Sobia Rzeszów i Berlin Recycling Volleys. W Lublinie z kolei Bogdanka Volley Cup to turniej poświęcony pamięci Tomasza Wojtowicza, członka legendarnej reprezentacji trenera Huberta Wagnera. Tam w roli gospodarzy Bogdanka Luk Lublin.
8: Jeśli chodzi o rozgrywki tutaj, zdecydowanie będą pokazywali nam poziom, na który jesteśmy, co trzeba jeszcze pracować.
7: Mówił najlepszy zawodnik niedawnych mistrzostw Europy Wilfredo Leon. W Lublinie zagrają także PGE Projekt Warszawa, Fenerbahce Stambuł czy ACH Volley Lubliana.
1: A za mniej więcej godzinę ponad 1000 owiec bacy Andrzeja Majerskiego przejdzie przez centrum Szczawnicy. To jest największy i najsłynniejszy redyk w Polsce, na który przyjeżdżają tysiące turystów. Dla nich to jest wielkie widowisko, ale dla baców i juchasów też wielkie radosne święto, które kończy sezon wypasu, czyli pół roku spędzonego z owcami na halach.
9: No też na wiosnę się cieszymy, że wychodzimy na tę halę po tej zimie, że idziemy tymi owieczkami, żeby zrobić jakiegoś dobrego bunca czy osypka, a przede wszystkim żeby się napić. Ale tak powiem, że ten jesienny to już taki jest naprawdę, na który czekamy, żeby po prostu jakoś zejść z tymi owcami po całoletnim trudzie, żeby one wszystkie wróciły z sali do swoich właścicieli, zdrowe, wypasione i nie zjedzone przez wilki.
2: No i wielkie święto to jest, bo zakończymy sezon, no i będziemy troszeczkę spać przy babach, nie przy łokcach. Będziemy prosić Boga dozyć do wiosny, na wiosnę odpoczynku od nowa.
1: Z bacą Andrzejem Majerskim i jego juchasem Andrzejem Bryłką, którzy schodzą już do Szczawnicy, rozmawiał Maciej Pałachicki.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.
11: Magdalena Wojtoń, bardzo dziękujemy za fakty RMF FM i czas na sobotnie popołudnie z radiem RMF 24. A zaczniemy od bardzo ciekawego tematu, zwłaszcza w kontekście bardzo drogich cen paliw. Europejczycy coraz chętniej przesiadają się do samochodów elektrycznych. Dlaczego dokładnie? O to zapytam naszego gościa. Za chwilę u nas Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Ale będzie jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: To jest sobotnie popołudnie z radiem RMF 24. Jak już mówiliśmy, Europejczycy coraz chętniej przesiadają się do samochodów elektrycznych. We wrześniu na 12 najważniejszych rynkach Europy zarejestrowano ich o 62% więcej niż rok wcześniej. We Francji elektryki odpowiadały już za ponad 40% nowych rejestracji, a w Holandii przekroczyły połowę rynku. No, Polska niestety idzie w przeciwnym kierunku, bo u nas we wrześniu rejestracje elektryków spadły o mniej więcej 22%. Czy to wyłącznie kwestia cen paliw i rządowych dopłat, czy zmienia się także podejście kierowców do elektromobilności? O tym porozmawiam z naszym gościem. Z nami na łączach pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: To zacznijmy od tej Europy. Czy te wrześniowe wyniki to jest początek trwałego przełomu na tym rynku, czy przede wszystkim reakcja kierowców na rekordowo wysokie ceny paliw?
1: Myślę, że dwie rzeczy, a właściwie trzy. Wszystkie po trochu. Po pierwsze, coraz więcej klientek i klientów przekonuje się do pojazdów elektrycznych. Po drugie, z całą pewnością te rosnące ceny paliw, przynajmniej dla części kupujących, tych, którzy rozważali zakup nowego pojazdu, były bodźcem do tego, żeby pomyśleć o tym, żeby kupić samochód elektryczny. Ja, rozmawiając z koleżankami i kolegami z polskiego rynku, słyszę, że coraz więcej klientów, którzy jeszcze dwa lata temu w ogóle nie brali pod uwagę elektrycznego samochodu, w tej chwili już to rozważają, a te rosnące ceny są jakimś, takim bodźcem. No i jeszcze trzecia rzecz, chyba najważniejsza w mojej ocenie, mianowicie te wzrosty, pan redaktor wspomniał o tych wzrostach we Francji i w Niemczech. One są spowodowane pojawieniem się bardzo atrakcyjnych systemów dopłat. Życie pokazuje i doświadczenie europejskie pokazuje, że w tych krajach, w których są dopłaty, bądź są przepisy, które zdecydowanie zniechęcają do używania samochodów spalinowych, na przykład Dania, która ma w tej chwili 80% rejestracji, bo mówimy o rejestracjach nowych pojazdów, nie mówimy o parku, czyli o tym, ile samochodów jest w parku, tylko o nowych rejestracjach. A wracając do Niemiec i do Francji, we Francji jest bardzo atrakcyjny program leasingu socjalnego. Za bardzo nieduże pieniądze można kupić samochód. Tam jest ileś warunków, na przykład taki, że trzeba nim jeździć do pracy, określoną ilość kilometrów zrobić i tak dalej, i tak dalej. Tym niemniej miesięczna rata jest bardzo atrakcyjna. Podobnie Niemcy.
0: A możemy powiedzieć na jakim poziomie jest ta dopłata, ta rata?
1: To zależy od samochodu, natomiast są to kwoty w około 100 kilkadziesiąt euro, czyli naprawdę bardzo atrakcyjne. Mm-hmm. W przypadku Niemiec to są dopłaty, no i z drugi biegun, na przykład Polska, wspomniał pan też o Polsce. Tak. W Polsce był świetny program dopłat, jeden z lepszych w Europie i wtedy mieliśmy praktycznie dwukrotnie większy rynek. Wzrosty rok do roku były po 100% i 120%, natomiast w tej chwili, kiedy ten program się zakończył, mamy efekt minus 22%.
0: Mhm. No właśnie, czy możemy liczyć na podobne dopłaty w najbliższym czasie, czy to na razie jest niemożliwe, jak pan ocenia?
1: Nie sądzę. Ministerstwo Klimatu i Środowiska bardzo jasno powiedziało, że nie przewiduje w najbliższym czasie uruchomienia żadnego programu dopłat. Ruszyły wypłaty z bardzo dobrego programu dopłat dla pojazdów ciężarowych, ale tych najcięższych, co prawda dość długo, bo ponad rok czekaliśmy na to, aż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zacznie wypłacać te pieniądze, no ale to się w tej chwili zdarzyło. Pierwsze pieniądze już ruszyły, więc mam nadzieję, że ilość tych ciężkich pojazdów wzrośnie. Natomiast niestety, jeżeli chodzi o samochody osobowe, stanowisko ministerstwa jest jasne. W najbliższym czasie nie są planowane żadne dopłaty.
0: Czyli elektryk na razie nie jest dostępny dla przeciętnego polskiego kierowcy.
1: Ja myślę, że jeżeli popatrzymy na ceny tych samochodów elektrycznych, to one są, zaczynają być już porównywalne z samochodami spalinowymi. Natomiast ciągle wiele klientów i klientek mówi, no dobrze, ale ten zasięg jest ciągle jeszcze dla mnie niesatysfakcjonujący. Myślę, że kupując samochód trzeba bardzo dokładnie przemyśleć sobie, jak my go będziemy używali, bo jeżeli ktoś na przykład mieszka pod miastem, ma domek, ma fotowoltaikę, to wybór samochodu elektrycznego jest w zasadzie pierwszym, jest pierwszym wyborem. Natomiast jeżeli ktoś jeździ przynajmniej dwa razy w tygodniu trasę Kraków, Warszawa, Szczecin, Wrocław, no to powinien zastanowić się nad innym rodzajem napędu. Ale tak jak powiedziałem, coraz więcej klientek i klientów rozważa, kupując nowy samochód, tę opcję, czego jeszcze nie było kilka lat temu.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem radia RMF 24 był pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Jeszcze raz dziękuję. Miłego weekendu.
1: Dziękuję. Dziękuję pięknie i nawzajem wszystkim słuchaczom i państwu.
0: Bardzo dziękujemy. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji i gramy dla was znakomitą muzykę.

0: To jest popołudniowy program radia RMF 24. A w nim teraz sprawdzimy, gdzie najłatwiej jest znaleźć pracę, przynajmniej teoretycznie. A okazuje się, że w całej Unii Europejskiej najwyższy poziom zatrudnienia jest w Warszawie i okolicach. Tak wynika z najnowszego Eurostatu. Statystykom przyjrzał się bliżej nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Igorze, najwyższy poziom zatrudnienia, czyli jaki?
1: Prawie 87% osób zatrudnionych w grupie od 20 do 64 roku życia. Taką próbę przyjmuje Eurostat w swoich badaniach wskaźnika zatrudnienia. No i właśnie prawie 87% to Warszawa, ale także okolice najbliższe Warszawy, czyli tak zwany region stołeczny. Bo Eurostat patrzy na Polskę w ten sposób, że okej, są województwa, ale Warszawę, region stołeczny tak zwany, wydziela i traktuje jako osobne województwo, osobne od województwa mazowieckiego i to daje Warszawie, regionowi stołecznemu, pierwsze miejsce ze wszystkich regionów w Unii Europejskiej, które bada Eurostat. Za nami na przykład czeska Praga 86% i na podium także fińskie Wyspy Alandzkie. To jest taki mały archipelag leżący między Szwecją a Finlandią. Autonomia mocna, zaledwie 30 tysięcy mieszkańców na tych wyspach. Tam poziom zatrudnienia wynosi 85%, więc trudno tu porównywać z naszym regionem stołecznym, no ale ta Praga już jest bardziej taka namacalna na podobnym poziomie, no ale Warszawa jest przed czeską Pragą.
0: A gdzie w takim razie o pracę według statystyk najtrudniej?
1: No, gdybyśmy chcieli spojrzeć na suche liczby, to będą to teoretycznie francuskie terytoria zamorskie. Na przykład 37% to jest wyspa Majotta, natomiast to jest wyspa, która leży bardzo blisko Madagaskaru. Taki mały bardzo departament, niewielu mieszkańców, jest to raczej marna próba porównawcza. Dalej mamy Gujanę Francuską również, tam 50% zatrudnienia, no natomiast tu też daleko od Europy. Jeśli szukamy regionów na kontynencie, to będzie to włoska Kalabria. Tam zatrudnienie wynosi nieco powyżej 50%. No i to już jest jakiś pomiar, bo Kalabrię zamieszkuje ponad 2 miliony osób. Ale u nas też są dziury niestety, no bo mówimy tutaj o Warszawie, że tam teoretycznie te prace łatwo byłoby znaleźć, no ale mamy też doły tabeli, na przykład Podkarpacie. Tutaj poniżej 70% wynosi zatrudnienie, to jest najsłabszy region w Polsce. W granicach średniej unijnej lub poniżej są też województwa lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie, śląskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, a także zachodniopomorskie. Ta średnia wynosi około 76%. Unia dąży do tego, by ten wskaźnik zatrudnienia wynosił 78%. Te wspomniane województwa są w granicach lub poniżej. Pozostałe, na przykład województwo pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, one są na poziomie nieco wyższym niż ta średnia unijna. Tak to wygląda w suchych statystykach. I czy rzeczywiście te 87% Warszawy to sprawia, że tu o pracę w całej Unii jest najłatwiej? Pewnie nie do końca, bo oczywiście to, że taka grupa osób ma pracę, to też nie oznacza, że pracę łatwo znaleźć. Ten rynek pracy może być po prostu mocno zamrożony, więc pamiętajmy o tym, gdy patrzymy w takie statystyki, widzimy region stołeczny, warszawski, jako region z najwyższym zatrudnieniem. Niekoniecznie musi być tak, że jeśli po pracę, to wyłącznie do Warszawy.
0: Ale na razie jest na pierwszym podium, jeżeli chodzi o zatrudnienie w Unii Europejskiej.
1: Oczywiście.
0: Te informacje zebrał nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Porozmawiamy o tym, czy szkoły są przygotowane na akty agresji.
2: Tu Radio RMF 24.

0: popołudniu z Radiem RMF24. Wracamy do tematu bezpieczeństwa w szkołach. Czy szkoły są przygotowane na akty agresji, gdy napastnikami są uczniowie? Dlaczego młode osoby sięgają po nóż czy inne niebezpieczne narzędzia? Z tymi pytaniami nasz reporter Piotr Bułakowski odwiedził liceum ogólnokształcące numer 5 w Olsztynie. Posłuchajmy.
1: Problemy, właściwie to niebezpieczeństwo, to nie są osoby trzecie, to nie są osoby postronne, które do szkoły mogą wejść, bo szkoły generalnie mają systemy.

0: blokady dostępu, są drzwi zamknięte, nie każdy może wejść do szkoły, jak już to jest umówione po weryfikacji, ale w tym momencie mamy problem, bardzo niepokojące zjawisko, że agresorami są uczniowie. Uczniowie naszych szkół. I to zjawisko jest o wiele bardziej złożone i trudniejsze do jakiejś prewencji, ponieważ tutaj systemowo trzeba zbudować pewną procedurę. My mamy w 5 liceum ogólnokształcącym wdrożone już pewne kroki, pewne rozwiązania, które być może zapobiegną, wyeliminują pojawienie się takich niepokojących sytuacji, począwszy od sytuacji takiego wczesnego reagowania, gdy już coś się dzieje niepokojącego, mamy system alarmowy, system związany z grupami, które mogą po prostu z firmą obsługującą szkołę, firmą, która zapewnia bezpieczeństwo. Patrol taki interwencyjny jest na sygnał właściwie, mówiąc kolokwialnie, na przycisk pod biurkiem, bo rzeczywiście mamy takie rozwiązanie wdrożone, gdzie przyjeżdża grupa osób uprawnionych i są w stanie w danym momencie wesprzeć nas, jeśli jest sytuacja zagrażająca życiu któremukolwiek z naszych pracowników czy uczniów.
1: Dlaczego młode osoby dopuszczają się takiej agresji?
0: Myślę, że to jest złożony proces. W dużej mierze wynika, myślę, że pewnie przede wszystkim ze środowiska rodzinnego, gdzie być może ci młodzi ludzie nie otrzymują takiego wsparcia, jakiego potrzebują. Być może też trochę z braku właściwej reakcji szkół, nauczycieli, a ta reakcja w sytuacjach podejrzenia hejtu bądź podejrzenia jakiejś agresji powinna być natychmiastowa i zasadnicza. Ja jestem zwolenniczką tego, aby takie sytuacje, gdzie mamy podejrzenie hejtu czy też podejrzenie jakichś niepokojących sytuacji, aby w takich okolicznościach reagować natychmiast, aby dyrektor wiedział, że trzeba zawiadomić służby, że trzeba przyjrzeć się sytuacji, na pewno nie bagatelizować, bo taka sytuacja zawsze się zemści. Więc szkoły powinny reagować, nie bać się reagować w sytuacjach, kiedy mają chociażby podejrzenie, bardziej zasadniczo, bardziej stanowczo, no a jednak dom rodzinny to jest to miejsce, skąd się wynosi wartości, pewien system moralny, pewien sposób zachowania, więc tutaj bardzo ważne jest też, żeby rodzice widzieli, co się dzieje z tym dzieckiem, żeby też współpracowali ze szkołą w tym obszarze.
2: Mówiła dyrektorka placówki w Olsztynie Anna Struk, a rozmawiał z nią nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
2: A już za chwilę wiadomości z Hiszpanii, znamy najnowsze sondaże przed wyborami do parlamentu. Bądźcie blisko radia, jest 12:43.

W Radiu RMF 24 zgodnie z obietnicą spoglądamy teraz na Półwysep Iberyjski. A jak się okazuje, Hiszpania może skręcić w prawo w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Głosowanie zaplanowano na 29 listopada, po tym jak parlament nie przyjął dekretów mniejszościowego rządu premiera Pedra Sancheza, a dotyczyły one m.in. zwiększenia ochrony lokatorów. Według badania pracowni Dym, konserwatywna partia ludowa może liczyć na niemal 35% poparcia, a prawicowy Vox na ponad 17%. Rządzący socjaliści uzyskali nieco ponad 26%. Jednym z najważniejszych problemów w Hiszpanii jest kryzys mieszkaniowy. Rosnące trudności z dostępem do mieszkań wywołały protesty, o czym mówiliśmy w Radiu RMF 24. A sprawa eksmisji 87-letniej mieszkanki Madrytu stała się takim symbolem problemu. Związki zawodowe zapowiedziały także listopadowy strajk generalny. No i kolejnym tematem kampanii jest migracja. Rządzący socjaliści mierzą się również z krytyką w związku ze śledztwami, które dotyczą korupcji, w które uwikłane są osoby związane właśnie z tą partią. Radio RMF 24, sobotnie popołudnie, już za chwilę u nas, dokładnie za 7 minut. Najnowsze wydanie faktów RMF FM. O 13.00.

0: To już 13:00, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Magdalena Wojtoń.
1: Śmiertelny wypadek w pobliżu Kamieńska w Łódzkiem. W Wielkopolsce dwie osoby ranne w zderzeniu dwóch samochodów na trasie numer 11. W Maszewie w zachodniopomorskim zawalił się budynek. Służby przeszukują gruzowisko. W Gdańsku w uroczystej paradzie przeszli studenci i wykładowcy pomorskich uczelni.
2: Miejmy nadzieję, że dalszy rok będzie właśnie taki szczęśliwy i kolorowy jak ta parada.
1: Jest 13:00, zaczynamy Fakty w RMF FM. Jedna osoba zginęła w zderzeniu trzech samochodów na Krajowej 91 w pobliżu Kamieńska w Łódzkiem. Tam zablokowana jest trasa łącząca Piotrków Trybunalski i Radomsko. Wyznaczono objazd lokalnymi drogami. Dwie osoby ucierpiały w zderzeniu dwóch samochodów na trasie numer 11 w Miąskowie, to jest województwo wielkopolskie. Nieprzejezdny jest teraz odcinek Lubrze-Brodowo i tam również objazdy wyznaczono lokalnymi trasami. Służby przeszukują gruzowisko po częściowym zawaleniu się budynku w Maszewie w województwie zachodniopomorskim, informuje Dariusz Szartcht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
3: Sam obiekt jest opuszczony. Na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi 7 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza ze Stargardu, której zadaniem jest wykluczenie obecności osób postronnych w tym obiekcie.
1: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Ponad 800 hospicjów działa obecnie w Polsce. W Światowym Dniu Hospicjów i Opieki Paliatywnej w Faktach RMF FM pod lupę bierzemy te ważne placówki dla osób nieuleczalnie chorych i rozwiewamy najczęstsze mity właśnie na ich temat. Ze specjalistami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, ty odwiedziłeś hospicjum. Co warto wiedzieć na temat takich miejsc?
4: Dzień dobry. Przede wszystkim hospicja mocno się zmieniają. Rozmawiałem tu z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską. Ona podkreśla, że takim placówkom powierza się bliskich, by wzmocnić ich zdrowie. Na ile jest to możliwe w obliczu poważnej choroby?
5: Z hospicjum normalnie pacjenci wychodzą do domu.
6: To nie jest bilet w jedną stronę?
5: Nie jest bilet w jedną stronę, ponieważ osoba podleczona, osoba zaopiekowana potrafi potem jeszcze kilkanaście lat przeżyć u siebie w domu, kiedy ma pomoc opieki z hospicjów domowego.
4: Ponad 400 hospicjów w Polsce to teraz właśnie te domowe, gdzie personel przyjeżdża do domu pacjenta. Największe wyzwanie dotyczy teraz tego, że takie miejsca są i będą potrzebne coraz bardziej wraz ze starzejącym się społeczeństwem i właśnie o tworzenie nowych placówek apelują dziś specjaliści.
1: To Fakty w RMF FM, 13:02. Studenci i wykładowcy z różnych pomorskich uczelni rozpoczęli rok akademicki paradą w samym centrum Gdańska. Ruszyli spod Złotej Bramy i ulicą Długą doszli przed Dwór Artusa.
7: To jest wspaniały widok, szczerze mówiąc. To pokazuje, że jesteśmy społecznością, która potrafi się jednoczyć.
8: Fajnie głośno rozpoczynać rok akademicki, bo potem wiadomo, będzie ciężko z innymi rzeczami, a tak to jest trochę zabawy.
9: Trochę imprezy na początek o to chodzi?
8: Tak, uwielbiamy taką imprezę, specjalnie w Gdańsku i jeszcze, że 20 uczelni jest, no to super, naprawdę.
2: Świetne, huczne rozpoczęcie i miejmy nadzieję, że dalszy rok będzie właśnie taki szczęśliwy i kolorowy, jak ta parada.
1: Ze studentami rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Niech ten rok akademicki będzie udany. Życzymy Wam samych sukcesów.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.
0: No i dołączamy się do tych życzeń dla studentów, oczywiście w całej Polsce. Niech wszystko się Wam udaje. No i polecamy sobotnie popołudnie z Radiem RMF 24. Mam nadzieję, że spędzacie je w dobrych nastrojach i przy dobrej pogodzie, bo na przykład na Kopcu Kościuszki w Krakowie, skąd do Was nadajemy, dużo słońca i ciepło, nawet 18 kresek. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i obiecuję dużo informacji.

0: Sobotnie popołudnie z Radiem RMF24, w którym czas na polską politykę. Jak już mówiliśmy w faktach, przyspieszenie prac nad projektem ustawy znoszącej dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zapowiedział dziś wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś, przypomnę, obraduje Rada Naczelna PSL poświęcona roli samorządu. Na miejscu była nasza reporterka Magdalena Greiner.
1: Tak, dzień dobry.
0: Magdo, witamy ponownie. Magdo, co w przypadku braku poparcia dla tej zmiany?
1: PSL zaproponuje limit wtedy dwóch kadencji, dla posłów i dla senatorów. Wicepremier odniósł się do ustawy z 2018 roku, która ograniczyła możliwość pełnienia funkcji wójta, burmistrza i prezydenta miasta do maksymalnie dwóch kadencji. Przepisy, co wiemy, mają zastosowanie od wyborów samorządowych w 2018 roku. Wicepremier Kosiniak-Kamysz przypomniał, że PSL stanowczo sprzeciwiało się tej zmianie, a w 2025 roku złożyło w Sejmie projekt ustawy znoszący obowiązujące ograniczenie liczby kadencji.
2: Przekonaliśmy naszych koalicjantów, co prawda jeszcze nie wszystkich, największego, Platformę, Koalicję Obywatelską. Wiem, że zaczyna już dobrze patrzeć duża część lewicy na tą ustawę. Niestety są te środowiska, które jeszcze się do tego nie przekonały. One nie mają zbyt licznej reprezentacji samorządowej. Myślę, że z tego wynika też nieznajomość tematu. Będziemy starali się to spokojnie wytłumaczyć, że to jest oddanie prawa ludziom do decydowania, a nie zabierania tego prawa.
1: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który zaznaczył, że jeśli ustawa nie znajdzie akceptacji w Sejmie bądź u prezydenta, no to Polskie Stronnictwo Ludowe będzie proponować właśnie tę dwukadencyjność dla posłów i senatorów i powiedział, że jeśli byłaby potrzebna do tego zmiana konstytucji, no to też jest to możliwe.
0: Magdo, szef ludowców po raz kolejny opowiedział się również za uchwaleniem ustawy w sprawie zakazu dostępu do mediów społecznościowych. Tu chodzi o osoby do 16 roku życia, prawda?
1: Tak, a więc znacznie wyżej niż jest to u nas w Polsce rozpatrywane. No i odniósł się oczywiście w ten sposób do tych ostatnich dramatycznych wydarzeń i coraz większego problemu związanego z hejtem i przemocą, czego doświadczają młodzi ludzie w internecie.
2: To, co się dzieje na wszystkich TikTokach, Instagramach, Facebookach, na profilach klas, jaka jest rywalizacja, jaki często hejt się leje, jaka jest nienawiść, jaka jest niezdrowa konkurencja, jakie jest upokorzenie. Komuś zabraknie lajka i po prostu jest załamany. Dzieciaki wpadają w depresję. To jest dzisiaj już poważny problem, nie tylko dla szkolnictwa, ale również dla ochrony zdrowia.
1: Wicepremier dodał, że jest za wolnością, ale ta wolność nie powinna się ukrywać pod awatarem czy fałszywym nikiem. Krótko nawiązał też do spraw geopolitycznych i działań, jakie podejmowane są na rzecz bezpieczeństwa. No i dosłownie jednym zdaniem do rozmowy w Białym Domu, tej marcowej, że zawsze ma na celu dobro i pomyślność Polaków. No a dalsza część rozmów PSL-u odbywa się już bez udziału mediów.
0: O czym nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, ty byłaś w Szczawnicy kiedyś, w Pieninach?
1: Tak, i ja tak bym chciała być tam teraz.
0: A, to proszę bardzo, fundujemy ci taką podróż.
1: Za chwilę ruszamy.
0: Tak jest, do Szczawnicy.
1: Super.
0: Zmienimy temat, będzie bardziej weekendowo. Tam dzisiaj Redyk. Zostańcie z Radiem RMF 24.

0: Tak, dla was gramy w sobotnie popołudnie w Radiu RMF 24. Jak zawsze mamy dużo ciekawych informacji. Jak już mówiliśmy, przez Szawnicę w Małopolsce przechodzi właśnie największy i najsłynniejszy redek w Polsce. Przypomnę, baca Andrzej Majerski prowadzi przez centrum uzdrowiska przeszło 1000 owiec na głównej ulicy Szawnicy. W tłumie turystów nasz reporter Maciej Pachicki. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: No, czy ten barwny redek już dotarł do samego centrum i jakie nastroje wśród widzów, Maćku?
1: Nie, czekamy. Państwo też czekają, długo już?
2: Z 15-20 minut.
1: A z daleka przyjechaliście, żeby zobaczyć?
2: Pawianic, województwo łódzkie.
1: A z Pawianic?
2: Z Pawianic.
1: Specjalnie na redek?
2: Tak.
1: No właśnie, a widzieliście już Państwo wcześniej, czy pierwszy raz?
2: Wczoraj, ale w ogóle pierwszy raz.
1: No jak się podoba?
2: Pięknie.
1: Jest to widowisko?
2: Tak, olbrzymie i przeżycie też.
1: Panu też się tak podobało?
3: Oczywiście, super.
1: A co się najbardziej podoba? No bo idą te zwierzęta i idą...
3: No najbardziej to góralki.
1: Aha, to o to chodzi. Rozumiem, a paniom najbardziej pewnie się juchasi podobają.
0: Aha,
2: no i... Przeglądamy, czekamy, przyjeżdżamy, planujemy.
1: Widzę, że pani nawet ma taki element regionalny, tak, bo kapelusz pani założyła góralski.
2: No bo już jestem tutaj trzeci raz.
1: To już jest pani prawie góralką.
2: No, oczywiście. No i ta atmosfera, widzi pan, jakie napięcie jest.
1: No właśnie, napięcie rośnie. Bacy jeszcze nie widać, ale wyglądamy go tutaj. Przejeżdża właśnie jakiś ambulans koło nas. Mam nadzieję, że się nic nie stało. No i myślę, że za 10-15 minut baca Majerski ze swoim olbrzymim stadem powinien dotrzeć tutaj, no i zadowolić i ucieszyć tych wszystkich turystów, którzy specjalnie przyjechali, żeby zobaczyć to niezwykłe, regionalne, wspaniałe widowisko.
0: A na miejscu nasz reporter Maciej Pachicki. Zazdrościmy Maćku trochę, naprawdę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy, Maćku. Mamy chyba duże opóźnienie. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Oczywiście będziemy się jeszcze łączyć ze Szczawnicą, a zdjęcia z tego redyku no, oczywiście zobaczycie na naszej stronie rmf24.pl. Gorąco polecam. Za chwilę wracamy. Jest 13:20.
4: Radio RMF 24.

0: Popołudniowy sobotni program w radiu RMF 24. Gdański obszar metropolitalny, tak będzie się nazywać nowy związek 61 pomorskich samorządów, który ma rozpocząć działalność od stycznia przyszłego roku. Nazwę wybrano w głosowaniu, do którego doprowadzili samorządowcy z Gdyni. A na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry.
0: Dlaczego musiało się odbyć głosowanie?
1: No właśnie, chodziło o obecność lub jej brak w nazwie nowego związku Gdyni, bo do tej pory projekt powstania związku nazywano obszarem metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Władze obszaru zaproponowały krótszą nazwę, bo pojawiały się głosy, że dotychczasowa jest po prostu za długa. Tyle, że Gdynia nie chciała z niej znikać. Jej prezydentka Aleksandra Kosiorek, wspierana przez część gdyńskich samorządowców, przekonała władze Gdańska, żeby decyzję podjęli wszyscy zainteresowani.
2: Nazwa budzi emocje. Żadna nazwa nie zadowoli wszystkich jednostek w metropolii, ale głosowanie nad nazwą jest tym trybem, w którym powinniśmy tę nazwę wybrać.
1: Tłumaczyła prezydent Kosiorek i samorządowcy zagłosowali mailowo. Wynik to 45 głosów za gdańskim obszarem metropolitalnym, 13 za pozostawieniem dotychczasowej nazwy, a 3 samorządy wstrzymały się od głosu.
3: Słyszałem propozycje, czy to kaszubska, czy kaszubsko-kociewska, a co z żuławami. Z przymrużeniem oka oczywiście mówię o tych przykładach, ale tylko po to, żeby pokazać, że naprawdę pomysłów wśród samorządowców, radnych. No, mi się wydaje, że ta nazwa powinna być prosta, łatwa.
1: Komentował jeszcze przed głosowaniem Michał Glaser, prezes obszaru metropolitalnego.
0: Staszku, ale...
3: Nazwa powinna być prosta, łatwa.
1: Komentował jeszcze przed głosowaniem Michał Glaser, prezes obszaru metropolitalnego.

0: Nie dość, że są autobusy z Gdyni i Gdańska, trolejbusy, SKMK, PKMK, tramwaje w Gdańsku. No, jest w czym wybierać, ale chodzi też o wspólne planowanie inwestycji, przyciąganie przedsiębiorców i skuteczniejsze zabieganie o pieniądze na rozwój regionu. W pierwszym roku metropolia ma otrzymać około 150 milionów złotych z udziału w podatkach. To są środki, które zamiast trafiać do budżetu centralnego, mają pozostać tutaj na Pomorzu. Mhm.
1: Dobrze, Staszku, czyli tak, nazwa jest już wybrana, pieniądze tak. są zapowiadane. To tak. co jeszcze musi się wydarzyć, żeby metropolia rzeczywiście zaczęła działać i to od stycznia?
0: No, teraz najważniejszy krok w tym momencie już należy do gdańskich radnych. W poniedziałek o godzinie 10 zbiorą się na nadzwyczajnej sesji w nietypowym miejscu, w najwyższym punkcie w Gdańsku, na 32 piętrze wieżowca Olivia Star. No, tu jest piękny widok na całą Zatokę. Będą głosować nad wnioskiem do rządu o utworzenie metropolii. Dokument musi zawierać m.in. opinie samorządów i właśnie wybraną nazwę. Stąd była ta dyskusja na temat nazwy w ostatnich dniach. Później decyzja będzie należała do Rady Ministrów, która do końca roku ma wydać rozporządzenie powołujące związek. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a wszystko na to się zapowiada, metropolia zacznie funkcjonować od 1 stycznia po 10 latach starań, 10 latach takich intensywnych starań.
1: A dlaczego to gdańscy radni głosują?
0: Tak przewiduje ustawa. Gdańsk jest wskazany jako to główne miasto przyszłej metropolii i to właśnie jego radni muszą zdecydować o złożeniu wniosku do rządu. Pozostałe 60 samorządów oczywiście też ma głos w tej sprawie, ale formalnie tylko opiniują powstanie związku.
1: O czym nasz reporter z Trójmiasta. Staszku, bardzo dziękujemy. Staszek Pawłowski.
0: Do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia w Radiu RMF 24. Teraz, do usłyszenia. Znakomita muzyka. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do rozmów Stany Zjednoczone-Rosja, które są bardzo gorąco komentowane, zwłaszcza w Europie, ale również za oceanem. No i przypomnę, że Władimir Putin ze zrozumieniem odniósł się do amerykańskich propozycji, które dotyczą zakończenia wojny w Ukrainie, przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Pieskow cytowany jest przez agencję Reutera. Według Pieskowa większość piątkowej rozmowy telefonicznej Putina z prezydentem Donaldem Trumpem dotyczyła właśnie wojny i możliwości deeskalacji. Rosyjski przywódca miał też przekazać Trumpowi stanowisko Iranu w sprawie zakończenia konfliktu. Trump określił rozmowę jako udaną, ogłosił również porozumienie, które dotyczy dostaw rosyjskiego oleju napędowego na światowy rynek. Według amerykańskiego prezydenta chodzi o niemal 5 milionów ton paliwa w ciągu pół roku. Porozumienie skrytykował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a szczegóły amerykańskich propozycji, tych, które dotyczą zakończenia wojny, nie zostały przedstawione w przekazanych informacjach. No, czekamy zatem na kolejne wiadomości w tej sprawie, a najnowsze wydanie faktów RMF FM już za 12 minut o 14.
1: RMF 24. Radio informacyjne. Ja się

0: dwie trzecie trasy można powiedzieć, no tak, że już jakoś i myślę, że dojdziemy. Pogoda nam dopisuje, zdrowie też nam dopisuje.
1: Czyli największe
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: A my teraz o wielkich pieniądzach porozmawiamy w popołudniu z Radiem RMF 24. Jak już mówiliśmy w faktach, irlandzka prezydencja w Unii przedstawiła propozycję cięć w nowym budżecie unijnym. Chodzi o blisko 140 miliardów euro w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej z lipca zeszłego roku. To jest odpowiedź na żądania tak zwanych oszczędnych państw na czele z Niemcami. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginio. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, ty rozmawiałaś z wiceministrem Ignacym Niemczyckim. Jak Polska reaguje na te propozycje?
1: No powiedziałabym, że takim ostrożnym optymizmem, bo Polska zachowuje swoją jakby kopertę narodową. To są te pieniądze, które można wyliczyć na podstawie tej propozycji wcześniejszej z lipca zeszłego roku Komisji Europejskiej. Polska liczy tutaj na 123 miliardy euro. Zresztą żadna koperta narodowa żadnego kraju nie została naruszona w tej nowej propozycji. To jest jakby taka dobra wiadomość, wprost powiedział mi Niemczycki. I utrzymane zostaną także pieniądze na spójność, jak to się mówi, czyli na wsparcie regionów i wspólną politykę rolną. Te cięcia, które, o których mówiłeś, dotyczą przede wszystkim obszaru konkurencyjności. Tu chodzi na przykład o pieniądze na badania naukowe, inwestycje, czyli to są pieniądze, z których korzystają przede wszystkim te najbardziej rozwinięte kraje. Polska tutaj, no, ma problemy z tym korzystaniem, z takimi znakomitymi programami, które by mogła wysyłać i korzystać z tych pieniędzy. I tu będą te cięcia. Będą także cięcia w takim dziale dotyczącym pomocy dla państw spoza Unii. To też jakby, prawda, dotyczy mnie, jakby będzie dotykało Polski. No i też są cięcia na unijną administrację, czyli na pensje dla eurokratów.
0: To chyba najtrudniejsze, Kasiu.
1: To będzie najtrudniejsze.
0: Dobrze,
1: ja,
0: Kasiu,
1: myślę, że co innego będzie najtrudniejsze.
0: Kasiu, wracając do tego głównego tematu. Irlandia proponuje również nowe źródła dochodów Unii, w tym wpływy z ETS-u, czyli tego handlu emisjami CO2. Do tej pory większość tych pieniędzy trafiała do budżetów krajowych. Co proponuje irlandzka prezydencja i jak na to reaguje Polska?
1: Irlandzka prezydencja proponuje, bo tak, najpierw jest ta propozycja Komisji Europejskiej, żeby 30% z tych dochodów z handlu emisjami, które do tej pory zasilały budżety krajowe, czyli polski budżet, trafiało do unijnego budżetu. Polska od początku podnosiła, w ogóle Polska jest przeciwna, bo chce zachować te pieniądze w swoim budżecie, a nie wysyłać do unijnego. A tutaj Irlandia zaproponowała takie jakby stopniowe dochodzenie do tej pełnej jakby składki, czyli takie kraje, które korzystają z tak zwanego funduszu modernizacyjnego, to są kraje, które są biedniejsze i mają taki specjalny fundusz, który pomaga w tej transformacji energetycznej, i te kraje, a Polska jest takim głównym beneficjentem tego funduszu, miałyby tak stopniowo, mówi się o 5 punktach procentowych, miałyby dochodzić do tej pełnej składki dopiero za 7 lat, czyli tam w tym 2034 Polska by płaciła te 30% stawki wpływów, by przekazywała do unijnego budżetu. I tutaj Niemczycki mówi wyraźnie, że widzi, że jakby takie niepokoje zostały uwzględnione, że jest to korzystniejsza finansowo propozycja, ale że nadal jesteśmy przeciwni, żeby ETS był w ogóle tym taką daniną do unijnego budżetu.
0: Żeby to zostało w tym budżecie krajowym. Kasiu, a co na to druga strona, czyli tak zwani oszczędni z Niemcami na czele, bo oni domagali się, jak wiemy, znacznie większych cięć.
1: Tak.
0: Czy propozycja irlandzka może ich zadowolić?
1: No nie. I od razu już tutaj się podniosły głosy niezadowolenia. Na przykład szwedzka minister do spraw europejskich wręcz powiedziała, że ta propozycja jest nierozsądna, że całkowita suma musi być zredukowana, że to w ogóle nie odpowiada oczekiwaniom, i powiedziała, że Szwecja będzie nadal walczyć o lepszy budżet, a nie większy dla tej grupy krajów. No jest to za mało. One od początku mówiły, że chcą kilkuset miliardów euro cięć, a nie 140 miliardów cięć, więc dla nich to jest za mało. Chcą cięć we wszystkich politykach, także tych, które nas by mogły dotknąć, czyli w polityce spójności, czyli tej na regiony i w rolnictwie. No i też nie są za bardzo pozytywnie nastawione do tych nowych danin. Uważają, że te daniny nie powinny zastąpić właśnie cięć. Raczej tnijmy, a nie
0: szukajmy nowej daniny.
1: Jakichś nowych właśnie. No więc na razie to jest jeszcze, trzeba powiedzieć, początek, bo teraz na szczycie będzie, przywódcy będą o tym rozmawiać, a potem będzie jeszcze kolejna propozycja budżetowa, tym razem przedstawiona przez przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costa, i tutaj już ma być takie większe zbliżenie tych stanowisk, a wszystko ma być uzgodnione do grudnia, bo są obawy, że w 2027 są wybory i w Polsce, i we Francji, więc będzie trudno. Ale niektórzy mówią, że ten termin będzie bardzo trudno dochować, bo sprzeczności są bardzo duże.
0: O czym nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A ja właśnie czytam pilną wiadomość. Kolejny atak z użyciem noża. Są dwie osoby w szpitalu. Za chwilę więcej o tym w radiu RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 wracamy do informacji o kolejnym ataku nożem, tym razem w Warszawie. Napastniczką jest 21-letnia kobieta, która w budynku szkoły zaatakowała nożem 17-latkę. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat. Ranna 17-latka trafiła do szpitala. Na szczęście jej stan nie zagraża życiu. Do zdarzenia doszło w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie.
1: Na ten moment nie znamy motywu, jakim kierowała się kobieta, która zaatakowała pozostałe. Wiemy, że sytuacja miała miejsce bezpośrednio w budynku, w sekretariacie lub bezpośrednio przed sekretariatem tejże uczelni. Informacje, którymi dysponujemy na ten moment, nie potwierdzają, jakoby te osoby w ogóle się znały. Wiemy, że sprawczyni jest uczennicą, czy uczy się w tejże szkole. Natomiast ta osoba, która została przewieziona do szpitala, która doznała ran ciętych, była dzisiaj tutaj złożyć dokumenty, a zatem na ten moment nie ma związku, nie ma potwierdzenia, jakoby był związek pomiędzy tymi dwiema osobami. Tak jak powiedziałem, najważniejsze, nikomu na ten moment z informacji, którymi dysponujemy, żadnej z tych osób w życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Mówił rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji, komendant Jacek Wiśniewski. Sprawczyni została zatrzymana przez policję. I do tej sprawy wrócimy w Faktach RMF FM o godzinie 15 oraz po godzinie 15 w radiu RMF 24. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl.
2: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: już 15, czas na fakty w RMF FM. O tej porze zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Dzień dobry, zapraszam. Trzy osoby ranne w ataku nożowniczki w Warszawie. Szczegóły tej tragedii za chwilę w relacji naszego reportera, który jest na miejscu. Kijów bez metra po rosyjskich atakach. Problemy także z wodą i komunikacją. A w Krakowie już jutro półmaraton królewski. Pobiegnie 18 tysięcy osób. Dwudziestojednolatka zaatakowała nożem trzy osoby na terenie zespołu szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. W faktach od razu łączymy się z reporterką RMF FM, z reporterem RMF FM Igorem Skrzypkiem, który jest na miejscu. Witamy cię serdecznie. Igorze, co wiadomo o rannych?
2: Wszystkie osoby poszkodowane to kobiety. Zaatakowana została 17-latka, została zraniona w przedramię. Trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałe dwie osoby, jak tłumaczy policja, zostały poszkodowane przypadkowo, nie były bezpośrednim celem ataku. To kobiety w wieku 17 i 24 lat. W zespole szkół przy ulicy Mińskiej mieści się szkoła dla dorosłych, dlatego placówka była otwarta dziś, w sobotę. Do ataku doszło w pobliżu sekretariatu. Sprawczyni, 21-latka, została zatrzymana. Policja potwierdza, że była uczennicą szkoły, w której dokonała ataku. Motywy jej działania nie są na razie znane.
1: Dziękujemy Igorowi za relację. Połączymy się oczywiście z nim w kolejnych faktach o ataku nożowniczki. Przeczytacie też na rmf24.pl. W faktach teraz Ukraina. W Kijowie po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Tylko dziś alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów był w stolicy Ukrainy ogłaszany pięciokrotnie. Kierowcy, uważajcie na Krajowej 12 w Mazowieckiem. Trzy osoby zderzyły się tam na odcinku Radom-Zwoleń w pobliżu miejscowości Gust. Droga jest zablokowana.
3: 100 sposobów na weekend w faktach RMF FM.
1: 18 tysięcy osób zgłosiło się do startu w jutrzejszym PKO Krakowia o półmaratonie królewskim. To rekordowa liczba biegaczy, którzy wezmą udział w rywalizacji na dystansie ponad 21 kilometrów. Pod Wawelem pojawią się m.in. aktorzy, którzy poprzez udział w biegu wesprą fundację Mam Marzenie, zapowiada Andrzej Popiel.
4: Moim takim skrzydłowym jest zawsze wiernie Mateusz Janicki, który promuje naszą akcję od samego początku. W zasadzie wspólnie byliśmy pomysłodawcami tego projektu. No a oprócz tego chciałbym podtrzymać trochę słuchaczy w niepewności, jak to jest przed premierą filmu. Zobaczymy, kto stawi się z aktorów, ale mogę zapowiedzieć, że będą to też głośne nazwiska z całego kraju, a nawet spoza granic.
1: Krakowski półmaraton także z udziałem gwiazd rozpocznie się jutro o 10:00. A już dziś piłkarskie starcie Real Madrytu z Villarrealem. Tymczasem Kylian Mbappé wciąż bohaterem nagłówków hiszpańskich mediów. Co takiego zrobił? O tym powiemy więcej w faktach o 16:00. Już teraz zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Trzy minuty po 15, jak wam mówiliśmy w Radiu RMF 24 i w faktach, doszło do ataku nożem w warszawskiej szkole dla dorosłych. Cały czas zbieramy dla was informacje w tej sprawie i już za chwilę do tego wrócimy. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: W Radiu RMF 24 wracamy na ulicę Mińską w Warszawie, gdzie doszło do kolejnego ataku nożem. Przypomnę, 21-latka zaatakowała dwie 17-latki oraz 24-latkę w szkole dla dorosłych. Na miejscu jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Halo Magda, co jeszcze wiemy?
1: Przede wszystkim ranne zostały 3 osoby i to, co najważniejsze i co trzeba podkreślać, żadnej z nich nie zagraża niebezpieczeństwo. 2 osoby zostały poranione. One znajdowały się w miejscu, gdzie ta cała sytuacja się rozgrywała, gdzie 21-letnia kobieta zaatakowała 17-latkę, pocięła ją nożem po przedramionach. Stan 17-letniej dziewczyny nie był zagrażający życiu, ale oczywiście pojechała z tymi obrażeniami do szpitala. Tutaj na miejscu jest policja. Część została zagrodzona taśmą. No niestety na chodniku gdzieniegdzie widać ślady krwi, więc to, co się tutaj wydarzyło, nadal jest widoczne. Nie ma tu zbyt wielu osób, dlatego że to jest szkoła dla dorosłych, w której tak naprawdę było rzeczywiście niewiele osób. Te tragiczne wydarzenia rozegrały się w okolicy sekretariatu tego szkolnego. W związku z tym nie było tutaj takiej sytuacji, że jest jakaś masa ludzi, że jakaś grupa na zajęciach. To było zajście, do którego doszło w sekretariacie. Z tego, co ustaliłam, 21-letnia sprawczyni tego ataku, ona jest uczennicą tej szkoły dla osób dorosłych i na razie oczywiście policja nie mówi i nie wie, dlaczego kobieta zaatakowała, co było przyczyną tego agresywnego zachowania. No i to, co wszyscy dzisiaj pytamy i nad czym się zastanawiamy, czy to zdarzenie, do którego tutaj doszło, ma jakiś związek z tym, co działo się przez ostatnie dni w polskich szkołach, z tymi atakami, o którymi wielokrotnie mówiliśmy. A tutaj ze mną jest pan komisarz Jacek Wiśniewski. Niestety nie jest, bo właśnie musiał odejść w tej chwili na chwilę. Tak więc jeszcze do komisarza pana Jacka wrócimy, a na razie ja tutaj zostaję. Obok zebrała się grupka osób, które patrzą na tę całą sytuację, na to, co się tutaj dzieje. Przystają przechodnie. Oczywiście ludzie są poruszeni, dlatego że no jest trochę strach, nie wiadomo, co się stało. No i dzisiaj przecież sobota, szkoły są zamknięte, a tutaj mamy do czynienia z takimi wydarzeniami, z jakimi oczywiście nigdy do czynienia byśmy nie chcieli mieć. Więc będziemy na pewno wracać. Kobieta została zatrzymana. Do informowania Państwa o tym, co się dzieje. Kobieta została zatrzymana, jest w dyspozycji policji. Teraz prowadzone są z nią czynności i oczywiście jest za szybko, żeby mówić, czy zostaną jej postawione jakieś zarzuty, jak ona będzie tłumaczyć swoje postępowanie, ale z pewnością będziemy do Was wracać i informować o tym wszystkim, co się tutaj dzieje.
0: Z ulicy Mińskiej w Warszawie, gdzie doszło do kolejnego ataku nożem, nasza reporterka Magdalena Greinert. Magda, na razie bardzo dziękujemy. A ja dodam, że piszemy o tym również na stronie rmf24.pl.

0: To jest sobotni popołudniowy program w Radiu RMF24. Chłodna i deszczowa sobota w większości kraju. Pewnie już sami podkręcacie grzejniki. Czy Polska jest gotowa na sezon grzewczy? To sprawdzimy teraz w Radiu RMF24. Zerkamy na zapasy gazu. Polskie magazyny są zapełnione w ponad 99%. To jest znacznie więcej niż średnia unijna, która wynosi nieco ponad 72%. No i to są miliardy metrów sześciennych gazu mniej niż rok temu o tej samej porze. Czy to oznacza, że Europa może mieć kłopoty nadchodzącej zimy? Pytaliśmy o to ministra energii Miłosza Motykę. Posłuchajmy.
1: Jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, to jest to poziom niemal 100% oczywiście, ale jednocześnie prowadzimy też proces inwestycyjny związany z tym, aby pojemność magazynowa była większa. To po pierwsze. Po drugie, mamy zagwarantowane dostawy, mamy zużycie też na pewnym poziomie zabezpieczone z naszych krajowych źródeł, z krajowego wydobycia. Dostawy są realizowane w sposób niezachwiany, więc nie ma żadnego ryzyka, żeby w jakikolwiek sposób sytuacja gospodarcza zmuszała nas do ograniczeń, żeby tutaj dochodziło do zaburzeń na tym rynku.
0: Minister energii dodaje, że w poszczególnych krajach Unii sytuacja może wyglądać znacznie gorzej, szczególnie tam, gdzie zapasy są niskie.
1: Na szczęście są trochę na wyższym poziomie niż jeszcze kilka tygodni temu. To będzie zależało od wielu czynników, także od tego, jak będzie to mroźna zima, ale tak na poziomie europejskim jest dyskusja o tym, że część państw powinna być do tego lepiej przygotowana. Są, i to jest już sformalizowane pismem, takie sygnały, jak komisarza Jorgensena o tym, aby w niektórych segmentach ograniczyć zużycie albo w jakikolwiek sposób inaczej ułożyć pracę przedsiębiorstw, żeby zminimalizować ryzyko związane z wysokimi kosztami funkcjonowania tego rynku. W Polsce to dzisiaj nie grozi.
0: Z ministrem energii Miłoszem Motyką rozmawiał nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dla porównania zapasy w Niemczech wynoszą nieco ponad 50%, ale w rzeczywistości wynoszą one więcej niż zapasy polskie i to mimo, że nasze są niemal pełne. A to wszystko dlatego, że magazyny za Odrą są kilkukrotnie większe od tych nad Wisłą. Z kolei Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu ostrzega, że przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie oraz mroźna zima mogłyby skutkować koniecznością ograniczenia zużycia gazu nawet o 12%. Na szczęście obecne prognozy nie przewidują, żeby czekały nas siarczyste mrozy. Radio RMF24, za chwilę do Was wracamy, jest 15:18.

0: To jest Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Teraz wracamy do tego tematu, o którym mówiliśmy przed chwilą, czyli w Warszawie 21-letnia kobieta zaatakowała nożem dwie 17-latki przed szkołą przy ulicy Mińskiej. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala. No i niestety to jest kolejne niepokojące zdarzenie po atakach w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem, o czym oczywiście mówiliśmy w Radiu RMF 24 i w Faktach RMF FM. Czy należy te sprawy łączyć? Czy, tak jak mówił premier Donald Tusk, mamy do czynienia z tak zwanym efektem fali? Skąd w ogóle takie nasilenie? O tym porozmawiam teraz z naszym gościem na łączach, inspektor dr Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji. Dzień dobry, panie inspektorze, witamy.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Należy te sprawy łączyć, panie inspektorze?
1: Ja mam jeszcze zbyt mało informacji, podobnie myślę jak państwo, żeby można było ewidentnie powiedzieć, czy są to sprawy, które powinniśmy łączyć, czy też nie. Są takie elementy, które wskazują, że należałoby je łączyć, no ale jeszcze nie mamy pełnych informacji. Nie mamy informacji chociażby na temat motywu działania poszczególnych osób. Nie mamy informacji, które świadczyłyby o tym, że te osoby kontaktowały się w jakiś sposób bezpośrednio, albo też miały pośrednio kontakt z kimś, kto wywoływał w ich zachowaniu, wywoływał w ich głowie pewne zachowanie, no, które było zachowaniem potem przestępczym. Kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszymi tego typu sytuacjami, mogliśmy mówić o przypadkowych działaniach, o działaniach, które akurat zbiegły się w czasie, ale dzisiaj mówimy już o kilkudziesięciu incydentach, przy których sposób działania sprawców jest bardzo podobny, miejsce dokonywania przestępstw bardzo podobne i to każe myśleć w kontekście tych wszystkich sytuacji o tym, że mamy do czynienia jednak z pewnym elementem, że możemy mieć do czynienia i to każe myśleć w kontekście tych wszystkich sytuacji o tym, że mamy do czynienia jednak z pewnym elementem

0: zakresie sprawdzenia komputerów tych ludzi, ich telefonów komórkowych, łączności z różnymi osobami na przestrzeni ostatniego czasu i tego, czy i przede wszystkim wysłuchania tych osób co do ich deklarowanej motywacji działania.
1: No właśnie, panie inspektorze, bo dużo się mówiło o tak zwanym challenge'u. Oczywiście to było potem dementowane, ale teraz mamy kolejny taki przypadek. Czy to może być właśnie jakaś inspiracja z zewnątrz i stąd to nasilenie takich no, tragicznych wydarzeń? Pan mówi, że no, ciągle mamy za mało danych.
0: To i zostało zdementowane, i nie do końca zostało zdementowane. Mhm. Więc my cały czas no, gdybamy, muszę powiedzieć, a to nie jest dobre w takiej sytuacji. Im wcześniej społeczeństwo dostanie takie informacje, im wcześniej policja, państwo, różne służby państwa, szkoła będzie wiedziała, z czym mamy do czynienia, tym lepsze środki zaradcze możemy wdrożyć. No, na tym to polega. Pytanie, czy to jest challenge, czy też mamy do czynienia z grupą ludzi, którzy być może korzystała z pewnych narzędzi internetowych, z jakichś gier komputerowych, być może z jakichś komunikatorów internetowych, za pośrednictwem których ktoś jednak do głowy tym młodym ludziom włożył pewną myśl o możliwości dokonania takiego właśnie przestępstwa, takim właśnie sposobem.
1: Mhm. Co teraz robią służby, panie inspektorze, w związku z tym?
0: Jeszcze raz?
1: Co teraz robią służby w związku z tą sytuacją?
0: W przypadku, myślę, że wszystkich tych sytuacji, one są jeszcze bardzo dokładnie wyjaśniane. Jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby tę sytuację w tej chwili z warszawskiej Pragi, to oprócz tego, że mogą wykonywać policjanci czynności na miejscu, to podejrzewam, że są także w miejscu zamieszkania tej młodej kobiety, gdzie zabezpieczany jest sprzęt komputerowy, gdzie zabezpieczone są telefony komórkowe albo telefon komórkowy tej osoby i potem taki sprzęt zostanie poddany analizie. Myślę, że w innych przypadkach też ta analiza jest prowadzona przez cały czas, tak aby ustalić, co te osoby wcześniej robiły, z kim się komunikowały, czy ktoś mógł wpłynąć na ich zachowanie, czy ktoś mógł być inspiracją w jakikolwiek sposób do tego, co te osoby zrobiły. I to jest jeden element działań. Tak. A drugi to jest myślenie na temat działań zapobiegawczych, zapewniających bezpieczeństwo, bo po tych wydarzeniach w środę, czwartek, piątek, a także tym wydarzeniu dzisiejszym, myślę, że wiele rodziców cały czas ma obawy, co zrobią w poniedziałek czy wtorek, czy puszczą swoje dzieci do szkoły, czy nie. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że policjanci będą przy szkole i bardzo dobrze, ich obecność tam jednak wpływa uspokajająco na potencjalnych sprawców, ale póki my nie rozstrzygniemy póki nie odpowiemy na pytanie, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, te działania są na razie działaniami takimi krótkoterminowymi. One są działaniami takimi ad hoc, realizowanymi co do zagrożenia tu i teraz, ale one nie zapobiegają zagrożeniom na przyszłość. A o takich działaniach powinniśmy myśleć.
1: Panie inspektorze, a co z perspektywy policji jest w takich sytuacjach najtrudniejsze? Zapobieganie atakom, szybka reakcja, czy właśnie to ustalenie motywów sprawców?
0: Ja powiem może inaczej, co jest najłatwiejsze i co jest potrzebne w takiej sytuacji, a to jest informacja, ona nie musi być pełna, ale informacja od osób, które spotkają się gdzieś z treściami, które mogą świadczyć o zagrożeniu ze strony kogokolwiek. Proszę zobaczyć, że w tych wszystkich sytuacjach, o których państwo na swojej antenie mówili, wszędzie tam, gdzie policja otrzymała wcześniej jakieś informacje, funkcjonariusze byli w stanie znacznie szybciej dotrzeć do tego człowieka, zatrzymać tę osobę, sprawdzić, co ta osoba pisała, co mówiła i co najważniejsze, zapobiec ewentualnej eskalacji agresji ze strony takiej osoby.
1: Tak.
0: A we wszystkich tych sytuacjach, gdzie nie było takiej informacji, albo gdzie została ona zbagatelizowana, a sprawcy, jak pokazują także te wszystkie sytuacje, no jednak wcześniej gdzieś dzielili się tymi informacjami o potencjalnej możliwości takiego zamachu, to tam, gdzie informacja do policji nie dotarła, no niestety możemy mówić o tych właśnie tragicznych wydarzeniach. Więc tu jest potrzebna bardzo daleko idąca nasza czujność i być może tak jak mamy do czynienia z sytuacjami w samolocie, na lotnisku, gdzie nie żartuje się z pewnych kwestii, nie używa się pewnych sformułowań. Tak. Być może czeka nas również takie podejście do tego, co mamy w internecie, czy też mamy

0: przestrzeni szkolnej, w przestrzeni no, tej otaczającej nas, że nie żartujemy sobie z rzeczy dotyczących, mówiących o ataku na inną osobę. Nie żartujemy się sobie z rzeczy poważnych. Nie żartujemy sobie z bezpieczeństwa.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był inspektor dr Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Radio

0: posłuchajmy.
1: Zapraszam, witam. Na początek najnowsze ustalenia po ataku nożowniczki w stolicy. 21-latka raniła 3 osoby. Posłuchajcie relacji naszej dziennikarki. Kraków już jutro wybiera, tuż przed zakończeniem głosowania, start naszego studia wyborczego w Faktach RMF FM i w Radiu RMF 24. Kylian Mbappé zdenerwował madryckich kibiców. Posłuchajcie, o co poszło. Nie odzywała się, nie chciała współpracować i nie przekazywała żadnych informacji. Tak policja opisuje zachowania 21-latki, która nożem zaatakowała 3 osoby w zespole szkół w Warszawie. Do tragedii, jak podawaliśmy w Faktach RMF FM, doszło przed sekretariatem w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczka obezwładnił pracownik uczelni. W wyniku ataku 17-latka trafiła do szpitala, ale jej stan nie zagraża życiu. Pozostałe 2 kobiety odniosły drobne obrażenia. Przed zespołem szkół przy ulicy Mińskiej w Warszawie jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, co teraz dzieje się na miejscu?
2: Dzień dobry, jestem. Teren został odgrodzony taśmą. Na miejscu cały czas pracują policyjni technicy. Ze mną jest komisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Co teraz dzieje się z zatrzymaną?
3: W tej chwili zatrzymana osoba znajduje się na komendzie na Warszawie.

0: Polskiej Pradzie składa stosowne, jest przesłuchiwana, mówiąc krótko, została pobrana krew do badań celem określenia, czy znajdowała się w stanie, jest poczytana, czy jest trzeźwa, czy, mówiąc krótko, nie znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych. Pracujemy, aby znaleźć odpowiedź, dlaczego do tego doszło.
1: Bardzo dziękuję. Poza zatrzymaną kobietą na komendzie są przesłuchiwani także świadkowie, m.in. mężczyzna, który obezwładnił napastniczkę z ulicy Mińskiej w Warszawie, Magdalena Greinert.
2: Dziękujemy, Magdzie. A o ataku nożowniczki w stolicy przeczytacie też na rmf24.pl. Tymczasem w związku z atakami przemocy policja wróci do szkół w najbliższy poniedziałek i pozostanie tam do odwołania. Patrole piesze i zmotoryzowane będą obserwować to, co dzieje się w placówkach oświatowych, ale także w ich otoczeniu. Monitorowane będą wszystkie podejrzane zachowania wśród uczniów, ale także wśród osób, które znajdują się w pobliżu szkoły. Według danych zebranych dziś do godziny 13 przez Komendę Główną Policji, dotychczas skontrolowanych zostało blisko 50 tysięcy placówek. Zatrzymano 76 osób. W Krakowie trwa cisza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenckich. Jutro, tuż przed zamknięciem lokali wyborczych o 20.55, startuje nasze studio wyborcze w Faktach RMF FM, radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Razem z nami gospodarz wieczoru, Piotr Salak.
3: Dzień dobry.
2: Witaj, Piotrze. Kto pojawi się w studio?
3: O, znakomici goście, między innymi były prezydent Andrzej Duda, który się odniesie do tego oczywiście, co stanie się jutro wieczorem w Krakowie, ale jak się domyślasz, Kasiu, nie tylko o tym porozmawiamy z byłym prezydentem, bo rzadkie są takie okazje, kiedy Andrzej Duda pojawia się w mediach, przynajmniej w ostatnich dniach. Te wybory mają znaczenie nie tylko dla stolicy Małopolski, ale także mają znaczenie dla polityki krajowej. Dlatego Tomasz Terlikowski ze swoimi gośćmi skomentuje je z kolei ze studia w Warszawie. Potem wracamy na Kopiec Kościuszki, no i ludzie Krakowa i z Krakowem związani, czyli na przykład Łukasz Orbitowski. Ja wiem, jak pisze, ale nie wiem zupełnie, co myśli o funkcjonowaniu miasta i na pewno się tego dowiemy.
2: Dziękujemy Piotrowi i zapraszamy do słuchania RMF FM i Radia RMF 24. Oglądajcie nas też w sieci. Nasz krakowski wieczór wyborczy współtworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
4: Sport w Faktach RMF FM.
2: Trener José Mourinho broni Kiliana Mbappé. Francuz ma dziś zagrać w meczu Realu Madryt z Villarrealem od pierwszej minuty. Patryk Serwański w Faktach. Patryku, co w zachowaniu Mbappé zdenerwowało madryckich kibiców?
5: Francuz pod koniec września doznał lekkiego urazu w meczu reprezentacji. W kolejnych już nie zagrał, no i miał zająć się leczeniem. Ale był też na przykład w nocnym klubie w Paryżu podczas tygodnia mody. W mediach społecznościowych pojawił się z kolei film, jak jeździ na rowerze w szwajcarskich Alpach. Wakacje rowerowe w Szwajcarii, w hotelu złożonym z niewielkich domków. No, przy każdym z nich czekało kilka rowerów, którymi można było dojechać do części wspólnej z restauracjami i strefą spa. I tak oto nagle Mbappé przemierzał Szwajcarię na rowerze. Bagatelizował na wczorajszej konferencji prasowej José Mourinho, choć jazda na rowerze w trakcie rekonwalescencji piłkarza, no to jest coś, czego Portugalczyk nie akceptuje. Oficjalnie jednak broni swojej gwiazdy, ale hiszpańskie media twierdzą, że Mourinho miał mieć naprawdę duże pretensje do swojego napastnika.
2: Dziękujemy Patrykowi, a już w kolejnych Faktach zabierzemy was do Szczawnicy na największy redek w Polsce.
6: Przyjechaliśmy zobaczyć Łowiecki. Dziewczynki, podobało się?
7: Tak!
2: Słyszymy się o 17.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.
9: Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk, to jest taka Ameryka w Radiu RMF 24, prosto z Waszyngtonu. Dzisiaj będzie sporo o pieniądzach, o pracy i wielkich nazwiskach. Donald Trump nagradza Ilona Muska. Administracja uderza w Microsoft i inne firmy technologiczne, a szef jednego z największych amerykańskich banków mówi, komu naprawdę wymyka się z rąk amerykański sen. Do 17 porozmawiamy też o tym, dlaczego turyści coraz częściej omijają amerykańską stolicę, z której do was mówię, a program potrwa do 18.

0: jeszcze nas.
1: Tu Waszyngton i Lidia Krawczuk w programie Taka Ameryka. Tutaj w Stanach Zjednoczonych trwa przedłużony weekend, a przynajmniej dla części Amerykanów. W poniedziałek przypada bowiem Columbus Day, czyli Dzień Krzysztofa Kolumba, federalne święto, które od lat budzi tutaj w Stanach Zjednoczonych kontrowersje. W części Stanów obchodzi się zamiast tego Dzień Ludności Rdzennej, także federalne urzędy będą zamknięte, zwłaszcza tutaj w Waszyngtonie, no ale dla wielu Amerykanów to będzie po prostu zwyczajny dzień pracy. Ale przed weekendem tutaj w Waszyngtonie działo się. Pamiętacie zapewne, że jeszcze rok temu Donald Trump i Elon Musk publicznie się atakowali. Musk krytykował najważniejszą ustawę gospodarczą prezydenta, Trump groził odebraniem jego firmom rządowych kontraktów, no a teraz prezydent Stanów Zjednoczonych wręczył Muskowi National Medal of Science, najwyższe państwowe wyróżnienie dla amerykańskich naukowców i inżynierów. Ceremonia odbyła się tutaj w Waszyngtonie w czasie szczytu Golden Age of American Innovation. No i Trump nagrodził 6 najważniejszych ludzi amerykańskiej branży technologicznej. National Medal of Science. Oprócz Muska otrzymali też współzałożyciel Google, szef NVIDIA, szefowa AMD, Michael Dell i szef Microsoftu dostali National Medal of Technology and Innovation. Najwięcej czasu prezydent poświęcił jednak Elonowi Muskowi. Najpierw honorujemy przemysłowego giganta, genialnego inżyniera i jednego z największych twórców firm technologicznych w historii.
2: Elon Musk.
1: Nazywa się Elon Musk. Szczerze mówiąc, nie ma nikogo takiego jak on. Wielu Amerykanów w historii zrobiło więcej dla interesów Stanów Zjednoczonych niż Elon. W jednej dziedzinie za drugą jego geniusz i determinacja zmieniły science fiction w rzeczywistość i naprawdę tak jest. Trump nazwał też Muska współczesnym Thomasem Edisonem i ceremonię podsumował słowami: żyjemy w epoce amerykańskich cudów i technologicznych osiągnięć. Z pomocą genialnych kobiet i mężczyzn, którzy są tutaj dzisiaj, zawsze będziemy na szczycie. Nikt nie może z nami konkurować. Nikt, podkreślił Donald Trump. No dobrze, Donald Trump honoruje gigantów amerykańskiej branży technologicznej, a niemal w tym samym czasie J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ogłasza działania wobec Microsoftu i innych wielkich firm, które wcale nie są im na rękę. I o tym właśnie opowiem Wam za moment w Radiu RMF 24.

Tu Radio RMF 24 i program Taka Ameryka prosto z Waszyngtonu i wiadomość też prosto ze stolicy USA. Otóż administracja Donalda Trumpa zawiesza Microsoft i 7 innych wielkich firm technologicznych w programie umożliwiającym zagranicznym pracownikom uzyskanie zielonej karty, czyli możliwości stałego pobytu i życia w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Rząd zarzuca firmom nadużycia przy zatrudnianiu cudzoziemców. Decyzję ogłosił tutaj w Waszyngtonie wiceprezydent J.D. Vance. Chodzi o program PERM, który pozwala amerykańskim pracodawcom rozpocząć procedurę uzyskania stałego pobytu dla zagranicznego pracownika. Firma musi wcześniej wykazać, że na dane stanowisko nie ma odpowiedniego, dostępnego i chętnego do pracy kandydata z USA. Administracja twierdzi, że część przedsiębiorców wykorzystuje ten system, aby zastępować amerykańskich pracowników cudzoziemcami. J.D. Vance zwrócił się bezpośrednio do Microsoftu. Nasze przesłanie do Microsoftu jest takie. Jesteście wspaniałą amerykańską firmą, ale musicie zatrudniać świetnych amerykańskich pracowników. Nie możecie zwalniać Amerykanów, a potem zastępować ich zagranicznymi pracownikami, którzy są praktycznie uzależnieni od swoich pracodawców. No i co to oznacza w praktyce? Firmy nie będą mogły korzystać z procedury PERM, która jest jednym z kluczowych etapów ubiegania się o zieloną kartę na podstawie zatrudnienia. Nie oznacza to automatycznego unieważnienia wiz H1B, na których pracują już w Stanach Zjednoczonych zagraniczni specjaliści. Może jednak zablokować im drogę do stałego pobytu. Zawieszenie programu PERM będzie trwało tak długo, jak będzie trzeba. Mamy narzędzia, które pozwalają nam zawiesić go bezterminowo, ale tak naprawdę chcemy, żeby te firmy zmieniły swoje postępowanie, poprawiły je i zaczęły działać lepiej. Taki jest cel. Nie karzemy ich dla samego karania. Karzemy je, ponieważ chcemy, żeby zmieniły swoje postępowanie. Ale działania rządu nie ograniczają się do sektora technologicznego. Departament Pracy bierze również pod lupę amerykańskie uczelnie. Są to m.in. Harvard, Yale, Stanford, Brown. No i w tym przypadku chodzi o podejrzenia nadużywania programu wiz J-1, czyli J-1, wykorzystywanego m.in. przez zagranicznych studentów i uczestników wymian akademickich. Administracja podejrzewa, że uczelnie sprowadzają cudzoziemców, aby obniżać koszty pracy. A po krótkiej przerwie, teraz możecie sobie zrobić herbatkę, a po przerwie szef największego banku w Stanach Zjednoczonych powie, komu jego zdaniem naprawdę wymyka się z rąk amerykański sen.

Amerykański sen żyje, ale coraz trudniej go złapać, tak przynajmniej twierdzi Jamie Dimon, szef JP Morgan Chase, największego banku w Stanach Zjednoczonych. Gdybyście nie byli pewni, to słuchacie popołudniowego sobotniego programu Taka Ameryka w radiu RMF24, a ja się nazywam Lidia Krawczuk. Dobrze, wracamy do szefa największego banku w Stanach Zjednoczonych. Jamie Dimon od miesięcy ostrzega, że dla zbyt wielu Amerykanów, a także dla przyszłych pokoleń, American Dream staje się coraz trudniejszy do osiągnięcia. Gdzie leży największy problem? Wytłumaczył to w rozmowie z telewizją PBS. Nie da się naprawić problemów, których się nie dostrzega. Jeśli więc spojrzymy na amerykański sen, klasa średnia się powiększyła, większość ludzi stała się zamożniejsza, kraj jest bez wątpienia bogatszy, a bogaci stali się jeszcze bogatsi. Ale prawdziwy problem dotyczy 20% najmniej zarabiających. Ich dochody nie wzrosły od 20 lat, a może nawet dłużej. Dimon zwraca uwagę nie tylko na pieniądze. Mówi o tym, jak miejsce w ekonomicznej hierarchii przekłada się na codzienne życie i szanse następnego pokolenia. To oni wracają do domu w dzielnicach, w których przestępczość jest wyższa. To ich dzieci chodzą do szkół, które nie zapewniają im najlepszej możliwej edukacji i szans na przyszłość. Więc tak, myślę, że dla nich ten amerykański sen rzeczywiście wymyka się z rąk i doskonale rozumiem, dlaczego są źli, dlaczego czują, że ten system dla nich nie działa. To oczywiście dzieje się w każdym kraju na świecie i dzieje się od dawna, niezależnie od tego, czy jesteś demokratą czy republikaninem. Najpierw dostrzeż problem, a potem zacznij się zastanawiać, jak możemy go rozwiązać. JP Morgan wskazuje teraz na jeszcze jeden problem, który może zdecydować o przyszłości amerykańskiego snu. W ciągu najbliższych 10 lat właściciela ma zmienić około 12 milionów małych amerykańskich firm. To są biznesy budowane przez dekady przez pokolenie baby boomers, które właśnie przechodzi na emeryturę. Tylko 8% ich właścicieli ma przygotowany plan sukcesji. Bez następcy albo kupca część tych firm może po prostu zniknąć. JP Morgan ma przy tym własny interes. Bank uruchomił American Dream Initiative i zapowiada 80 miliardów dolarów kredytów dla małych firm w ciągu najbliższych 10 lat. Chce między innymi finansować przejmowanie biznesów od odchodzących na emeryturę właścicieli. Dlaczego? Ponieważ w tej wielkiej zmianie pokoleniowej nie chodzi tylko o majątek zgromadzony przez baby boomersów. Chodzi również o miliony firm, miejsc pracy i klientów, które trzeba komuś przekazać, żeby nie zniknęły razem z ich właścicielami. A za chwilę znów Waszyngton. Dlaczego? Bo tutejsza branża turystyczna ma bardzo kiepski sezon.

0: Ciągle wam przypominam, że program Taka Ameryka, którego teraz słuchacie, powstaje w Waszyngtonie, którego słuchacie w Radiu RMF24. No i okazuje się, że turyści ten Waszyngton coraz częściej niestety omijają. Firmy organizujące wycieczki po amerykańskiej stolicy mówią o spadkach liczby klientów nawet o 70%. Washington Post pisze, że powodów jest kilka: remonty i zamknięte atrakcje, płoty otaczające najbardziej znane miejsca, ale również polityka administracji Donalda Trumpa, która zniechęca zagranicznych turystów. Waszyngton miał mieć w tym roku wyjątkowo dobry sezon. Stany Zjednoczone obchodzą 250-lecie niepodległości i właśnie stolica USA jest, a raczej była, miejscem wielu związanych z tym wydarzeń. Tymczasem przewodnicy cytowani przez Washington Post mówią, że to jeden z najgorszych sezonów od lat. Problem zaczyna się już przy największych atrakcjach. Reflecting Pool przed pomnikiem Lincolna jest pusty i otoczony ogrodzeniem. Duża część Lafayette Square przy Białym Domu też jest niedostępna. Wschodniego skrzydła Białego Domu już nie ma, jak wiadomo, zostało zburzone, a w jego miejscu trwa budowa sali balowej. Zamknięte jest Kennedy Center. Prace prowadzone są również w wielu miejscach przy National Mall. Ale według branży turystycznej remonty to tylko część problemu. Szczególnie mocno spadła liczba gości z zagranicy. Jedna z firm mówi o spadku o ponad połowę. No i przewodnicy wskazują m.in. na politykę wizową i imigracyjną Donalda Trumpa oraz obawy części cudzoziemców przed podróżą do Stanów Zjednoczonych. Biały Dom odrzuca jednak twierdzenia, że polityka prezydenta szkodzi turystyce w stolicy. Ale pełny obraz turystycznego sezonu 2026 poznamy dopiero po publikacji pełnych danych już po 2026 roku. Tu Lidia Krawczuk, Radio RMF24, za chwilę fakty RMF FM, a po nich wracam z następnymi tematami prosto z USA, a zaczniemy od rady, jaką ma Jeff Bezos dla Amerykanów.
1: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: Ogłosz.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Popularny staje się ktoś, kto ma ileś tam tych właśnie obserwujących, wyświetleń. I to jest niebezpieczne, bo bardzo często tych wiele wyświetleń ma ktoś, kto pokazał wszystkim środkowy palec albo spodnie zdjął.
1: Tym razem moim gościem będzie tekściarz, kompozytor Andrzej Sikorowski. Kuba Śliwiński zaprasza.
3: Co u nich słychać? Już dziś o 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Już prawie 17 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonie Katarzyna Podraza. Witamy, Kasiu.
1: Witam i zapraszam. Trwa policyjne dochodzenie po ataku 21-letniej nożowniczki w stolicy. Mieszkańcy okolicy, w której doszło do zdarzenia, boją się o swoje dzieci.
2: Jest jakaś obawa, nie?
1: Będzie też podsumowanie piłkarskiego starcia Krakowi z Zagłębiem Lubin. O tym za chwilę nasz sportowy dziennikarz. Na początek jednak fakty dla kierowców. Karambol w Warszawie. 6 samochodów zderzyło się na zjeździe z trasy Łazienkowskiej. Straż pożarna informuje, że jedna osoba została ranna. Na miejscu tworzy się ogromny korek. Zjazd z trasy Łazienkowskiej w kierunku Gdańska jest zablokowany. Na jezdni w kierunku Pragi zator sięga już 2 kilometrów. W faktach pozostajemy w stolicy. Policjanci pracują na terenie zespołu szkół przy ulicy Mińskiej, gdzie doszło dziś do ataku 21-letniej nożowniczki. Kobieta jest obecnie przesłuchiwana na komendzie na warszawskiej Pradze. Policjanci rozmawiają także ze świadkami tej tragedii. Ranne, przypomnijmy, zostały 3 osoby. 17-latka trafiła do szpitala. Mieszkańcy pobliskich budynków na warszawskiej Pradze mówią nam o strachu i obawach w związku z falą agresji w szkołach.
3: Mam 2 dzieci. 9-17 lat i tak w piątek też nie puściłem do szkoły i tak teraz zastanawiam się w poniedziałek w ogóle puszczać, czy jeszcze odczekać, nie?
4: Ale to jest taki strach właśnie o bezpieczeństwo dzieci?
3: Tym bardziej, że mówię, szkołę mamy tutaj dzieci, jakie chodzą blisko, także jest jakaś obawa, nie?
5: Jest to szok. Zazwyczaj się mówi, że Polska jest bardzo bezpieczna, prawda? Też w porównaniu z innymi krajami, a tutaj jednak u nas coś takiego się dzieje.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam piszemy więcej o dzisiejszym ataku nożowniczki w stolicy.
6: Fakty z ligowych boisk.
1: Aydin Hasić, bohaterem kibiców Krakowi. Drużyna Pasów wygrała w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin 3-1. Mecz trwał aż 108 minut. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach. Witaj, Patryku. Dużo tego doliczonego czasu.
7: No tak, no między innymi dlatego, że mieliśmy 2 ważne analizy systemu VAR w drugiej połowie. Obie wzbudziły kontrowersje. W obu przypadkach też sędzia ostatecznie dyktował rzuty karne dla Krakowi, które wykorzystał Hasić. Pasy przegrywały do przerwy z Zagłębiem, ale w drugiej połowie 2 rzuty karne właśnie wykonane przez Bośniaka pozwoliły odwrócić losy spotkania. Ten drugi karny podyktowany w 8 doliczonej minucie. Wynik ostatecznie ustalony w 107 minucie gry. Krakowia dzięki temu przerwała serię 4 porażek.
1: Patryku, a co jeszcze przed nami w Ekstraklasie?
7: No, rozgrywka kończy się powoli we Wrocławiu. Tam o 17.30 mecz Śląska z Lechem Poznań. Wieczorem za to emocje w Białymstoku i mecz Jagiellonii z Górnikiem, który jest liderem tabeli.
8: Mówimy już teraz nie o czymś, co się wydarzyło i jest jakimś zjawiskiem, tylko jest po prostu jakością. Dzisiaj Górnik jest po prostu bardzo jakościową drużyną.
7: Tak mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
1: Dziękujemy Patrykowi. O tym spotkaniu powiemy też w kolejnych faktach RMF FM. I na koniec Szczawnica. Redyk przyciągnął jeszcze więcej turystów niż przed rokiem. Tysiące ludzi czekało wzdłuż głównej ulicy Uzdrowiska, by zobaczyć, jak baca Andrzej Majerski sprowadza z hal swoje stado owiec.
9: No bardzo się nam podobało. Przyjechaliśmy po to, żeby pooglądać.
10: Z Chorzowa przyjechaliśmy. Sami się sobie dziwimy, ale przyjechaliśmy zobaczyć łowiecki. Dziewczynki, podobało się?
11: Tak.
12: Ojej, no słyszę. A kto ładniej dzwoni na dzwoneczku, ty czy owieczki?
11: Owieczki.
10: Zadzwonimy w naszym słuchaczom bardzo RMF-u na koniec. Ze Szczawnicy.
1: Z uczestnikami tego wyjątkowego widowiska rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki, któremu zazdrościmy, bo być tam i zobaczyć to na własne oczy, to dopiero przeżycie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No ale fajnie.
13: Radio RMF 24.
14: Tu ponownie Lidia Krawczuk, słuchacie programu Taka Ameryka w Radiu RMF 24, prosto z Waszyngtonu do 18. A co przed nami? Jeff Bezos daje Amerykanom radę przed wyborami do kongresu, tylko nie wiadomo, do kogo właściwie kieruje swoje słowa. Telewizja Fox News skończyła właśnie 30 lat i o tym w zmieniającym się krajobrazie mediów też porozmawiamy. Wrócimy do sprawy Amerykanki, która przeżyła egzekucję. Będzie też Claudia Magica, która sprzedała mieszkanie w Warszawie, rzuciła pracę w korporacji i pojechała do Nashville, żeby śpiewać country. Zapraszam. Dziękuję.

0: Pewnie już słyszeliście o tym, że przed Amerykanami tak zwane wybory środka kadencji, czyli wybory do kongresu już w listopadzie, i Jeff Bezos ma radę dla Amerykanów właśnie przed tymi wyborami i powiem wam teraz w radiu RMF24, jaka to rada. Otóż założyciel Amazona w wywiadzie dla Fox News powiedział, że jeśli ktoś ciągle obwinia innych, sam prawdopodobnie nie zna rozwiązania. No i Amerykanie zastanawiają się teraz, kogo Bezos miał na myśli. Jedna z gwiazd telewizji Fox News, Brett Baier, udał się specjalnie na Florydę do należącego do Bezosa kompleksu Blue Origin na przylądku Canaveral, by poprowadzić stamtąd swój wieczorny program Special Report. No i widzowie mogli zajrzeć m.in. do Centrum Kontroli Lotów i zobaczyć rakietę, a okazją było 30-lecie Fox News, telewizji o konserwatywnym profilu sprzyjającej Donaldowi Trumpowi. Rozmowa z Bezosem dotyczyła kosmosu, sztucznej inteligencji, gospodarki, ale również polityki i zbliżających się wyborów do kongresu. No i Bayer pytał m.in. o rosnącą popularność socjalizmu i krytykę miliarderów ze strony Berniego Sandersa. Bezos bronił przedsiębiorców, mówił też o politykach obwiniających właścicieli nieruchomości za wysokie ceny mieszkań. I właśnie w tej części rozmowy postanowił dać Amerykanom radę, czym kierować się przy urnie. Kiedy jesteście przy stanowisku do głosowania i zastanawiacie się, na kogo zagłosować, pomyślcie o jednej rzeczy. Jeśli jakiś polityk wybiera sobie czarne charaktery i wskazuje palcem winnych, to prawdopodobnie oznacza to, że nie ma rozwiązania. Bo gdyby je miał, zamiast kogoś obwiniać, pracowałby nad rozwiązaniem. Powiem tak, gdyby ktoś w Amazonie, Blue Origin czy Prometeusie, ktoś z kierownictwa jednej z moich firm przychodził na każde spotkanie i zamiast szukać źródła problemu, naprawiać go u podstaw i znaleźć prawdziwe rozwiązanie, tylko wskazywałby palcem i obwiniał innych, bardzo szybko byśmy się z nim rozstali. Tacy ludzie długo by u nas nie pracowali. No i kogo Bezos właściwie miał na myśli? The Independent opisuje reakcję internautów, którzy uznali, że Bezos właśnie opisał Donalda Trumpa. Pojawiły się nawet pytania, czy właściciel Washington Post, bo Bezos jest właścicielem Washington Post, właśnie poradził Amerykanom, żeby nie głosowali na obecnego prezydenta. Tyle, że kontekst rozmowy prowadzi również w drugą stronę. Chwilę wcześniej właśnie Bezos bronił miliarderów przed krytyką ze strony lewicy i mówił o politykach, którzy szukają winnych problemów gospodarczych. Jego słowa mogły być więc równie dobrze wymierzone w progresywne skrzydło partii demokratycznej. Ale Brett Baier nie zadał najprostszego pytania. Kogo właściwie Jeff Bezos miał na myśli? Przerwał mu i powiedział:
1: Jeff,
0: mógłbym z tobą rozmawiać pewnie przez godzinę. Na szczęście trochę później w programie jeszcze razem pospacerujemy i porozmawiamy. Dziękujemy, że nas tutaj wpuściłeś. No, wywiad z Jeffem Bezosem był, jak mówiłam, częścią obchodów 30-lecia Fox News. Stacja zaczynała jako konkurent CNN, a dziś jest najchętniej oglądaną telewizją informacyjną w Stanach Zjednoczonych. Tyle, że po 30 latach ma przed sobą zupełnie nowe wyzwanie. I o tym za moment. Porozmawiamy w takiej Ameryce.
2: Radio RMF 24.

0: Tu radio RMF24, bardzo młode radio w porównaniu do amerykańskiej telewizji Fox News, która w tym tygodniu skończyła 30 lat. Stacja, która zaczynała jako nowy konkurent dla CNN, jest dziś najchętniej oglądaną telewizją informacyjną w Stanach Zjednoczonych. I paradoksalnie jej największym problemem może być teraz nie CNN, ani żadna inna stacja, tylko to, że Amerykanie coraz rzadziej oglądają tradycyjną telewizję. Fox News wystartował dokładnie 7 października 1996 roku. Za projektem stali Rupert Murdoch i Roger Ailes, były doradca republikańskich polityków. Ich pomysł był prosty: stworzyć alternatywę dla mediów, które ich zdaniem patrzyły na Amerykę przede wszystkim z liberalnej perspektywy. To posłuchajcie, co mówili na antenie Fox News prowadzący poranny program w dniu 30. rocznicy startu telewizji. Można powiedzieć, że jestem trochę stronniczy. Uważam, że Fox News właściwie pomógł uratować kraj. Po raz pierwszy za mojego życia wprowadził równowagę w mediach. Wcześniej jej nie było, a ten format, ludzie, którzy go tworzyli i prezentowane przez nich opinie budziły ogromną niechęć. Obserwowałem to, mogłem na to patrzeć z dystansu, bo sam byłem częścią tego przedsięwzięcia. No i pomysł zadziałał. Dziś Fox News zostawia konkurencję daleko z tyłu. W ostatnim kwartale wieczorami stacja oglądała średnio ponad 2 miliony osób. Najpopularniejszy program The Five przyciągał ponad 3 miliony. Oto kolejny głos z Fox News. Wszyscy spodziewali się, że Fox poniesie porażkę, bo tak bardzo różnił się od innych. Myślę, że Fox zdał sobie sprawę, że istnieje część kraju, która po prostu nie miała swojej reprezentacji w mediach głównego nurtu. I słyszę to za każdym razem, kiedy spotykam ludzi na lotniskach, w barach czy u fryzjera. Mówią, że czują, że jesteśmy ich głosem. No, ale zmienia się samo znaczenie słowa telewizja. W lipcu niemal połowa czasu, który Amerykanie spędzali przed telewizorem, przypadała już na streaming. Sam YouTube miał większy udział w oglądalności niż jakakolwiek pojedyncza platforma streamingowa. I dlatego 30-letni Fox próbuje znaleźć widza także poza kablem. W ubiegłym roku uruchomił Fox One, gdzie można oglądać Fox News, sport i programy rozrywkowe bez tradycyjnego abonamentu telewizyjnego. Jednocześnie Fox News jest dzisiaj największą marką informacyjną na YouTube w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatnich 3 miesięcy jego filmy odtworzono tam 918 milionów razy. No i to jest ważne też dlatego, że publiczność Fox News się starzeje. Według badań mediana wieku odbiorcy stacji wynosi 55 lat. Dla porównania CNN miało 712 milionów wyświetleń. Fox ma konserwatywną publiczność, Donald Trump regularnie pojawia się na jego antenie, a była rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt właśnie została komentatorką tej stacji. Ale ta relacja nie zawsze była łatwa. Kiedy Trumpowi nie podoba się sposób, w jaki Fox go pokazuje, potrafi publicznie zaatakować także tę stację. Także Fox News wchodzi w 4. dziesięciolecie z bardzo mocnej pozycji. No i pytanie dziś nie brzmi, czy Fox News potrafi wygrać CNN, no to już to zrobił. Pytanie brzmi, czy potrafi zachować swoją pozycję w świecie, w którym coraz więcej widzów nie włącza już telewizji kablowej. A za moment w Radiu RMF24 sprawa, która przyciąga nie tylko przed telewizory. Skazana na karę śmierci Krista Pike przeżyła egzekucję i przemówiła.
1: Tu Radio RMF24.

O tej sprawie mówiłam w poprzednim programie Taka Ameryka, o nieudanej egzekucji. Teraz Krista Pike jest przytomna. Skazana na śmierć kobieta przeżyła nieudaną egzekucję w stanie Tennessee. Jej stan poprawił się na tyle, że z pomocą

0: sądowe, ale również sam proces wykonywania kary śmierci. Krista Pike ma nadal poważne problemy zdrowotne. Ma zapalenie płuc, zakrzep w ramieniu, obrzęki rąk i problemy z przełykaniem. Nie wiadomo, czy odzyska pełną sprawność. Egzekucję przeprowadzono przez podanie śmiertelnego zastrzyku. Co dokładnie poszło nie tak? Nadal nie wiadomo. Prawnicy Pike podejrzewają, że część preparatu zamiast do krwioobiegu dostała się do tkanek jej ramion. Sąd w Tennessee nakazał teraz zabezpieczyć praktycznie wszystko, co może pomóc odpowiedzieć na to pytanie. Strzykawki, igły, przewody, pozostałości użytych substancji, dokumentację medyczną, nagrania i korespondencję. Po tej nieudanej egzekucji gubernator Tennessee zawiesił wykonywanie kar śmierci do końca roku i zarządził niezależne dochodzenie. Prawnicy Pike chcą teraz zamiany kary śmierci na dożywocie. Argumentują, że poddanie jej drugiej egzekucji byłoby naruszeniem konstytucyjnego zakazu okrutnych i niezwykłych kar. Tennessee nie zdecydowało jeszcze, czy ponownie spróbuje wykonać wyrok, ale republikańska senator Marsha Blackburn już po pierwszej nieudanej próbie mówiła, że stan powinien rozważyć powrót do krzesła elektrycznego. A sama Krista Pike została skazana na śmierć za brutalne zabójstwo 19-letniej uczennicy w 1995 roku. W chwili zbrodni miała 18 lat. A za moment zupełnie inny temat. Posłuchacie, co mówi Claudia Magica, która porzuciła pracę w korporacji, sprzedała mieszkanie i pojechała do Stanów Zjednoczonych, żeby nagrywać własne piosenki.
1: Tu Radio RMF 24.

0: RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już jutro po 18:00.
2: Dlaczego mózg ciągle chce więcej? Jak z tym walczyć? O tym w tym tygodniu będziemy rozmawiać z dr Asią Wojsiak, autorką książki Na zdrowy umysł.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Jak to jest postawić wszystko na jedną kartę, porzucić dotychczasową karierę w korporacji, sprzedać mieszkanie, żeby zacząć realizować marzenia i śpiewać utwory country? No i teraz o tym porozmawiamy w Radiu RMF24. Klaudia Majkowska, czyli Klaudia Magica, tak właśnie zrobiła. Rzuciła wszystko i poleciała do Nashville, żeby nagrywać właśnie tam.
1: Ponad dekadę byłaś w korporacjach, bardzo dobrze zarabiałaś. Czy do tego się przygotowałaś finansowo, żeby postawić wszystko na jedną kartę? Czy w czasie tego swojego życia przehulałaś wszystko?
2: Bardzo dużo przehulałam, bardzo. Nie byłam finansowo przygotowana, a też nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duży nakład finansowy będzie wymagany. Byłam dużą idealistką i szczerze myślałam, że to pójdzie szybciej niż to idzie.
1: Mm-hmm. Znaczy, że się odkujesz,
2: miałam
1: tak?
2: Miałam mało pokory w sobie, miałam dużo entuzjazmu, co akurat też jest oczywiście potrzebne, natomiast na pewno liczyłam, najpierw w ogóle stawiałam bardzo na rynek polski i ja liczyłam na to, że gdzieś tam ta taka dziewczyna w kapeluszu, taka egzotyczna z utworami country, bo ja też na początku wydałam 3 utwory po polsku i jakoś tak liczyłam, że one... No coś tutaj się rozniesie, jakiś szum wokół nich. Może nie, że to będą hity, nie wiadomo jakie.
1: Czyli już ale tak że... myślałaś jak marketingowiec, że to się sprzeda.
2: Tak, dokładnie tak. Że po prostu to jest inny produkt, że taka właśnie amerykańska dziewczyna z jakąś fajną historią, właśnie ta korporacja coś... Wiesz, no mi się wydawało w głowie, że to jest w ogóle fenomen, nie? Uh-huh. A nie było to tak, to znaczy wszyscy mówili, no fajnie, fajnie, no w ogóle fajnie, fajnie, że tak masz taki luz, fajnie, że chodzisz w tych kapeluszach, no jakby... Wszyscy się uśmiechali, może niektórzy tak generalnie się nawet podśmiewywali, tak, z tej mojej wizji, ale no jednak okazało się, że no zetknęłam się ze ścianą, że w Polsce, okej, no rynek country jakiś tam mały wokół festiwalu, jakieś tam ze 2 audycje radiowe może są, ale generalnie to radia takie, które są no gdzieś tam opiniotwórcze i takie, których no gdzieś tam dla artystów fajnie zaistnieć, absolutnie nie chcą takiego gatunku muzyki i to nawet po polsku, po prostu chodzi o produkcję, chodzi o to, że to po prostu nie jest u nas popularne, po prostu odmowy wszędzie, prawda?
1: I co, i wtedy pomyślałaś, że do Nashville trzeba jechać?
2: Jeszcze nie, chociaż to się tak samo, mi się to tak pojawiało w ogóle, dostałam zaproszenie na festiwal Polonez do Chicago. I to jest festiwal polonijny dla Polonii. To był sierpień 23 roku i wtedy do mnie przyszło, że skoro mam lecieć do Stanów, ja przyjęłam oczywiście to zaproszenie, to jak będę w Chicago, no to może warto po latach, bo ja już od wielu lat nie byłam w Nashville, może warto po latach pojechać do Nashville.
0: Całej mojej rozmowy z Klaudią Magicą można wysłuchać w moim podcaście Ameryka Ja, który jest dostępny w dowolnej aplikacji do podcastów, również na RMF-on. Polecam. Dziękuję za wspólne 2 godziny. Lidia Krawczuk, słyszymy się w kolejną sobotę zaraz po 16:00. Widzimy się na Instagramie. Pozdrawiam Was z Waszyngtonu, a niebawem w Radiu RMF24 Fakty RMF FM. Do usłyszenia.
3: Tu Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Nowe ważne fakty w RMF FM. Na zegarach już prawie 18. Jesteśmy ponownie w studiu. Katarzyna Podraza przy mikrofonie. Witamy.
1: Zapraszam. Czy 21-letnia nożowniczka i zaatakowane kobiety znały się? Mamy nowe ustalenia w sprawie dzisiejszego ataku w warszawskiej szkole. Unijne magazyny gazu mniejsze niż rok temu. Sprawdzimy, czy Polska ma powody do obaw. W tych faktach też Wrocław i mecz Śląska z Lechem Poznań. Śledczy zabezpieczają ślady w miejscu ataku 21-latki w Warszawie. Kobieta, przypomnijmy, w pobliżu sekretariatu w zespole szkół przy ulicy Mińskiej raniła nożem 3 osoby, w tym 17-latkę, która trafiła do szpitala.
2: Informacje, które na ten moment posiadamy, nie potwierdzają, aby wskazać, że te osoby się znały. Sprawczyni uczy się w tej szkole, natomiast osoba zaatakowana dopiero przyjechała dziś i miała złożyć czy aplikować do tej uczelni. Równolegle poza wspomnianą pracą śledczych zabezpieczaniem śladów pozostawionych w miejscu tego zdarzenia o charakterze kryminalnym. Pracują oczywiście inne piony. Zabezpieczamy ślady i te ślady cyfrowe zostawione przez obydwie te osoby mają dać nam odpowiedź, czy faktycznie nic te osoby nie łączyło sprawcę z osobą zaatakowaną.
1: Mówił RMF FM rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji komisarz Jacek Wiśniewski. To kolejny już atak, który miał miejsce na Mazowszu w ostatnich dniach. W związku z falą przemocy policjanci będą prowadzili wzmożone kontrole szkół w całym kraju. W Polsce ponad 99%, w Unii Europejskiej nieco ponad 72%. Tak wyglądają obecnie zapasy gazu przed nadchodzącą zimą. Unijne rezerwy są zdecydowanie mniejsze niż rok temu. W magazynach jest kilkanaście miliardów metrów sześciennych gazu mniej. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Igorze, czy Polska mimo wysokich zapasów ma powody do zmartwień?
3: Minister energii Miłosz Motyka przekonuje, że nie.
4: Dostawy są realizowane w sposób niezachwiany, więc nie ma żadnego ryzyka, żeby w jakikolwiek sposób sytuacja gospodarcza zmuszała nas do ograniczeń.
3: Natomiast nasze możliwości magazynowe są niewielkie. Niemcy mają kilkukrotnie większe przestrzenie, więc nawet jeśli mają zapasy tylko na nieco ponad 50%, to i tak mają więcej gazu niż Polska.
4: Prowadzimy też proces inwestycyjny związany z tym, aby pojemność magazynowa była większa.
3: Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu ostrzega, jeśli wojna na Bliskim Wschodzie się nie zakończy, a do tego zima okazałaby się mroźna, cała Europa może mieć kłopoty. W takim przypadku konieczne byłoby ograniczenie zużycia nawet o kilkanaście procent.
1: Śląsk-Wrocław gra z Lechem Poznań w piłkarskiej ekstraklasie. Trwa pierwsza połowa tego spotkania. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witaj Patryku. Kibice oglądali jakieś bramki?
5: Tak, dosłownie przed chwilą pierwsza bramka w tym meczu. Lech Poznań wychodzi na prowadzenie, także kibice we Wrocławiu pewnie niezbyt zadowoleni. Filip Jagiełło na liście strzelców.
1: Patryku, w Niemczech fala krytyki po błędzie bramkarza Bayernu Monachium Manuela Neurera.
5: Pierwsza akcja tego meczu, pierwsze sekundy, Bayern rozpoczyna ten mecz, wycofanie piłki do Neuera, który wyszedł poza swoje pole karne, minęło może, 4-5 sekund, niemiecki bramkarz daje sobie tę piłkę odebrać, gol dla Augsburga po takim właśnie kuriozalnym błędzie, ostatecznie Bayern zremisował ten mecz 2-2.
1: Dziękujemy Patrykowi i polecamy pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM o 19.
6: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
1: I na koniec faktów. Poznańskie Mistrzostwa Polski w jojo to niewielka zabawka składająca się z dwóch połączonych krążków z osią pośrodku, na którą nawinięty jest sznurek. Odpowiednio wprawiona w ruch pozwala wykonywać efektowne triki.
7: Ja wiem, że tych dyscyplin jest też kilka konkurencji.
8: Taka najbardziej królewska, można powiedzieć, dyscyplina. To jest 1A, klasyczne jojo. Sznurek przywiązany do palca, a jojo przywiązany do drugiego końca sznurka. Kręci się jojo i robimy takie ewolucje, jakie tylko potrafimy.
1: Wyjaśniał sędzia Kamil Nowak, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Tu oczywiście liczą się zręczność i precyzja. Nowe fakty o 19, a w nich studencka parada w Gdańsku. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
10: Tu radio RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i zapraszam na kolejny odcinek programu Co u nich słychać. A dziś z nami wyjątkowy gość. Muzyk, jeden z założycieli zespołu Pod Budą, legenda krakowskich ulic. Andrzej Sikorowski. Zapraszam do spędzenia z nami tego jesiennego, sobotniego wieczoru. Zaczynamy!

0: szczęście. Witamy niezwykle serdecznie w nowym odcinku podcastu Radia RMF 24, Co u nich słychać? A razem z nami jest układacz melodii, tekściarz, entuzjasta życia, czujny obserwator, legenda. Andrzej Sikorowski. Dzień dobry, panie Andrzeju, wielka przyjemność.
1: Witam, to również moja przyjemność, natomiast ja się zawsze krępuję, jak słyszę o sobie tyle miłych epitetów, bo rzeczywiście zgadza się, że jestem układaczem melodii, a nie kompozytorem.
0: Zresztą właśnie sam pan to często podkreśla, żeby nie było, że to mój wymysł.
1: Komponowali Chopin, Beethoven, a ja układam melodię. Tak, autor tekstów, zgadza się.
0: Nawet tekściarz był, tak.
1: Może być tekściarz. Entuzjasta życia? Chyba tak. To jest związane również z upływem czasu, bo człowiek im jest starszy, to tym bardziej się do tego życia przywiązuje i tym bardziej ono go zaczyna cieszyć. Ja jestem szczęśliwym estradowym emerytem, no bo z racji wieku tak to wypada powiedzieć. I mam tę fantastyczną okoliczność, zawdzięczam losowi tę okoliczność, że niczego już w zasadzie w moim zawodzie nie muszę. To znaczy, ja nie biorę udziału w żadnym wyścigu, ja nie muszę udowadniać, że wygram jakiś konkurs, albo że znajdę się na jakiejś liście przebojów, albo że dostanę jakąś statuetkę, bo jest mi to już do niczego niepotrzebne. Mam swoją publiczność, która przychodzi na spotkania ze mną. Nie jest ich wiele, ale też wielu nie potrzebuję.
0: I są wierni.
1: I są wierni. To jest taka publiczność, która mnie wyszuka gdzieś w internecie, bo przecież trudno powiedzieć, że piosenki Sikorowskiego i jego twarz codziennie można zobaczyć ją na ekranie telewizora albo usłyszeć te piosenki na antenie radiowej. To jeszcze niektóre stacje, które się specjalizują w odświeżaniu staroci, gdzieś tam czasami mnie prezentują. Natomiast ta wierna publiczność potrafi mnie znaleźć i w związku z tym, jak gram w Koszalinie, Poznaniu, Gdańsku, to się okazuje, że przychodzą ci ludzie na salę. Ja nie napełniam stadionów, rzecz jasna, bo to jest zupełnie inny target, że tak powiem, ale sale kilkusetosobowe zupełnie spokojnie i jest mi z tym dobrze.
0: Jeszcze mieliśmy czujnego obserwatora, panie Andrzeju. Myślę, że tutaj przez lata nic się nie zmieniło w tej kwestii, bo domyślam się, że chodzi panu głównie o to magiczne hasło legenda.
1: No legenda to jest termin, który się dość często powtarza w odniesieniu do ludzi, których jedyną zasługą jest to, że tak długo wytrzymali. Ja się dlatego boję się tego typu legendarności. Zresztą bardzo często jest tak, że jak zaczynam spotkanie z publicznością, to mówię, nie wiem, czym mogę państwa jeszcze zaskoczyć, oprócz tego, że żyję. I publiczność jest ubawiona takim stwierdzeniem, bo rzeczywiście nie mogę ich zaskoczyć na pewno żadną zmianą stylistyczną, ponieważ byłem wierny przekazowi. Przez całe lata śpiewałem autorskie piosenki i w ten sposób próbowałem określić swój światopogląd i stosunek do tego, co się dzieje dookoła. Natomiast nie poddawałem się modom, czyli po prostu nie próbowałem nagle robić coś, co nie byłoby zgodne z jakąś konwencją estetyczną, która mi odpowiada. Ja nie jestem przecież rock'n'rollowcem, ja jestem autorem piosenek, śpiewającym autorem piosenek, dlatego wszelkie mody obserwowałem ze spokojem, ale nigdy nie próbowałem za nimi podążać. I sądzę, że publiczność, ta wierna publiczność, nie lubi kogoś, kto się stroi w odpowiednie piórka w zależności od tego, jak zmieniają się mody. Oni cenią to, że facet jest konsekwentny, prawda? I to mi gdzieś pewnie procentowało.
0: Tak mówi Andrzej Sikorowski, jeden z założycieli legendarnego zespołu Pod Budą. Do rozmowy z panem Andrzejem wrócimy po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
2: RMF 24. Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
0: A już w tym odcinku wypadek tramwajowy w Göteborgu w 1992 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
2: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF 24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.

0: Sobotni wieczór z radiem RMF24 i program Co u nich słychać. Wracamy do rozmowy z muzykiem Andrzejem Sikorowskim. Rozmawiamy o przywiązaniu naszego gościa do Krakowa.
1: Zacznę od pozdrowień, bo zastanawiam się, czy pan zdemaskuje osobę, która te pozdrowienia śle. Uwaga, cytuję. Pozdrowienia od fanki zza dwóch płotów.
2: No to
1: jest podpowiedź, można skorzystać z podpowiedzi, ale to dycha.
2: Nie, to nie, wiem o kogo chodzi, chociaż to, że jest fanką w dalszym ciągu, mimo że już dwa płoty nas nie dzielą, to jest dla mnie ogromnie miłe i ja te pozdrowienia odwzajemniam, bo to chodzi o Anię Dymną.
1: Oczywiście, zapewne. Że tak. Ale panie Andrzeju, muszę przerwać, bo jeszcze pani Ania pozwoliła sobie dokończyć to.
2: Aha.
1: Proszę także przekazać panu Andrzejowi, że jesteś pan skończony ham.
2: Ojej, a dlaczego tak?
1: A dlatego, bo pan opuścił rząskę.
2: A, no Aniu, no tak wyszło, ale wiesz, od ciebie nie boli, więc się nie obrażam. Tak, od 15 lat mieszkam w centrum Krakowa i opuściłem rząskę i równocześnie opuściłem to sąsiedztwo, czyli i Anię, którą dzieliły dwa płoty, i drugą Anię, solistkę pod Budą, z którą dzielił mnie jeden płot jedynie. A wzięło się to prawdopodobnie z tego, że przyspawany do Krakowa, jak ja, urodzony w tym mieście, któremu wszystko się z Krakowem kojarzy i wszystko się w zasadzie istotne w moim życiu w Krakowie zdarzyło. Bo się urodziłem, bo chodziłem do szkół, bo studiowałem, bo tu poznałem żonę, bo tu się urodziła moja córka, moja wnuczka i tak dalej, i tak dalej. Ja się wychowałem w czynszowej kamienicy w centrum miasta i zawsze było mi takie środowisko bliskie. Wiedziony jakimś podszeptem pewnie i małżonki, a może i modą, że dom, prawda? Myśmy się wyprowadzili na 16 lat z Krakowa do Rząski. Ja nie wspominam źle tego bycia w Rząsce pod Krakowem, ale ja nie należę do tych ludzi, których kręci własne drzewko owocowe, własna rabatka, jakiś tam, nie wiem, uprawiany przez żonę ogródek. To nie są moje klimaty. Ja lubię o 7 rano wyjść do rynku na przykład, który jest pusty i jestem szczęśliwy. Ale to jest, tak miałem od dziecka i jeżeli nawet wracałem gdzieś z jakiejś trasy albo z dalekiej podróży, to pierwsza rzecz, jaką robiłem, to szedłem do rynku, żeby miałem potrzebę zobaczyć, czy coś się zmieniło, chociaż podświadomie zdawałem sobie sprawę, że się nic nie zmieniło, że ja się niczym specjalnie nie zadziwię, ani nic mnie nie zaskoczy, ale ta potrzeba jest silniejsza. Po prostu wyjść i popatrzeć na te mury.
1: A to cały czas tak wygląda? No bo wiem, że oczywiście była ta ukochana knajpka, byli ci ludzie, których no można było spotkać, podejrzewam, dzień w dzień, w dalszym ciągu Andrzej Sikorowski. No i pytanie też, czy może pan swobodnie spacerować po Krakowie? Są zdjęcia, cały czas ktoś znajomy,
2: nie,
1: się przewija?
2: Ja nie cierpię na ten rodzaj popularności, który każe mi chować się do bramy i nikt nie zdejmuje ze mnie ubrania, ani nie szarpie. I zdarzają się oczywiście dowody sympatii w postaci uśmiechu, czy stwierdzenia lubię pana piosenki, albo czy możemy sobie zrobić wspólne zdjęcie. Co jest dla mnie przyjemne i zawsze na takie prośby odpowiadam twierdząco. Robimy sobie zdjęcia. Bywa tak, że jak ktoś ze znajomych przyjeżdża do Krakowa, niedawno był w Warszawie, jak był Wojtek Gąsowski, i spacerowaliśmy po Krakowie i mnie co chwilę ktoś mówił cześć, to on mógł myśleć, że ja zaaranżowałem może te sytuacje, żeby zrobić wrażenie, prawda? Tak. A tak nie jest. Rzeczywiście mieszkam w centrum, znam mnóstwo ludzi i kłaniam się bardzo wielu osobom. No, mówi mi cześć dorożkarz, który akurat przejeżdża, prawda? Bo się znamy. Jak idę na kleparz, to prawie każdy stragan to jest ktoś znajomy, z którym wymieniam pozdrowienia albo nie wiem, mówimy o jakimś meczu, który się odbył, albo o czymś jeszcze tam innym, albo o pogodzie.
0: Andrzej Sikorowski i jego opowieść o codziennym życiu w Krakowie. A do tego, jak to miasto wyglądało przed laty, wrócimy już za chwilę. Nie odchodźcie za daleko.

0: to program Co u nich słychać na antenie radia RMF24. I to także nasze sobotnie spotkanie z Andrzejem Sikorowskim. Kontynuujemy naszą rozmowę o Krakowie.
1: Jak wyglądał ten Kraków w pańskiej młodości? Nie tylko młodości. Kiedy pojawiły się te pierwsze przyjaźnie? Pytanie, które te przyjaźnie przetrwały do dziś, no bo podejrzewam, że tych historii jest cała masa i cała masa fantastycznych postaci, które, no przepraszam, przewinęły się przez życie Andrzeja Sikorowskiego.
2: Tak, chociaż powiem, że przyjaźni nie miałem wiele, bo ja ostrożny jestem w używaniu tego słowa w ogóle. Przyjaciel to jest przyjmowanie całego zestawu obowiązków na siebie. Żeby się z kimś przyjaźnić, to działa w dwie strony. To trzeba po prostu się decydować, że się będziesz z tym kimś na dobre i złe, że się mu przyjdzie z pomocą w każdych okolicznościach, że być może trzeba będzie znieść jakiś zawód, który ten przyjaciel sprawi, prawda? Więc ja nigdy nie mówiłem, ja o bardzo niewielu osobach mówiłem, że to są moi przyjaciele. Byłem z tym zwyczajnie ostrożny, natomiast miałem mnóstwo znajomych i te znajomości zawierało się w różny sposób, w różnych okolicznościach. Ja się wychowałem za sprawą ojca i mamy, która potem prowadziła biuro Stowarzyszenia Dziennikarzy. Ja się niemal chowałem w klubie dziennikarzy pod Gruszką i ja tam zawierałem znajomości z bardzo różnymi ludźmi. Mogę powiedzieć, że się z nimi nie przyjaźniłem, ale ich znałem. I to byli, te znajomości do dzisiaj jakoś, wydaje mi się, że dotykałem jakiejś innej epoki, witając się z takimi, a nie innymi ludźmi. Miałem okazję poznać Wojciecha Hasa, miałem okazję poznać Ludwika Jerzego Kerna, prawda? Ludzie z zupełnie innej epoki, no z wieku mojego taty, prawda? Potem w klubie dziennikarzy poznałem na przykład Andrzeja Mleczkę, z którym się do dzisiaj kumpluję. I można by zacząć, estrada spowodowała, że się zaprzyjaźniłem z Andrzejem Zauchą, prawda, z którym, ze Zbyszkiem Wodeckim, z całym środowiskiem krakowskim, z Piwnicą pod Baranami, w której nigdy nie byłem członkiem tego trupy kabaretowej. I Maryla Rodowicz zawsze mówiła, że jestem jednym z nielicznych niepodpiwniczonych Krakowian.
1: Ale dopuszczony, tak? Do tego.
2: Tak, ja przychodziłem do piwnicy bardzo często w sobotę, jak oni mieli program, przychodziłem po prostu, żeby się spotkać z artystami piwnicznymi i wypić z nimi drinka. I bywało, że Piotr Skrzynecki mówił: Andrzeju, jak gitarkę tutaj pożyczysz, to zaśpiewasz jedną piosenkę czy dwie. No, Piotr należał do ludzi, którym się nie odmawiało, więc ja rzeczywiście pożyczałem od kogoś z piwniczan gitarkę i śpiewałem tam jedną czy dwie piosenki, ale nigdy nie byłem członkiem kabaretu Piwnica pod Baranami. Tak więc o tym można by napisać książkę. Ja wprawdzie napisałem książkę o sobie, która się ukazała w wydawnictwie literackim, ale był to rodzaj takiej skróconej biografii, opartej zresztą o teksty piosenek, bo ja tekstami piosenek opowiedziałem siebie w jakimś sensie. Bo ja opowiedziałem o swojej rodzinie, pisząc o swoich kobietach, o żonie, o córce, opowiedziałem o swoim

0: środowisku, o Krakowie, o paru problemach mnie dotyczących, o ojczyźnie mojej żony, czyli o Grecji. Starałem się po prostu pisać piosenki, które dotyczą tematów, na których się znam. Bo ja zwyczajnie nie mogę pisać o kosmosie, bo się na nim nie znam, ani też rozpraw filozoficznych, bo filozofem nie jestem. Natomiast na ulicy, na knajpie, na autobusie, na tramwaju się znam, jak mało kto. Bo z tym całe życie obcowałem po prostu i to było mi bliskie.
1: W tym miejscu się zatrzymujemy, ale nie na długo. Przyszedł czas na chwilę oddechu. Do rozmowy z Andrzejem Sikorowskim wracamy po krótkiej przerwie.

0: Już jutro Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
1: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
0: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
3: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
4: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
5: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
3: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
1: Kto wygra bój o Kraków?
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już jutro, tuż przed 21:00.

0: to już prawie 19. Katarzyna Podraza ponownie w studiu Faktów RMF FM. Witamy.
1: Tak jest, zapraszam.
0: Posłuchajmy.
1: Mieszkańcy Lubelskiego i Podkarpacia z alertami RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę wojsko poderwało myśliwce. W faktach też dezinformacja wokół szkół. Polskie służby badają możliwe rosyjskie działania. Polecamy też fakty sportowe RMF FM. W nich piłkarska ekstraklasa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. SMS-y z ostrzeżeniami dotyczą rosyjskiego ataku powietrznego na zachodnią część Ukrainy. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Działania mają charakter prewencyjny. Policja, służby specjalne oraz NASK prowadzą czynności operacyjne w związku z dezinformacją i zgłoszeniami o zagrożeniach w szkołach, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Nie wykluczył rosyjskich działań, zaznaczając, że najpierw potrzebne są dowody. Według ministra celem dezinformacji jest podważanie zaufania do państwa. Wczoraj 24 tysiące policjantów monitorowało szkoły i ich okolice. Dotychczas kontrolowano blisko 50 tysięcy placówek i zatrzymano 76 osób. Patrole wrócą do szkół w poniedziałek i pozostaną tam do odwołania. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Kolejny rakietowy atak jemeńskich rebeliantów Huti na lotnisko w Riyadzie. Rannych zostało kilkadziesiąt osób, głównie obywateli Arabii Saudyjskiej. Co najmniej 5 z nich trafiło na oddział intensywnej terapii. Associated Press poinformowała, że po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. Mieszkańcy Destin na Florydzie usuwają skutki przejścia huraganu. Na miejscu widać powalone drzewa, połamane gałęzie i uszkodzone posesje. W części okolicy zabrakło prądu. Mieszkańcy przyznają, że obawiali się znacznie większych zniszczeń. Naprawdę się cieszę, że huragan nie zniszczył wszystkich firm i całego dorobku ludzi, którzy pracowali na niego przez całe życie. W Destin jest bardzo drogo, więc zniszczenia mogłyby oznaczać ogromne straty finansowe. Wielu mieszkańców to starsze osoby, które przez całe życie pracowały i oszczędzały, mówił jeden z mieszkańców pracujący przy usuwaniu skutków huraganu.
2: Fakty z Pomorza.
1: Było głośno, widowiskowo, kolorowo i bardzo barwnie. Parada pomorskich uczelni przemaszerowała ulicą Długą w historycznym centrum Gdańska, inaugurując nowy rok akademicki.
3: Fajnie, że możemy razem świętować ten początek roku akademickiego.
4: Myślę, że to zwiększenie tego, co się dopiero będzie działo w trakcie roku.
5: It's really nice, honestly, it's encouraging.
6: To naprawdę świetne. Szczerze mówiąc, to zachęca do studiowania.
7: Wszystkim życzę po prostu udanego roku akademickiego, żeby był jeszcze lepszy niż ostatni. Pogoda dzisiaj trochę średnia, ale jesteśmy w mieście hanzatyckim. No i Hanza siłą zawsze stała.
8: Co państwo sądzicie o paradzie?
9: Piękna parada. Różnorodność,
10: kolorowość i ludzie, bardzo radosni ludzie.
9: Wykładowcy również. To jest fajne, że razem ze studentami idą w tej paradzie.
1: Ze studentami, wykładowcami i turystami w Gdańsku rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski, a my oczywiście wszystkim studentom w nowym roku akademickim życzymy samych sukcesów.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: A na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
12: Lech Poznań idzie po zwycięstwo w Ekstraklasie. Kolejorz w drugiej połowie prowadzi ze Śląskiem Wrocław. Na wyjeździe już 4-0. W ciągu ostatnich kilku minut 2 gole dołożył Patryk Wolemark. Wcześniej Krakowia przerwała serię porażek. Zwycięstwo 3-1 z Zagłębiem Lubin. Aż 18 doliczonych minut w tym spotkaniu. Po analizie VAR 2 rzuty karne dla pasów na bramki zamienił Aydin Hasic. Wątpliwości do pierwszej decyzji sędziów miał trener Zagłębia Leszek Ojrzyński.
13: Plen drużynie gospodarzy dali sędziowie, ale myślę, że mądrzejsi ode mnie to przeanalizują, bo za ręka to przecież takie byśmy gwizdali karne, no to tych karnych powinno być, gdzie ręka jest w obrysie ciała.
12: A drugi karny wątpliwości trenera miedziowych nie wzbudził. W Bundeslidze fatalny błąd Manuela Neuera i to już w pierwszej minucie meczu. Bramkarz Bayernu dał sobie odebrać piłkę poza polem karnym. Gol dla Augsburga. Ostatecznie Bawarczycy stracili punkty w tym meczu, remisując 2-2. W Hiszpanii kibice nie pozwolili dokończyć meczu Rayo Vallecano z Atletikiem Bilbao. Fani gospodarzy w proteście przeciwko właścicielowi i prezesowi klubu rzucali na murawę papierowe samolociki, także inne przedmioty. Pojedynek dwukrotnie próbowano wznowić, ale po konsultacjach z policją, z trenerami obu klubów sędzia ostatecznie z tego pomysłu zrezygnował. MKS Dąbrowa Górnicza wygrywa w PGE Basket Lidze 87-83 z twardymi piernikami z Torunia. Trwa mecz Kinga Szczecin ze Śląskiem Wrocław. Bardzo wyrównany pojedynek. W czwartej kwarcie teraz Śląsk prowadzi 59-58. W Lotto Superlidze piłkarzy ręcznych z kolei Industria Kielce pokonała na wyjeździe Stal Mielec 34-27.
8: Cieszymy się na pewno, że wygraliśmy w Mielcu, natomiast sama gra zostawiła wiele do życzenia. Wydaje mi się, że byliśmy myślami już gdzie indziej. Mam to na myśli rewanżowy mecz w Magdeburgu i zapomnieliśmy, że dzisiaj też trzeba zagrać w piłkę ręczną.
12: Podsumował trener Krzysztof Lijewski.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Radio RMF 24.
14: Sobotni wieczór w Radiu RMF 24. Kuba Śliwiński, witam się z wami ponownie i zapraszam do wspólnego spędzenia kolejnej godziny w programie Co u nich słychać. Rozmawiam ze znanym muzykiem, znanym z zespołu Pod Budą, Andrzejem Sikorowskim. Zostańcie z Radiem RMF 24.

0: Tu radio RMF24 i program Co u nich słychać? Zgodnie z obietnicą wracamy do rozmowy z Andrzejem Sikorowskim. Rozmawiamy o początkach, o tym jak narodziły się te najważniejsze kompozycje w repertuarze naszego gościa.
1: Panie Andrzeju, w którym momencie pan się zorientował, że to, co pan pisze, ma moc? Że to są teksty, które być może wpływają na ludzkie losy, które przede wszystkim dają do myślenia, które rzeczywiście wywołują reakcję. Był taki jeden magiczny moment, gdzie pan sobie pomyślał, nie, o kurczę.
2: Nie, no. Myślę, że nie. Myślę, że każdorazowa reakcja publiczności na sali jest potwierdzeniem tego, że to się komuś podoba, czy to, że to do kogoś trafia. Ja nie określałem tego w kategoriach moc, bo ja nigdy, ja nie chciałem nigdy przy pomocy piosenek zmieniać świata. Ja chciałem tylko wyartykułować swój pogląd i bardzo mi było miło, jeżeli jakaś część publiczności z tym poglądem się zgadza. Natomiast autor piosenek i wykonawca równocześnie nie jest od tego, żeby pouczać, nie jest od tego, żeby... Bo ja jestem przekonany, że ta zmiana świata przy pomocy muzyki nie nastąpi.
1: Nie?
2: Nie.
1: Jakby miała nastąpić, to już by nastąpiło.
2: Tak, muzyka łagodzi obyczaje, to jest bardzo piękne hasło, ale tylko hasło. I myślę, że jeżeli... Z jakiego powodu też nie uprawiałem takiej publicystyki wprost, bo Talk Show to jest jednak wyimek jakby z tego wszystkiego. Bardziej starałem się uprawiać pewien rodzaj liryki, bo uważam, że jeżeli kogoś piknie koło serca, to może wywołać w nim jakąś chociaż chwilową zmianę, albo coś mu dać do myślenia. I to mi sprawia satysfakcję. Jeśli ktoś do mnie przyjdzie i powie na przykład, że niedawno miałem coś takiego, że człowiek, który zajmował się ochroną budynku, gdzie odbywała się impreza, jak żeśmy tam przyjechali, podszedł do mnie i powiedział, wie pan co, przy takiej jakiejś, wymienił tytuł piosenki, mówi, ja przy tej piosence oświadczyłem się swojej żonie. I ja mówię, no czy to przyniosło właściwy skutek? On mówi, tak, bo jesteśmy ze sobą już tam wiele, wiele lat. To jest coś, co mi sprawia satysfakcję, prawda? Że ja się komuś, pisząc tę piosenkę, przydałem, prawda? Czy jak przyjeżdżamy na jakąkolwiek salę i pytają mnie ludzie odpowiedzialni za światło, jakie ma być światło, a nie używamy laserów i tak dalej, bo to nie ma migać, to ja zawsze proszę, żebym mógł dostrzegać pierwszy przynajmniej i drugi rząd. Ja nienawidzę śpiewać do czerni anonimowej. Ja muszę widzieć, jak reagują ludzie. Bo w tym pierwszym rzędzie siedzi ktoś, pani czy pan, i ja widzę, że albo się skrzywi, albo się uśmiechnie, albo obetrze łzę.
1: A nie zerka w telefon, bo teraz takie czasy?
2: Nie, całe szczęście nie, ale w każdym razie reaguje. I ja wiem, że ja wchodzę z nim w jakąś korespondencję. Tak. Bardzo często jest to taka osoba, która się tak fajnie reaguje na każdą niemal frazę tekstu, że ja po prostu tego kogoś sobie obieram jako adresata. I cały ten mój recital, o czym ta osoba nie wie oczywiście, do niej adresuje. Ja śpiewam do tej pani czy do tego pana, bo tak się z nim fajnie koresponduje jakby, prawda? Więc ma się świadomość, że to komuś się podoba, że to kogoś wzrusza, natomiast świata nie zmieniam.
1: Ale to jest siłą muzyki pod budą? To jest siłą muzyki pańskiej, solowej?
2: Nie, to jest siłą gatunku, jaką jest piosenka, bo proszę zauważyć, że piosenka ma niebywałą moc rażenia. To jest 3-4 minuty, które wszyscy mogą usłyszeć, która przy pomocy melodii łatwo wpada do ucha, a treściowo w dobrze napisanej piosence w 3 minuty można zawrzeć to, co inni zawierają w trzytomowej książce. Więc piosenka jest niezwykle skondensowana. Jeśli jest dobrze zrobiona, to ona ma taki, to jest młotek, to ona może rzeczywiście, no i zresztą powiedzmy sobie szczerze, były pieśni, które wyprowadzały na barykady, prawda?
1: Tak,
2: więc jednak ta siła w niej jest. W moich jest może siła jakiegoś wzruszenia i mnie to zupełnie wystarcza.
1: Siła szczerze, wzruszenia, panie? Że,
2: ja jestem w ogóle łagodnym facetem. To znaczy ja nie mam w sobie takiego złości do świata. Jeżeli mnie się coś nie podoba albo coś uważam za niegodne kontakty, ja się wycofuję się, po prostu nie walczę. Zawsze mówiłem, że gdyby moi wrogowie byli zdani na moją łaskę, to mogliby spać spokojnie, bo ja bym im krzywdy nie zrobił, najwyżej bym ich odseparował od siebie, żeby mi nie zawracali głowy.
0: Czas na chwilę oddechu. Wrócimy do spotkania z Andrzejem Sikorowskim już za chwilę i będziemy kontynuowali naszą rozmowę o muzyce.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
3: Już jutro Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
5: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
3: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24.
6: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
7: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
8: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
9: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
10: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
11: Kto wygra bój o Kraków?
3: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24. Startujemy już jutro, tuż przed 21:00.

0: Sobotni program Co u nich słychać na antenie radia RMF24, a w nim rozmowa z muzykiem Andrzejem Sikorowskim. Przed przerwą rozmawialiśmy o muzyce, o początkach kariery naszego gościa, zatem teraz sprawdzimy, jak ta kariera wygląda aktualnie.
1: Panie Andrzeju, z czego wynika, można powiedzieć, no przepraszam za takie wyrażenie, ale bierność aktualna, jeżeli chodzi o działania wydawnicze, już nie mówię nawet o zespole pod budą, bo jak rozumiem, to już jest historia zamknięta, ale jeżeli mowa o pańskiej twórczości, no bo ostatnimi czasy tego nie ma.
2: Tak, nie ma, ale to się bierze również z tego, że ja już sobie powiedziałem, że dość. To znaczy, to nie znaczy, że ja w ogóle nie piszę, bo ja piszę kolejne piosenki, tylko nie myślę o tym, żeby je wydawać w postaci płyty, bo to się wiąże z zamawianiem studia muzyków, inwestowaniem pieniędzy, nagrywaniem, czego ja nie znoszę. Ja się realizuję w kontakcie z publicznością.
1: Tak, estrada to jest żywioł.
2: Nienawidzę nagrywania płyt, nienawidzę odsłuchiwania kolejnych wersji, cyzelowania. Jak płyta, kolejna moja płyta wychodziła na światło dzienne, to ja ją brałem do ręki i wkładałem do szuflady. Nigdy jej nie odsłuchiwałem, bo ona już mnie wtedy nie interesowała. Ja byłem po prostu tym strasznie zmęczony i miałem jej powyżej dziurek w nosie. Więc ta bierność bierze się z tego, że ja już pewnie kolejnej płyty nie będę wydawał, chyba że uzbieram taką ilość piosenek. Jeżeli coś się pojawi, to może w ten sposób, że usiądę z Jackiem Królikiem, z którym na co dzień grywam, i przy pomocy takiej kamery zrobimy w domu czy w jakimś pomieszczeniu klip i tę piosenkę umieścimy w internecie, żeby ktoś mógł się z nią skontaktować. Natomiast bardziej interesuje mnie kolejna podróż niż nagrywanie kolejnej płyty.
1: Rozmawiamy o tej niezależności i o tym, że przez lata, i myślę, że nadal tak jest, no funkcjonuje pan jednak poza tym obszarem związanym z mediami. No jest pan troszeczkę, no z jednej strony jest pan niezwykle popularnym artystą, wydaje mi się, a z drugiej strony no cały czas pokutuje to, że Andrzej Sikorowski jest takim no medialnym outsiderem. Zastanawiam się, jak na przestrzeni lat kształtowały się te losy na linii na przykład pod budą, a media, no bo oczywiście pan mówi, że no te media z jednej strony nie są specjalnie nam do szczęścia potrzebne, ale był taki moment, że muzyka pod budą, no była grana.
2: Była grana i wie pan, to były czasy, kiedy na przykład Krakowski Ośrodek Telewizji był na tyle zainteresowany nie tylko pod budą, ale w ogóle tym, co się dzieje na rynku muzycznym, że ja miałem niemal pewność, że jak nagramy kolejną płytę, to przyjdzie stamtąd propozycja, żeby zrobić nam recital w tej telewizji. I on się ukazywał na ogólnopolskiej antenie i tak dalej. Więc powiedzmy sobie, ja kiedyś udzieliłem wywiadu, w którym, który miał tytuł wyjęty z czegoś, co ja tam mówiłem, i dziennikarz zwrócił uwagę na to, że ja powiedziałem: nigdy nikogo o nic nie prosiłem. I to się stąd prawdopodobnie brało, że dopóki ta reakcja na nas była z tamtej strony, To myśmy się godzili, to myśmy szli gdzieś się sfotografować, powiedzieć coś przed mikrofonem, czy po prostu zrobić program telewizyjny. Natomiast to nie było tak, że myśmy zabiegali. Ja nigdy nie chodziłem, nie próbowałem telefonować, słuchajcie, puśćcie, zróbcie i tak dalej. To nam by nie przyszło do głowy, wie pan, żeby do jakiejś stacji radiowej iść i na przykład zapytać, ile kosztuje uczynienie piosenki powerplayem, prawda?
1: Panie Andrzeju, to tak to wygląda?
2: No tak to podobno wyglądało.
1: Nic mi na ten temat nie wiadomo.
2: Być może dzisiaj tak już to nie wygląda, dlatego że ludzie tego nie muszą robić, bo internet już po prostu jest zupełnie inną siłą i nie trzeba koniecznie chodzić na antenie stacji radiowej, których jest zresztą bez lichu, żeby stać się popularnym. Popularny staje się ktoś, kto ma ileś tam tych właśnie wyświetleń i tak dalej. To jest niebezpieczne, bo bardzo często wiele wyświetleń ma ktoś, kto pokazał wszystkim środkowy palec, albo kogoś obraził.
1: Albo spodnie zdjął.
2: No tak, to jest jednym słowem ktoś, kto jest znany z tego, że jest znany.
0: Andrzej Sikorowski i jego dość gorzka refleksja na temat dzisiejszych czasów. Na tym jednak nie kończymy naszego wieczornego spotkania w programie Co u nich słychać? Słyszymy się ponownie już za moment.

0: Słuchacie radia RMF24. To jest program Co u nich słychać i ostatnia już część naszej rozmowy z Andrzejem Sikorowskim. Przyglądamy się temu, jak wyglądają plany naszego gościa na tę najbliższą przyszłość.
1: Panie Andrzeju, koncertowo, bo oczywiście mamy na rozkładzie, że tak się brzydko wyrażę, występy do spółki z Jackiem Królikiem, znakomitym gitarzystą. Czy będzie można jeszcze liczyć na wspólne występy Mai Sikorowskiej, Andrzeja Sikorowskiego? Bo to, że na Podbudą, to za żadne pieniądze, to już wiemy, że nie.
2: Nie, nie, raczej nie. Z Mają nie. Maja ogłosiła dezinteresment w kwestii śpiewania w języku ojczystym. Ona przez to, że od dziecka jest dwujęzyczna i ona twierdzi, że jej się po grecku lepiej śpiewa niż po polsku, więc ona od czasu do czasu do tej pory pojawiała się ze znaną kapelą krakowską Skrokę.
1: Tak, polecamy
2: i,
1: oczywiście.
2: Tak, nagrała z nimi zresztą płytę Awra i Skrokę pojawiała się na estradzie. Wiem, że jeszcze mają jakieś zakontraktowane imprezy, więc myślę, że w takiej formie Maję będzie można zobaczyć. Natomiast ze mną już

0: Już nie, bo co jej będę pisał po polsku, jak ona nie chce tego śpiewać.
1: To ładne.
0: Ale no, wie pan, no, na dzieci nie ma ten, no. Myśmy zawsze w domu był popularna, odzywka była, mimo że przecież jesteśmy kochającym się bardzo stadłem, że miejsce dziecka jest w domu dziecka.
1: Też ładne. No,
0: i Maja z takim hasłem się wychowywała i było okej.
1: No już teraz odebrać to dziecko trudno. Dobra, to tutaj faktycznie stawiamy kropkę. Pozwoli pan, że zakończę nasze spotkanie cytatem. To będzie taki mały wycinek z rozmowy z Nową Trybuną Opolską. Mhm. Kiedy ciągle mi ktoś mówi, że coś, co robię, jest niezdrowe, to odpowiadam, że najbardziej niezdrowe jest życie. Za to bywa przyjemne. Jak rozumiem, pan Andrzej Sikorowski, no już powiedzmy po tych 77 latach, jak najbardziej pod tym się cały czas podpisuje?
0: Tak, i w jednej z piosenek Sprawa rodzinna, która jest dyskusją ojca z córką, i to ja mówię do Mai właśnie, że daremnie sobie zawracasz głowę i wszelkie troski daremne. Życie ogólnie jest niezdrowe, ale cholernie przyjemne.
1: Andrzej Sikorowski był razem z nami w podcaście Co u nich słychać. Panie Andrzeju, wielki zaszczyt, wielka przyjemność.
0: Dziękuję bardzo.
1: Prezent dla moich rodziców także, bo myślę, że oni również się uśmiechną.
0: Pozdrawiam ich.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki. Tu Radio RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
1: Te tematy budzą emocje już o poranku.
2: Byłam w Ostrołęce i widziałam, jak dzieci, nastolatki oglądają filmy z miejsca zdarzenia, oglądają filmiki, które zachęcają do przemocy. Takie rzeczy muszą być w trybie natychmiastowym usuwane, a tak naprawdę w ogóle nigdy nie powinny się w tym internecie znaleźć.
0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.

0: To już prawie 20 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów, a przy mikrofonie Katarzyna Podraza. Ponownie witamy.
1: Zakończył się rosyjski ostrzał Ukrainy. Alerty RCB dla Lubelskiego i Podkarpacia odwołane. Trump ostro uderza w Zełenskiego. Amerykański przywódca wskazuje na potrzebę zmiany władzy w Kijowie. A w faktach sportowych na początek wielkie zwycięstwo Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław. Dobiegł końca atak powietrzny na Ukrainę. W związku z tym zakończyło się operowanie myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej. Po nieco godzinie alert RCB o zagrożeniu dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. Jak dodano w komunikacie, nie ma zagrożenia na terenie Polski. Naziemne systemy obrony oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
2: Trump znów w centrum uwagi.
1: Amerykański przywódca w ostrych słowach skrytykował Wołodymyra Zełenskiego. Mógł wiele razy zakończyć wojnę, ale woli tego nie robić. Tak o ukraińskim prezydencie mówił przywódca USA. Donald Trump sugerował także, że czas na zmianę władzy w Kijowie. Nie było powodu, dla którego ta wojna z Ukrainą i Rosją się rozpoczęła. Rozpoczęła się z powodu niekompetencji. Nigdy nie powinna się rozpocząć. Nie stracilibyście już 30% swojego kraju. Straciliście 30% swojego kraju i straciliście ponad milion ofiar. Razem ponad 2 miliony. To wojna, która nigdy nie powinna się rozpocząć i myślę, że nadszedł czas, aby Ukraina miała nowego prezydenta. Donald Trump zarzucił też Wołodymyrowi Zełenskiemu, że atakując rafinerię w Rosji, chce przysporzyć światu problemów. Porozumienie Waszyngtonu z Moskwą dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego miało być powodem skrócenia wizyty delegacji z Ukrainy w Miami. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że zaplanowane na dziś spotkania zostały odwołane. Wcześniej Wołodymyr Zełenski skrytykował porozumienie Trumpa z Putinem, uznając je za niesprawiedliwe i korzystne dla rosyjskiego przywódcy. Powierzasz, nie oddajesz. Pod tym hasłem rozpoczęła się akcja, która ma przełamać stereotypy dotyczące hospicjów. O szczegółach tej inicjatywy z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Jak wygląda codzienność w hospicjum osoby młodszej? Myślę o nieseniorze.
4: Ta osoba ma aktywność życiową, konkretne rehabilitacje, poczytania książek. Jest dużo osób, które są samodzielne.
3: A ile i w jakim stopniu ta opieka gwarantowana przez hospicja i stacjonarne, i domowe jest refundowana, jest bezpłatna dla bliskich pacjenta?
4: Pacjent, który dostaje skierowanie do hospicjum, on nie płaci za to hospicjum.
1: Dziś przypominamy, obchodzimy Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Gdzie szukać informacji na temat takiej opieki? Zestaw podpowiedzi mamy na rmf24.pl. Coraz dłuższe jesienne wieczory, dlatego zamiast telewizyjnego ekranu może warto wrócić do gier planszowych. Dziś obchodzimy ich dzień. W Faktach razem z naszą reporterką Martyną Czerwińską odwiedzamy podwrocławskie Siechnice i Marcina Kapuścińskiego, który jest posiadaczem aż 300 gier.
5: Jak ty to tu upchnąłeś?
6: No powiem, nie jest lekko. Generalnie podstawą są regały. Dopóki się tutaj mieszczę jakoś, to nie ma problemu. Ja się staram nimi też rotować.
5: I lubisz ten czas, kiedy siadacie razem przy stole i gracie?
6: Bardzo lubię, bo wiadomo, to też jest rywalizacja. Są gry, w których się współpracuje, ale są też gry rywalizacyjne.
5: Można oszukiwać?
6: Moja żona mówi, że ja cały czas oszukuję, bo nikt inny poza mną nie czyta instrukcji, tylko ja ją tłumaczę.
1: A więc skrable, warcaby, szachy i eurobiznes w ruch. Poprawicie swoją koncentrację i pamięć.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: A na Fakty Sportowe zaprasza Patryk Serwański.
8: Lech Poznań z kompletem punktów kolej już pokonał w Ekstraklasie. Na wyjeździe Śląsk-Wrocław 4-1, gol dla gospodarzy w końcówce, no tak trochę na otarcie łez. Jest jeszcze jeden mecz dziś w terminarzu naszej Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek w Białymstoku za 10 minut, Jagiellonia zagra z liderem, Górnikiem Zabrze.
9: Dla mnie jest to też starcie z bardzo dobrym trenerem, bo uważam, że na przestrzeni tego okresu, w którym trener Gasparik prowadzi Górnika, udowodnił to niejednokrotnie, że jest bardzo wymagającym rywalem dla każdego trenera.
8: Tak mówił szkoleniowiec Jagiellonii Adrian Siemieniec. koniec, ale jego dziś zabraknie na ławce rezerwowych. Trener rozpoczyna karę zawieszenia za tak zwaną aferę SMS-ową. W pierwszej lidze wygrał lider. Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokonała na wyjeździe Chrobrego Głogów 4-0. Wiceliderem Polonia Warszawa po pokonaniu w Gdyni Arki 2-1. Brukbet Termalika Nieciecza stracił punkty, remisując 2-2 w Skierniewicach z Unią. Wspominałem o porażce piłkarzy Śląska Wrocław. Wygrali za to koszykarze. W PGE Basket Lidze pokonali Kinga Szczecin 82-69. W Lublinie trwa siatkarski Bogdanka Volley Cup. Przygotowania drużyn do startującego za tydzień sezonu. W pierwszym półfinale Bogdanka Luk Lublin wygrała 3-0 z Fenerbahcze. Za pół godziny zagrają PGE Projekt Warszawa i ACH Volley Lubliana. Siatkarze ze stolicy w tym sezonie chcą pokazywać mentalność zwycięzców.
10: Dajemy się wszystko, nieważne, że to jest turniej towarzyski czy mecz ligowy. No mecz to mecz i jakby chcemy po prostu pokazać się z najlepszej strony. Sukcesy i zwycięstwa jakby przyjdą przy okazji. Nie mieliśmy za długo tych treningów razem wszyscy, ale uważam, że naprawdę to fajnie wygląda.
8: Tak mówił Bartłomiej Lemański w Zalasowie Memoriał Arkadiusza Gołasia. Tam do finału awansowały PGE Skrabeł Chatów i Jasek Orosowia Rzeszów.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Co tu?
7: Tu Radio RMF 24.

0: To już jest ten czas, bo o godzinie 21 w RMF FM mamy dla Was kolejne fakty. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Nowe napięcie na linii Waszyngton-Kijów. Trump chce nowego prezydenta Ukrainy. A co robi Wielka Brytania? Nie ignorujcie sygnałów zagrożenia. Informujcie dorosłych. Policja apeluje do młodzieży.
2: To nie jest żadne donosicielstwo. To jest postawa, którą należy nagradzać.
1: W faktach także wyjątkowy morski zlot w Gdyni. Echa dzisiejszej wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent USA zasugerował, że to czas, aby Ukraina wybrała nowego prezydenta. Zełenski mógł wielokrotnie zakończyć tę wojnę. Wielokrotnie, a jednak tego nie robi. To bardzo trudna sytuacja. Mówiliśmy, możecie robić z Rosją co chcecie, ale nie uderzajcie w rafinerię, ponieważ powoduje to problemy o zasięgu światowym. A on chce stwarzać problemy dla świata. Chce przysparzać kłopotów naszym rolnikom i hodowcom w kwestii diesla, gdyż Rosja dostarcza znaczną część tego paliwa na rynek światowy. Tak uważa prezydent Donald Trump, który wczoraj ogłosił, że zawarł porozumienie z Władimirem Putinem w kwestii dostaw oleju napędowego. Ten zwrot w polityce amerykańskiego prezydenta miał miejsce na niecały miesiąc przed wyborami połówkowymi. Ceny paliw w Stanach są bardzo wysokie, a notowania prezydenta spadają. Więcej na ten temat pisze nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski w tekście, który publikujemy na rmf24.pl. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zapewnia Ukrainę o wsparciu. Po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim zapowiedział, że Londyn zaostrzy sankcje wobec Rosji. Ukraiński prezydent podkreślił, że obecnie najpilniejszą potrzebą jest zapewnienie obrony powietrznej dla jego kraju. Wcześniej Zełenski rozmawiał telefonicznie także z prezydentami Francji i Finlandii, a także z premierem Norwegii. W związku z ostatnimi aktami agresji w szkołach policja apeluje do młodzieży. Nie wahajcie się poinformować dorosłych o sytuacjach, które mogą zagrażać życiu. To nie jest kapusiostwo, mówi komendant wojewódzki wielkopolskiej policji nadinspektor Tomasz Olczek.
2: Nie jest waszą rolą ocena realności tego, co widzicie. Ocena realności tego, co widzicie, należy do osób dorosłych, należy do służb, które mają za zadanie podjąć działanie. Bo to nie jest żadne donosicielstwo. To jest po prostu postawa, którą należy nagradzać, która jest postawą dojrzałą, postawą profesjonalną, postawą, która w tych dzisiejszych czasach jest pożądana.
1: Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, funkcjonariusze wrócą do szkół w najbliższy poniedziałek i pozostaną tam do odwołania. Policyjne patrole będą obserwować to, co dzieje się w placówkach oświatowych, ale także w ich otoczeniu. Będą kontrolować wszystkie podejrzane zachowania, zarówno wśród uczniów, ale także osób, które znajdują się w pobliżu szkoły.
3: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: Nie ścigają się, a cieszą się morzem. W gdyńskiej marinie cumują jednostki, które biorą udział w zlocie Próchno i Rdza. Z mikrofonem odwiedził ich nasz reporter Stanisław Pawłowski.
4: Najstarszy uczestnik zlotu jest starszy niż Gdynia, czyli ma lat 108.
5: To są jachty, które mogą pływać wiecznie, jak to się mówi, ale na zasadzie takiej, że co roku robi się remont i co roku wymienia się szereg elementów.
4: Mnóstwo czasu, mnóstwo energii, mnóstwo pasji, żeby te piękne machoniowe burty świeciły w słońcu, błyszczały pokryte lakierem, żeby nie wchodziła to próchnica.
1: Gdyński zlot to także sposób na ocalenie od zapomnienia tych starych jednostek, które mają własną historię i duszę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
7: Prestiżowe zwycięstwo francuskiego kolarza Paul Seychas wygrał kolarski klasyk Il Lombardia. 20-latek jest najmłodszym kolarzem, który tego dokonał. 239 km z Bergamo do Como. Seychas wygrał po samotnej akcji. Drugi, Hiszpan Enric Mas, stracił do niego 48 sekund. Il Lombardia to jeden z pięciu tak zwanych monumentów kolarstwa. Oskar Pietuszewski z golem na wagę zwycięstwa w lidze portugalskiej. FC Porto pokonało Maritimo 2-1. Polak wszedł na boisko w 79 minucie, a w 86 strzelił bramkę. Na boisku także Bednarek i Kibior. W drugiej Bundeslidze z kolei z golem Mateusz Żukowski. Jego Magdeburg wygrał 3-0 z Hanowerem. Biało-czerwoni piłkarze liczą na pokazanie w klubach dobrej formy, w tym gronie choćby Sebastian Szymański.
8: Bardzo się cieszę z tego początku sezonu. Oby tak dalej. Najważniejsze jest to, żeby właśnie trzymać ten poziom jak najdłużej, żeby nie schodzić z formą i tego sobie życzę.
7: Szymański w lidze francuskiej zagra jutro. W naszej lidze z kolei trwa teraz mecz Jagiellonii-Białystok z Górnikiem Zabrze do przerwy 0-0, no ale sporo strzałów i sporo udanych interwencji obu bramkarzy mieliśmy w tej pierwszej połowie. Pewne zwycięstwo FC Barcelony w lidze hiszpańskiej, 3-0 z Getafe, no a Tottenham ciągle bez zwycięstwa w Premier League. Tym razem zanotował wyjazdowy remis 1-1 z Manchesterem United. W Anglii niezmiennie ważnym tematem Manchester City. Chodzi o zarzuty nieprzestrzegania finansowego fair play. Na razie klub złożył odwołanie. Jutro piłkarze tej drużyny zagrają z Liverpoolem, no a trener Enzo Maresca mierzył się w głównej mierze z pytaniami o sytuację klubu. Nie da się tego uniknąć, rozumiemy. Doskonale rozumiemy powagę sytuacji. Nie twierdzę, że tego nie dostrzegamy. Rozumiemy to, ale naszym obowiązkiem i zadaniem jest próba opanowania tego medialnego szumu. Również dlatego, że, powtarzam, jako trener i zawodnicy skupiamy się na wygrywaniu meczów. Podkreślał włoski trener.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: U nas
6: RMF 24.

0: Słuchajcie, RMF FM w sobotni wieczór. Na zegarze już godzina 22, to oznacza, że nowe fakty już są gotowe. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Czy atak nożowniczki w Warszawie mógł być internetowym wyzwaniem? Na początek najnowsze policyjne ustalenia. Kraków przed wyborczym rozstrzygnięciem. Mamy dla Was zaproszenie na wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Sztorm na Bałtyku, przekroczone stany ostrzegawcze w Pucku i Władysławowie. Służby na podstawie dotychczasowych ustaleń nie potwierdzają, że dzisiejszy atak 21-letniej nożowniczki w Zespole Szkół w Warszawie może mieć związek z internetowym wyzwaniem. Jak informowaliśmy, ranne zostały 3 osoby. 17-latka trafiła do szpitala.
2: Sprawczyni nie komunikowała w chwili zatrzymania przez policjantów, już przekazania policjantom, którzy znaleźli się na miejscu po 4 minutach od chwili zgłoszenia do Centrum Powiadomienia Ratunkowego. Zastali na miejscu tą kobietę, która została obezwładniona wcześniej. Nóż jej odebrany został przez pracownika tejże uczelni dorosłego, 43-letniego mężczyznę.
1: Relacjonował w rozmowie z RMF FM komisarz Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. Na komisariacie na warszawskiej Pradze 21-latka miała zostać przesłuchana. Pobrano jej także krew do badań. Na razie nie są znane motywy działania kobiety. Pomóc ma w tym zebrany materiał dowodowy. Jak podkreśla policja, analizowana jest też aktywność 21-latki w sieci. W faktach Małopolska. Przed jutrzejszym głosowaniem w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie trwa cisza wyborcza. Jutro, tuż przed zamknięciem lokali wyborczych o 20.55 startuje nasze studio wyborcze w faktach RMF FM, Radio RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy Was do słuchania i oglądania. Nasz krakowski wieczór wyborczy współtworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Sztorm na Morzu Bałtyckim spowodował zmiany w rozkładach promów kursujących między Świnoujściem a szwedzkim Trelleborgiem oraz z Gdańska do Karska. Niektóre odejścia statków zostały anulowane. Silny wiatr zatrzymał również promy w porcie na duńskiej wyspie Bornholm. W Polsce stany ostrzegawcze są przekroczone we Władysławowie na Helu i w Pucku. Gry planszowe wracają do łaska. Ich wybór jest dziś ogromny. Od prostych towarzyskich przez logiczne łamigłówki aż po rozbudowane strategie. W Dzień Gier Planszowych odwiedzamy wielkiego pasjonata Marcina Kapucińskiego spod Wrocławia, który w swojej kolekcji ma ich już 300.
4: Siadamy wspólnie przy stole, zresztą nie tylko z rodziną, ale też ze znajomymi, czasami na wyjazdach. To jest świetny sposób na przełamanie pierwszych lodów. Ja, jak jadę gdzieś na przykład na konwent, gdzie znam mało osób, to biorę ze sobą 2-3 planszówki, takie, które wiem, że każdy siądzie i zagra. I wyciągam je, składam na stolik i zapraszam do siebie. I tak poznaję ludzi.
5: Czyli osobna walizka na gry.
4: Ta, osobna torba, no nie walizka, żeby jak najmniej miejsca zajmowały w bagażu, ale żeby można było więcej wziąć i mieć większy wybór, większą różnorodność.
1: Usłyszała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. A więc chowajcie smartfony i czas na wielką planszową bitwę. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM o 23:00. Zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
7: Górnik Zabrze prowadzi z Jagiellonią 2-1. Emocjonujący mecz ekstraklasy. Zabrzanie wbili w Białymstoku 2 bramki. Dla Jagi kontaktowe trafienie Jesusa Imaza. Był też drugi gol Hiszpana, ale sędzia go anulował, uznając, że wcześniej w tej samej akcji jeden z piłkarzy Jagiellonii faulował rywala. Była też w tym meczu przerwa w grze po odpaleniu raz przez kibiców. No i teraz mamy 12 aż doliczonych minut do tego spotkania. Wcześniej Lech Poznań wygrał 4-1 ze Śląskiem Wrocław. Krakowia 3-1 z Zagłębiem Lubin. Jutro kolejne spotkania, choćby ligowy klasyk Legia Wisła. Będzie też mecz Piasta Gliwice, który we wrześniu mocno punktował w ekstraklasie.
8: Głód gry, głód walki o ligowe punkty jest ogromny i rywalizacja wewnątrz drużyny widać, że sprzyja rozwojowi.
7: Tak mówił trener Daniel Myśliwiec. Jego piłkarze zagrają jutro z Widzewem Łódź. Teraz Hiszpania. Tam trwa mecz Realu Madryt. Rywalem Villarreal po pierwszej połowie bezbramkowy remis. No a ciekawie dziś było w lidze szwedzkiej. AIK Solna zagrał z Bromma Poikorną. Do przerwy było 0-0, a po 90 minutach 6-5 dla gości. 11 bramek aż w drugiej połowie. Kierowcy Formuły 1 mieli pracowity dzień w Singapurze. Najpierw sprint zakończony zwycięstwem zwycięstwem Maxa Verstappena. Start opóźniony z powodu ulewnego deszczu. Na śliskiej nawierzchni na pierwszym okrążeniu z rywalizacji wypadł George Russell. Do mety nie dojechało łącznie 8 kierowców. Później mieliśmy jeszcze kwalifikacje, a w nich ponownie najlepszy był Verstappen. No, przed nami wciąż długi wyścig i wiele rzeczy może pójść nie tak, ale do tej pory wszystko robiliśmy dobrze, więc miejmy nadzieję, że jutro uda nam się to kontynuować, tak mówił Holender. Dalej kierowcy Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Wyścig o Grand Prix Singapuru jutro o 14:00. O poranku w Szanghaju z kolei tenisowy pojedynek Huberta Hurkacza, trzecia runda. Rywalem Chińczyk i Zhu. Jeśli chcecie dopingować Huberta, to mniej więcej o 8:00 rano musicie już być w gotowości.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Ogłoszenie.
6: Klizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
5: A już w tym odcinku wypadek tramwajowy w Göteborgu w 1992 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
6: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie. Tu radio RMF24.

0: Dorwać bestie w RMF FM.
1: Imię i nazwisko:
2: Kit Hunter Jesperson.
1: Pseudonim:
2: Happy Face Killer. Morderca uśmiechniętej buźki.
1: Miejsce i okres działalności:
2: USA i Kanada w latach 1990-1995.
1: Liczba morderstw:
2: potwierdzonych 8. Przyznaje się nawet do 185.
1: Skazany na
2: dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.
3: Kit Hunter Jesperson urodził się 6 kwietnia 1955 roku w rodzinie Leslie'ego i Gladys Jespersonów w Chilliwack w Kanadzie. Był trzecim z piątki dzieci. Leslie, ojciec Kita, był despotycznym alkoholikiem, który zawsze musiał postawić na swoim. Nie stronił też od przemocy. Acz wiele lat później, już po aresztowaniu Kita, Leslie stanowczo zaprzeczał, jakoby znęcał się nad dziećmi.
4: Nigdy w życiu nie podniosłem ręki na żadne z moich dzieci. To kłamstwa.
3: Jednak śledztwo dziennikarza i pisarza Jacka Olsena i rozmowy z pozostałymi członkami rodziny świadczą o tym, że Leslie w domu był bezlitosnym oprawcą. Gdy któreś z jego dzieci zrobiło coś, co mu się nie spodobało, bił je pasem, poniżał, a czasem nawet raził prądem. Swoje tortury często przeprowadzał publicznie przed przyczepą, w której mieszkała cała rodzina. Kit oprócz przemocy ze strony ojca zmagał się także z brakiem akceptacji reszty rodziny. Był naprawdę wielkim dzieckiem, dlatego bracia, z czasem także koledzy, zaczęli go wyzywać. Ich ulubionym przezwiskiem dla młodego, choć wielkiego Kita był Igor, na cześć pokracznego asystenta doktora Frankensteina. Z tego powodu większość wolnych chwil młody Jesperson spędzał sam. Samotny i znający jedynie przemoc, Kit sam szybko zaczął się do niej uciekać. Podobno już w wieku 5 lat zaczął torturować zwierzęta.
5: Uwielbiałem łapać ptaki, koty i psy, a potem napuszczać jedne na drugie lub mordować je samemu. To było niesamowite uczucie. Często zastanawiałem się też, jak czułbym się, robiąc to samo ludziom.
3: Nie trzeba było długo czekać, by te mroczne fantazje przerodziły się w czyny. Gdy Kit miał 10 lat, zaprzyjaźnił się z chłopakiem z sąsiedztwa, Martinem. Para często pakowała się w kłopoty, a sprytniejszy od Kita Martin zwalał na niego całą winę. Gdy czara goryczy w końcu się przelała, Kit brutalnie pobił Martina. Prawdopodobnie zabiłby przyjaciela, gdyby nie zainterweniował Leslie Jesperson, który siłą odciągnął Kita od swojej ofiary i sam zaczął tłuc bezlitośnie swojego syna. Niecały rok później jeden z chłopaków z sąsiedztwa postanowił dla żartu przytrzymać młodego Jespersona pod wodą w jeziorze, w którym pływali. Kit zemdlał pod wodą, a niecały miesiąc później odwdzięczył się tym samym, podtapiając chłopaka na publicznym basenie. Do tragedii nie doszło tylko dlatego, że w porę zainterweniował ratownik. Gdy w 1973 roku Kit skończył liceum, powiedział ojcu, że chciałby pójść na studia, jednak Leslie wyśmiał go.
4: Na studia? Dobre sobie. Taki wielki, durny ćwok na studia. Większe szanse miałbyś jako komik.
3: Wobec reakcji ojca Kit zatrudnił się jako kierowca ciężarówki i postanowił jak najszybciej przejść na swoje. Mimo że w szkole nie powodziło mu się z dziewczynami i nigdy nie uczęszczał na szkolne bale czy dyskoteki, to już 2 lata po skończeniu szkoły poślubił Rose Hack. Para doczekała się 3 dzieci. Przez chwilę wydawało się, że Jesperson ułoży sobie życie, ale 14 lat później sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej. Żona Kita zaczęła podejrzewać go o romans.
6: Nie wiem, mamo, wydaje mi się, że tego małżeństwa już nie ma. On ciągle w trasie, co chwila do domu dzwonią jakieś obce kobiety. Myślę, że mnie zdradza. Myślisz, że mogłabym się przenieść do was z dziećmi?
3: Pewnego wieczora, gdy Kit był w trasie, Rose spakowała większość dobytku i dzieci i przeprowadziła się do rodziców, mieszkających w oddalonym o 200 mil Spokane, w stanie Waszyngton. Mimo przeprowadzki, Rose pozwalała Kitowi widywać się z dziećmi, gdy tylko przyjeżdżał do Spokane. Para ostatecznie rozwiodła się w roku 1990. Pozbawiony rodziny, 35-letni Jesperson postanowił spełnić jedno z marzeń z dzieciństwa i wstąpić do Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej. Jako mierzący ponad 2 metry i ważący 110 kilo sprawny mężczyzna miał na to spore szanse. Niestety w trakcie treningów przygotowawczych doznał kontuzji, której efekty przekreśliły jego marzenia. Rozgoryczony Jesperson wrócił do bycia kierowcą. W trakcie jednego z kursów doznał prawdziwego olśnienia.
7: a gdybym tak poszła na policję i powiedziała, że to ten mój śmieć to zrobił? A może wtedy wreszcie bym się go pozbyła?
3: I tak Pawli Nijak postanowiła wykorzystać morderstwo dokonane przez Jespersona do pozbycia się swojego brutalnego chłopaka, Johna Sosnowski. Niezwłocznie zgłosiła się na posterunek, twierdząc, że ma informacje dotyczące śmierci Bennett. Śledczy z radością wysłuchali zeznań Laverne, która z graficznymi szczegółami opowiadała, jak to Sosnowski przymusił ją do współudziału w gwałcie i morderstwie Taunji Bennett.
5: No i widzisz, Jack, jak to się życie plecie. Sprawa nie do rozwiązania rozwiązała się sama.
3: Zeznania Laverne były wystarczające, by aresztować zarówno ją, jak i Johna Sosnowskiego. Niecały rok później oboje zostali skazani. John Sosnowski, bojąc się kary śmierci, zrezygnował z możliwości obrony i przyjął wyrok dożywocia, a Pawli Nijak usłyszała wyrok 10 lat. Znacznie więcej, niż się początkowo spodziewała.
7: O matko, ale ja to przecież wszystko zmyśliłam. Ja chciałam się tylko pozbyć Johna z mojego życia. Nie możecie mnie zamknąć.
3: Nikt jednak nie zwracał uwagi na nowe rewelacje Laverne Pawli Nijak. Wszystkim było na rękę to, że sprawa została rozwiązana. Wszystkim poza prawdziwym mordercą, Kitem Jespersonem, który poczuł się bardzo urażony tym, że ktoś przypisał sobie jego dzieło. Gdy uwaga mediów skupiała się na Pawli Nijak i na Sosnowskim, postanowił zwrócić ją na siebie. Swoją medialną karierę zaczął od napisania przyznania się do winy na ścianie łazienki na jednym z postojów dla tirowców. Gdy to nie przyniosło zamierzonych rezultatów, wzmocnił swoją medialną ofensywę. Napisał 6-stronnicowy list, w którym ze szczegółami opisał morderstwo. Swoją morderczą korespondencję podpisał symbolem uśmiechniętej buźki i wysłał ją zarówno do policji, jak i do mediów. Dziennikarz The Oregonian, Phil Stanford, który zajmował się tą sprawą, właśnie z powodu tego podpisu w swoich artykułach nadał niezidentyfikowanemu autorowi przydomek Happy Face Killer, morderca uśmiechniętej buźki. Tymczasem, by jeszcze dobitniej udowodnić, że to on jest mordercą, Kit postanowił zapolować na kolejną ofiarę i napisać o tym w liście. 30 sierpnia 1992 roku w pobliżu Blythe w stanie Kalifornia znaleziono ciało kolejnej zgwałconej i zamordowanej kobiety, do zamordowania której przyznał się Happy Face Killer. Jej tożsamość do tej pory nie została potwierdzona, a z późniejszych rozmów nie udało się ustalić więcej.
5: Chyba miała na imię Klaudia.
3: Miesiąc później, w Terlock, znaleziono ciało Cynthia Lynn Rose. Według późniejszych zeznań Jespersona, kobieta była prostytutką, która włamała się do jego ciężarówki na postoju, gdy on smacznie spał. W listopadzie, w Salem, w stanie Oregon, z jego rąk zginęła Lori Ann Pentland.
5: To była dziwka. A po numerku próbowała skasować mnie dwukrotnie. Groziła mi policją, jeśli nie zapłacę tej chorej stawki, no to ją udusiłem.
3: Kolejną znaną nam ofiarę mordercy odkryto w czerwcu 1993 roku. Policja początkowo uważała, że jej śmierć spowodowana jest przedawkowaniem, jednak do morderstwa w jednym ze swoich listów podpisanych uśmiechniętą buźką przyznał się Jesperson. Niestety po raz kolejny nie był zbyt pomocny w zidentyfikowaniu kobiety. Twierdził tylko, że mogła mieć na imię Cindy lub Carla. We wrześniu 1994 roku w Crestview na Florydzie odnaleziono kolejną niezidentyfikowaną kobietę.
5: Floryda 1994. To była Suzanne. Jestem pewny. No, prawie.
3: Ostatnią potwierdzoną ofiarą Happy Face Killera była Julie Winningham. To właśnie po jej morderstwie policja wpadła na trop Jespersona i zaprosiła go na przesłuchanie. Jednak Kit odmówił złożenia zeznań i wobec niewystarczających dowodów nie został aresztowany. Przez najbliższy tydzień Jesperson bił się z myślami. Raz uważał, że policja nic na niego nie ma. Innym razem był przekonany, że mogą wparować do jego domu w każdej chwili. W tym okresie napisał także list do brata, w którym przyznał mu się do 8 morderstw i podjął 2 próby samobójcze, obie nieudane. W końcu 30 marca zdecydował się oddać w ręce policji, sądząc, że dzięki współpracy będzie mógł liczyć na łagodniejszy wyrok. W trakcie swoich rozmów z policją Jesperson wspominał o ponad 185 morderstwach na terenie całych Stanów. Spowodowało to otwarcie wielu zamkniętych spraw i przypisanie do nich Kita Jespersona jako możliwego sprawcy. Jednak niedługo potem morderca wycofał się z tych rewelacji.
5: Wiecie co, panowie, ja z tymi setkami ofiar to przesadzałem. No tak koloryzowałem trochę, żebyście mnie traktowali serio.
3: Organom ścigania udało się potwierdzić tylko te 8, do których przyznał się w liście do brata. Za popełnione zbrodnie usłyszał w sumie 4 wyroki dożywotniego więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jeszcze przed usłyszeniem pierwszego z nich przyczynił się do zwolnienia osadzonych za jego pierwszą zbrodnię Laverne Pawliniak i Johna Sosnowskiego.
5: Ja wiem, że mieliście tam przyznanie się do winy, ale mówię wam, to była jakaś ściema. To ja zamordowałem Taunjie Bennett. Mogę wam nawet powiedzieć, gdzie znajdziecie jej torebkę.
3: Śledczy uznali, że torebka jednoznacznie świadczy o winie Jespersona i tak po 5 latach w więzieniu Pawliniak i Sosnowski wyszli na wolność. Keith Jesperson do tej pory odsiaduje swój wyrok w więzieniu stanowym Oregonu. Niespodziewaną karierę robi natomiast najstarsza córka Happy Face Killera, Melissa G. Moore. W 2008 roku wydała książkę ze wspomnieniami z czasów, gdy mieszkała z ojcem. Wśród nich znalazło się wiele mrożących krew w żyłach historii.
6: Już w dzieciństwie wiedziałam, że mój ojciec jest inny. Nasz ogród graniczył ze sporym jabłkowym sadem. Pamiętam, jak jednego dnia zobaczyłam, jak mój tata wiesza na sznurze do prania bezdomne koty i śmieje się na głos. Pobiegłam po mamę, ale gdy wróciłyśmy na miejsce, po tacie nie było ani śladu, a kotek leżał martwy na ziemi.
3: Moore udzielała wielu wywiadów i uczestniczyła w produkcji wielu dokumentów na temat zbrodni Keitha Jespersona, w tym w swoim autorskim 12-odcinkowym podcaście z 2018 roku zatytułowanym Happy Face. W czerwcu 2021 roku razem z kryminolożką dr Laurą Petler ruszyła z produkcją kolejnego podcastu Life After Happy Face, w którym obie panie przyglądają się sprawom innych seryjnych morderców.
0: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM. Radio RMF

0: Łacie RMF FM. W sobotni wieczór na zegarze godzina 23. Dyżur w redakcji rozpoczyna Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
1: Jestem, witam.
0: I czekamy na fakty.
1: Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wypadkach na Krajowej 62 na Mazowszu i trasie S8 w Łódzkiem. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. Od tego zaczynamy fakty, w nich także piłkarska ekstraklasa i Mistrzostwa Polski w jojo. Uczestnicy przekonywali, że to coś więcej niż sport, to sztuka. Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 62 w Chociszewie na Mazowszu. To odcinek Wyszogród-Zakroczym. Samochód dostawczy wypadł z jezdni. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Jedna osoba została natomiast ranna w zderzeniu dwóch aut osobowych na trasie S8 w Łódzkiem na węźle Sieradz Wschód w kierunku Wrocławia. Zablokowany jest zjazd i wyjazd na Krajową 83. Ruch na S8 odbywa się bez zakłóceń. Przesłuchania świadków i analiza zebranego materiału dowodowego, także tego w sieci, pozwolą na wyjaśnienie motywów ataku 21-latki w Warszawie. Kobieta w zespole szkół przy ulicy Mińskiej raniła dziś nożem 3 osoby. 17-latka trafiła do szpitala. Policja obecnie nie potwierdza, że atak mógł mieć związek z ostatnią falą agresji w szkołach, ani że napastnicy mogli inspirować się internetowym wyzwaniem. O ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach na Mazowszu pytaliśmy w radiu RMF24 doktora Mariusza Sokołowskiego, byłego rzecznika Komendy Głównej Policji.
2: Kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszymi tego typu sytuacjami, mogliśmy mówić o przypadkowych działaniach, o działaniach, które akurat zbiegły się w czasie, ale dzisiaj mówimy już o kilkudziesięciu incydentach, przy których sposób działania sprawców jest bardzo podobny, miejsce dokonywania przestępstw bardzo podobne i to każe myśleć w kontekście tych wszystkich sytuacji o tym, że możemy mieć do czynienia z pewnym elementem na jakieś manipulacji, wpływania na tych młodych ludzi, tak aby zdecydowali się właśnie w tym czasie na ataki.
1: Wzmożone patrole policji pojawią się w szkołach w poniedziałek, a także w kolejnych dniach do odwołania.
3: Trump znów w centrum uwagi.
1: Zakończyłem 8 wojen, a mimo to nie dostałem pokojowego Nobla. Tak swoje niezadowolenie z nieprzyznania mu wyróżnienia wyraża prezydent USA Donald Trump. We wpisie na platformie Truth Social wyliczył swoje osiągnięcia w polityce zagranicznej, w tym również powstrzymanie Iranu przed zdobyciem broni jądrowej. Trump oświadczył, że nie zapomni Norwegii pominięcia go przy przyznawaniu nagrody. Członków Norweskiego Komitetu Noblowskiego nazwał wrogami cywilizacji, a ich decyzję określił jako haniebną. Tegoroczną laureatką pokojowej Nagrody Nobla została 85-letnia Navi Pillay, południowoafrykańska prawniczka znana m.in. z działalności na rzecz praw człowieka. W faktach RMF FM zaglądamy teraz na boiska Ekstraklasy. Górnik Zabrze pokonał 3-1 Jagiellonię Białystok w 10. kolejce rozgrywek. Ostatnią bramkę dla Zabrzan zdobył Kacper Urbański w 14. minucie doliczonego czasu gry. Swoją koszykarską karierę rozwija we Włoszech. Wcześniej był we Francji, zmiany nie żałuje. Koszykarz reprezentacji Polski Dominik Olejniczak rozpoczął już drugi rok gry w klubie z niewielkiej Tortony. Tam odwiedził go Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
4: Niewielkie włoskie miasto, 26-27 tysięcy mieszkańców mniej więcej i tutaj w koszykówkę gra już drugi rok Dominik Olejniczak. Dzień dobry, Dominik.
5: Dzień dobry.
4: Jak się odnajdujesz, powiedz, w tym takim włoskim Dolce Vita, bo bardzo wiele osób sobie to chwali. Włochy, popularny kierunek turystyczny też dla Polaków. Jak tobie tutaj się żyje?
5: Na pewno przyjemnie. W porównaniu do Francji, tego co miałem przez ostatnie 4 lata, zanim przyjechaliśmy do Włoch, przyprowadziliśmy do Włoch, to naprawdę jest bardzo pozytywne wrażenie.
4: Lepszy klimat, lepsza społeczność, jakbyś to opisał, co tutaj decyduje?
5: Na pewno klimat, jest troszeczkę cieplej, ludzie są troszeczkę bardziej wyluzowani, może tak byśmy to nazwali, żebyśmy tutaj nie obliżali Francuzom.
4: Tortona, miałem tutaj okazję zrobić sobie taki krótki spacer, bardzo kameralne miejsce, a jednocześnie bliskość Mediolanu, bliskość Genui, czyli z kolei wybrzeże.
5: Z żoną i z córką lubimy zwiedzać miejsca we Włoszech, które są wokół nas. Tak jak powiedziałeś, nie mamy daleko do fajnych destynacji.
1: A cała rozmowa do posłuchania na rmf24.pl. Kawałek sznurka ma na końcu zawiązana plastikowa lub metalowa zabawka. Z jojem można czynić cuda. Pokazują to uczestnicy Mistrzostw Polski w jojo, którzy dziś przyjechali do Poznania.
6: Konkurencja najbardziej widowiskowa, jojo battle, gdzie po prostu dwie osoby występują na scenie, mają minutę na swój występ i po prostu publiczność głosuje na to, kogo uważa za najlepszą osobę.
7: Prawo fizyki to coś, co trzeba gdzieś mieć w tym chociaż jednym palcu, żeby móc takie wariacje wykonywać?
6: Prawie jak najbardziej. Koordynację ruchową, fizykę też jak najbardziej. Jojo musi mieć swoje wyważenie odpowiednie, ale też trochę taki performance jak taniec czy inne występy takie właśnie artystyczne też, bo dużą rolę gra również dostosowanie swojego występu do muzyki podkładanej.
1: A więc oprócz sportu, sztuka, a mówił o tym Michał Wiśniewski, jeden z organizatorów. Rozmawiał z nim wielkopolski reporter RMF FM, Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wracamy.
8: Tu Radio RMF 24.

0: za dzisiejsze spotkanie w programie Gramy, nie gadamy. Dziękuję, Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o północy, które w RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
1: Premier Donald Tusk zwołuje specjalną odprawę w sprawie przemocy w szkołach i dezinformacji. Wezmą w niej udział ministrowie i przedstawiciele służb. W faktach także Ukraina. Donald Trump sugeruje, że kraj powinien zmienić prezydenta. Rosja uznaje te słowa za historyczne. A na koniec o nowym roku akademickim. Pomorskie uczelnie świętowały jego początek w wyjątkowy sposób. Premier Donald Tusk zwołuje specjalną odprawę z udziałem ministrów i służb w związku z ostatnimi aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Wezmą w nim udział m.in. szefowie resortów edukacji, spraw wewnętrznych i zdrowia, a także koordynator służb specjalnych. Odprawa rozpocznie się dziś rano o godzinie 8.30. Przypomnę, jak dotąd policja skontrolowała blisko 50 tysięcy szkół, zatrzymała 76 osób. Specjalny wysłannik przywódcy Rosji Władimira Putina Kirył Dmitrijew historycznymi nazwał słowa prezydenta USA Donalda Trumpa o konieczności wyboru nowego prezydenta Ukrainy. Zdaniem Dmitrijewa Trump dołączył do osób uważających, że Ukraina potrzebuje przywództwa skupionego na pokoju. Prezydent USA zarzucił wcześniej Zełenskiemu, że ten mógł wielokrotnie zakończyć wojnę, ale nie zdecydował się, by to zrobić. Amerykański przywódca skrytykował Kijów za ataki na rosyjskie rafinerie, które według niego zagrażają globalnym dostawom oleju napędowego i uderzają w amerykańskich rolników. Uważam, że nadszedł czas, aby Ukraina wybrała nowego prezydenta, który będzie potrafił zawrzeć porozumienie, oświadczył Trump. W faktach teraz projekt unijnego budżetu na lata 2028-2034 zaproponowany przez irlandzką prezydencję. W dokumencie mowa jest m.in. o tym, że Polska nie musiałaby od razu oddawać do wspólnej unijnej kasy 30% swoich wpływów z handlu emisjami. Co oznaczałoby to dla naszego kraju? O tym nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginał.
2: To byłaby dla Polski korzyść finansowa. W pierwszych latach nowego budżetu większa część pieniędzy z handlu emisjami zostawałaby w kraju, a do unijnej kasy trafiałaby stopniowo coraz większa kwota. Jak się dowiedziałam, jednym z rozważanych wariantów jest zwiększenie tej stawki o 5 punktów procentowych na kolejnych etapach. Z mojej rozmowy z wiceministrem do spraw europejskich Ignacem Niemczyckim wynika, że Polska ocenia tę propozycję jako korzystną finansowo, ale nadal niespełniającą polskich oczekiwań. Warszawa wciąż chce, by ETS w ogóle nie stał się nowym źródłem dochodów unijnego budżetu. Sprawa więc będzie wymagała dalszych negocjacji.
3: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Powierzasz, nie oddajesz. Pod tym hasłem rozpoczęła się akcja, która ma przełamać stereotypy dotyczące hospicjów. O szczegółach tej inicjatywy z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Jak wygląda codzienność w hospicjum osoby młodszej? Myślę o nieseniorze.
5: Ta osoba ma aktywność życiową, konkretne rehabilitacje, poczytania książek. Jest dużo osób, które są samodzielne.
4: A ile i w jakim stopniu ta opieka gwarantowana przez hospicja i stacjonarne i domowe jest refundowana, jest bezpłatna dla bliskich pacjenta?
5: Pacjent, który dostaje skierowanie do hospicjum, on nie płaci za to hospicjum.
1: A ja przypomnę, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Gdzie szukać informacji na temat takiej opieki? Podpowiedzi znajdziecie na rmf24.pl. Było głośno, widowiskowo i kolorowo. Parada pomorskich uczelni przemaszerowała ulicą Długą w historycznym centrum Gdańska, inaugurując nowy rok akademicki.
6: Fajnie, że możemy razem świętować ten początek roku akademickiego.
7: Myślę, że to zwiększenie tego, co się dopiero będzie działo w trakcie roku.
8: It's really nice, honestly, it's encouraging.
9: To naprawdę świetne. Szczerze mówiąc, to zachęca do studiowania.
10: Wszystkim życzę po prostu udanego roku akademickiego, żeby był jeszcze lepszy niż ostatni. Pogoda dzisiaj trochę średnia, ale jesteśmy w mieście hanzatyckim. No i Hanza siłą zawsze stała.
11: Co państwo sądzicie o paradzie?
12: Piękna parada. Różnorodność.
13: Różnorodność, to kolorowość i ludzie, bardzo radosni ludzie.
12: Wykładowcy również. To jest fajne, że razem ze studentami idą w tej paradzie.
1: Ze studentami, wykładowcami i turystami w Gdańsku rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. A my wszystkim studentom w nowym roku akademickim życzymy samych sukcesów. Powodzenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: na zegarach zaraz wbije pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Kolejne alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia miały związek z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Później Bliski Wschód. Kilkanaście osób zginęło, ponad 300 jest rannych. To bilans ataku na międzynarodowy port lotniczy w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Kraków dziś wybierze nowego prezydenta. Zapraszamy na specjalny wieczór wyborczy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało po północy kolejne alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ostrzeżenia dotyczyły rosyjskich nalotów na Ukrainę. Polska armia poderwała myśliwce, sytuacja była na bieżąco monitorowana. Alert kilkanaście minut temu został odwołany. Przestrzeń powietrzna naszego kraju nie została naruszona. 12 osób zginęło, a ponad 300 zostało rannych we wczorajszym ataku na międzynarodowy port lotniczy w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Taką informację podaje Reuters, powołując się na saudyjskie władze lotnictwa cywilnego. Po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. Ranni zostali przetransportowani do szpitali, część jest w stanie ciężkim. Jak dotąd nikt nie przyznał się do ataku na lotnisko w Rijadzie. Władze Arabii Saudyjskiej przypisują go jednak jemeńskim rebeliantom Huti. To już trzeci taki atak na port lotniczy w ciągu ostatniego tygodnia.
1: Tym żyje Kraków.
0: Przed dzisiejszym głosowaniem w drugiej turze wyborów prezydenckich w stolicy Małopolski trwa cisza wyborcza. Tuż przed zamknięciem lokali wyborczych o 20.55 startuje nasze studio wyborcze w Faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy Was do słuchania i oglądania. Nasz krakowski wieczór wyborczy współtworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Maszyniści z Lublina będą się szkolić z najnowszych zagrożeń, jakie mogą spotkać w czasie swojej pracy. Zapewni to zmodernizowany symulator pociągu, który dostarcza bardzo realistycznych wrażeń i zna nawet bardzo mało prawdopodobne scenariusze.
2: To odwzorowanie idealne kabiny pojazdu, jeden do jednego, odwzorowane nawet budynki, roślinność.
3: Wyjeżdżamy z Lublina.
2: Tak, tutaj mamy motycz leśny.
3: Bus na torach.
2: Bus na przejeździe kolejowo-drogowe. Możemy zasymulować człowieka, możemy zasymulować zwierzę.
4: Ćwiczyć reakcje w sytuacjach nietypowych. Czy nietypowe warunki powodziowe, pogodowe.
3: Albo brakuje kawałka szyny.
4: To też możemy zasymulować.
3: Odgłosy też realistyczne?
2: Tak, dokładnie. No, ten szum jak najbardziej słychać.
3: Którym się trąbi?
2: W tym pojeździe jest to nożny sygnał baczność.
3: Działa.
2: Działa.
0: Co sprawdził reporter RMF FM Dominik Smaga? To już nie tylko zwykła zabawka, a prawdziwy sport. Kilkudziesięciu sympatyków jojo wzięło udział w Mistrzostwach Polski organizowanych w Poznaniu. To dyscyplina dająca dużo dobrego, przekonywał Michał Wiśniewski, jeden z organizatorów mistrzostw.
5: Główną taką jest mimo wszystko koordynacja okładańka, dużo zdolności manualne jak najbardziej, ale też po prostu zwykły występ przed ludźmi na scenie. To też na pewno daje dużo, bo ta społeczność jojo jest bardzo otwarta. Nawet jak coś nie wyjdzie na scenie, to nie jest tak, że zostanie ktoś wybuczany.
6: Dla kogoś, kto nie miał styczności z jojo, jak ja, dla laika, dla kogoś, kto może chciałby, tutaj powiedzieliśmy też, są dyscypliny dla osób, które chcą spróbować swoich sił. Od czego zacząć?
5: To są takie jojo w okolicy na przykład 40-60 zł, to takie na początek plastikowe, one są fajne na start. No ja osobiście zaczynałem jeszcze razem z początkującym YouTube'em. Nawet przyjście po prostu na zawody, zobaczenie tego, jak ktoś zrobi sztuczki, też zapytanie jeszcze, co, od czego zacząć.
0: Usłyszał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Słuchacie Faktów RMF FM, a w nich teraz wracamy do naszego wczorajszego programu Sprawdzam. Gośćmi Krzysztofa Ziemca byli Krzysztof Paszyk, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Robert Biedroń, europoseł Lewicy. Posłuchajmy.
7: Wczoraj wieczorem zapadła decyzja tuż przed północą o zawieszeniu Michała Kołodziejczaka jako członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To wszystko za sprawą tych taśm, które ujawnił Kanał Zero, gdzie poseł miał zmuszać partnerkę do zażywania narkotyków. To wystarczająca decyzja, to zawieszenie?
8: Sprawa wygląda poważnie. Bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej do czasu wyjaśnienia. Pan Michał Kołodziejczak został z tego klubu odsunięty. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji wyjaśniających, które tą sprawę powinny sprawnie wyjaśnić. Każdy, ja zawsze podkreślam, w naszym państwie ma domniemanie niewinności po swojej stronie, więc też jestem bardzo ostrożny w ocenach, ale sprawność, wyjaśnienie to jest dzisiaj coś, czego pewnie każda Polka, każdy Polak wobec polityka oczekuje.
7: Robert Biedroń, to cios dla Koalicji Obywatelskiej, no bo to był człowiek, którego promował Donald Tusk.
9: Takie sytuacje dzieją się ponad podziałami politycznymi, więc nie szukałbym tutaj raczej barw partyjnych. Dobrze, że doszło do zawieszenia pana Kołodziejczaka, bo no, problem jest. Znaczy, po pierwsze, pan Kołodziejczak prawdopodobnie ma problem z uzależnieniem, z jakąś chorobą.
7: No, tylko tutaj chodziło o zmuszanie osób
9: trzecich. A po drugie, tak, no właśnie, doszło do bardzo poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami, po pierwsze, i trzeba przede wszystkim też rozmawiać o ofiarach, jeśli takie były tych czynów. Po drugie, oczekiwać działania odpowiednich służb prokuratury.
7: Odebrać mu immunitet, będziecie głosowali?
9: Ale to prokuratura będzie składała wniosek w tej sprawie, jeżeli złoży. No to chyba tutaj nie, przynajmniej z pierwszych doniesień i tych nagrań nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do bardzo poważnego przestępstwa.
7: Zostać jakby tak na aucie polskiej polityki?
8: Przede wszystkim wyjaśnienie. Też nie można już z góry rozstrzygać w naszym ustroju. To, co mówiłem, domniemanie niewinności każe ostrożnie podchodzić z ocenami, ale tu instytucje bezwzględnie, bez chwili zwłoki powinny zacząć tą sprawę wyjaśniać.
7: Postawmy kropkę, sprawa jest rozwojowa, jak to się mówi. Czarnego Piątku wczoraj na szczęście nie było, no ale były duże emocje. Jak panowie oceniacie reakcję odpowiednich służb? Obaj byliście samorządowcami, Robert Biedroń.
9: Dobrze, to znaczy służby działają, państwo funkcjonuje dobrze i oczywiście oczekujemy zawsze w takich sytuacjach jeszcze więcej działań, jeszcze bardziej sprawnego państwa.
7: A może
9: państwa.
7: Szybciej, panie pośle? Rzeczpospolita pisała, że ABW pół roku temu informowała odpowiednie jakieś osoby w rządzie i reakcji jakoś nie było.
9: Ale państwo powinno mieć jeszcze więcej instrumentów do tego, żeby szybciej reagować. NASK, czyli instytucja śledząca to, co się dzieje w internecie, w ostatnich miesiącach złożyło 45 tysięcy zawiadomień o treściach, które naruszają prawo i tak dalej. Wie pan, szanowni państwo, ile z tych treści zostało usuniętych przez platformy internetowe? 12%. Wszystkie pozostałe były. Zabójstwa, morderstwa, namawianie do samobójstw, przemoc wobec zwierząt, przemoc wobec ludzi. To wszystko tam nadal jest. Dobrze,
7: tylko,
9: że by było
7: o służby, tak? Czy to jest...
9: Ryba psuje się od głowy, panie redaktorze. Jeżeli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wetuje dobrą ustawę o ograniczeniu treści niebezpiecznych w internecie, o funkcjonowaniu platform cyfrowych, które dzisiaj nie nadwyrężają się, mówiąc bardzo delikatnie, w ściganiu tego typu przestępstw, to mamy to, co mamy. No tak, jeżeli prezydent Nawrocki...
7: Opozycja mówi, że taka ustawa odpowiednia już działa od 2016 roku.
9: Nie działa.
7: Maciej Wąsik.
9: Proszę sobie
7: taka ustawa antyterrorystyczna, tak zwana.
9: Panie redaktorze, ale te treści nadal są. Ja od lat walczę z patostreamerami. Udało mi się część z nich zablokować, ale to są indywidualne sprawy. Ja oczekuję od tego, że w państwie będą rozwiązania, które chroniły będą nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci i młodzież w internecie. I druga sprawa. Oczekuję od prezydenta, że kiedy na jego biurko trafia ustawa o prawach ucznia i obowiązkach, jest w niej zapisane, a taka ustawa trafiła kilka tygodni temu, że można uczniom w szkołach odbierać przedmioty niebezpieczne, to prezydent taką ustawę podpisze. A niestety prezydent zawetował tą ustawę.
7: Czy ta ustawa, o której mówi pan poseł, nie szła za daleko? Cenzury, prewencyjna.
8: Przede wszystkim tu i teraz chcę pochwalić działania policji, bardzo dobrze przyjęte. Też jestem ojcem dwóch nastolatek, które, no, powiem szczerze, dramatyczne relacje mi przedstawiły, odzwierciedlające nastroje młodych ludzi po tych sytuacjach.
7: Czyli to wszystko, co pisali rodzice w sieci, niedobrze, to nie była przesada, tak?
8: Bardzo niedobrze to zostało odebrane, bardzo niedobre skutki przywołało, ale dobre, uspokajające działanie policji, tutaj ukłon w stronę ministra Kierwińskiego, ale to są działania doraźne. Natomiast na każdym poziomie jest do odrobienia potężna lekcja. Na poziomie legislacyjnym również i myślę, że przyjdzie po takim szoku chwilowym również na poziomie politycznym, mam tu na myśli parlament, prezydent, opamiętanie i uchwalimy na początek ustawy o bezpieczeństwie w internecie, bo tu mamy niestety wielką, wielką zwłokę i zaległości do odrobienia. Na poziomie samorządów jako organów prowadzących również przegląd procedur bezpieczeństwa, funkcjonowanie szkoły,
7: panowie,
8: też uwzględnianie
7: tych sytuacji
8: jest bardzo ważne, ale też na poziomie rodziców jest wielka. wielka lekcja to jest właśnie, do odrobienia. Musimy wspólnie usiąść i też zacząć odnajdywać się w tej sytuacji i uwrażliwiać się, jak reagować, jak postępować.
7: Rozmawiać.
8: Nie dając się zastraszyć, ale jednocześnie być uważnym.
7: Marszałek Bosak napisał wczoraj coś takiego. Rząd postanowił wykorzystać ataki na szkoły jako pretekst do powtórnej próby wprowadzenia cenzury. Ustawa dawałaby urzędnikom prawo arbitralnego decydowania, co wolno, czego nie wolno. Organ administracyjny by rozstrzygał o nielegalności treści i nakazał od razu blokadę. Autor treści nie będzie stroną, nie ma prawa do obrony.
8: Jeśli można, myślę, że dobrze tu przykładami na takie szerzenie zamętu, bo tak traktuję tą wypowiedź.
7: Tak, serio? Marszałek?
8: Jeden z nożowników miał przygotowany sprzęt do streamowania tego, co chciał zrobić w tych szkołach. Ja bym mówiącemu te słowa polecał, żeby to sobie dobrze przemyśleć. Gdzie tu jakakolwiek wolność słowa, aby transmitować mord, który zamierzał dokonać innym
7: osobom. Ja to rozumiem, tylko z drugiej strony może być tak, że na przykład ktoś napisze, że rząd jest zły i jakiś tam organ powie, blokujemy tą stronę, bo krytykuje rząd, a rząd jest dobry.
9: Tylko, że ta ustawa tego kompletnie nie dotyczy. Ta ustawa dotyczy treści, które są niezgodne z prawem, które nawołują do przemocy, nienawiści, które publikują treści o charakterze właśnie przemocowym i tak dalej. To nie dotyczy tego w ogóle. Jak pan wejdzie do internetu, panie redaktorze, szanowni państwo, to bardzo łatwo można znaleźć w internecie, to znajdzie pan treści, których nigdy by pan w swojej stacji nie opublikował. Typu nawoływanie do samobójstwa, znęcanie się nad zwierzętami. Mówić, tak. No panie redaktorze, proszę nie mówić.
7: Nie,
9: ale
7: ja wiem,
9: w internecie można mówić. No więc dobrze by było, żebyśmy doprowadzili do tego, że wszystko to, co jest zakazane w naszym życiu codziennym na offline, było zakazane na online.
7: To jeszcze jedna kwestia, bo ja pytam o działanie służb. Pamiętacie, jak staruszka obrażała owsiaka? Ona natychmiast została bardzo szybko aresztowana, a tutaj nie mieliśmy takich działań prewencyjnych służb. Może służby wcale tak dobrze nie zareagowały.
8: Dlatego potrzebne jest kompleksowe uregulowanie tych spraw, oddzielenie krytyki, która jest uprawniona w przestrzeni publicznej, od wypowiedzi, które już mają znamiona namawiania do nienawiści, prowokowania do określonych czynów. To wymaga uregulowania i naprawdę protestuję przeciwko dzisiaj takim pseudoobrońcom wolności w internecie. Robią wielkie zło, dalej obstając przy tym, że jakiekolwiek uregulowania to jest zamach na wolność
7: słowa. Jeszcze jedno, ale bardzo krótkie pytanie w tej części naszej audycji. Powinna ta biedna pani zamordowana woźna dostać jakieś pośmiertne oznaczenie, może rentę specjalną?
9: Ja bym chciał, żeby takie panie woźne były bezpieczne w polskich szkołach i to jest najważniejsze. Ten order jej życia nie przywróci, ale oczywiście, jeżeli państwo może coś zrobić dla rodziny, to myślę, że powinno się zastanowić być może nad jakąś rentą, być może na odznaczenie oczywiście tak, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni w szkołach.
7: I Krzysztof Paszek, i przenosimy się do Rady RMF24.pl.
8: Potrzeba środków, które będą podnosiły bezpieczeństwo i paniom woźnym, i również pracownikom ochrony zdrowia, bo te sytuacje, które się w ostatnich miesiącach pojawiały, no myślę, że wymagają tego typu środków.
0: Całą rozmowę Krzysztofa Ziemca znajdziecie na RMF24.pl. Polecamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Na zegarach druga w RMF FM, czas na kolejne wydanie Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Co najmniej 20 osób zginęło w ostatnim rosyjskim uderzeniu na Zaporoże w Ukrainie. Wśród ofiar troje dzieci. Policja apeluje do młodzieży: informujcie dorosłych o sytuacjach zagrożenia. Apel ma związek z serią ataków w szkołach. W Faktach także sport. Huberta Hurkacza czeka dziś kolejne starcie w tenisowym turnieju w Szanghaju. Dwadzieścia osób zginęło, w tym troje dzieci. To najnowszy bilans ofiar rosyjskiego ataku na Zaporoże w Ukrainie. Pociski trafiły m.in. w budynki mieszkalne. W nocy doszło do kolejnych ataków powietrznych na Ukrainę. Polska armia poderwała myśliwce, a do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano alert RCB. Został odwołany. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W związku z ostatnimi aktami agresji w szkołach, policja apeluje do młodzieży: nie wahajcie się poinformować dorosłych o sytuacjach, które mogą zagrażać życiu. To nie jest kapusiostwo, mówi komendant wojewódzki wielkopolskiej policji, nadinspektor Tomasz Olczyk.
1: Nie jest waszą rolą ocena realności tego, co widzicie. Ocena realności tego, co widzicie, należy do osób dorosłych, należy do służb, które mają za zadanie podjąć działanie. Bo to nie jest żadne donosicielstwo. To jest po prostu postawa, którą należy nagradzać, która jest postawą dojrzałą, postawą profesjonalną, postawą, która w tych dzisiejszych czasach jest pożądana.
0: Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, funkcjonariusze wrócą do szkół jutro i pozostaną tam do odwołania. Policyjne patrole będą obserwować to, co dzieje się w placówkach oświatowych, ale także w ich otoczeniu. Będą kontrolować wszystkie podejrzane zachowania, zarówno wśród uczniów, ale także osób, które znajdują się w pobliżu szkoły. W Polsce ponad 99%, w Unii Europejskiej nieco ponad 72%. Tak wyglądają obecnie zapasy gazu przed nadchodzącą zimą. Unijne rezerwy są zdecydowanie mniejsze niż rok temu. W magazynach jest kilkanaście miliardów metrów sześciennych gazu mniej. Czy Polska mimo wysokich zapasów ma powody do zmartwień? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Minister energii Miłosz Motyka przekonuje, że nie.
3: Dostawy są realizowane w sposób niezachwiany, więc nie ma żadnego ryzyka, żeby w jakikolwiek sposób sytuacja gospodarcza zmuszała nas do ograniczeń.
2: Natomiast nasze możliwości magazynowe są niewielkie. Niemcy mają kilkukrotnie większe przestrzenie, więc nawet jeśli mają zapasy tylko na nieco ponad 50%, to i tak mają więcej gazu niż Polska.
3: Prowadzimy też proces inwestycyjny związany z tym, aby pojemność magazynowa była większa.
2: Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu ostrzega, jeśli wojna na Bliskim Wschodzie się nie zakończy, a do tego zima okazałaby się mroźna, cała Europa może mieć kłopoty. W takim przypadku konieczne byłoby ograniczenie zużycia nawet o kilkanaście procent.
0: Gry planszowe wracają do łask, a ich wybór jest dzisiaj ogromny. Od prostych towarzyskich przez logiczne łamigłówki, aż po rozbudowane strategie. W Dzień Gier Planszowych odwiedziliśmy wielkiego pasjonata Marcina Kapucińskiego spod Wrocławia, który w swojej kolekcji ma już ich 300.
4: Siadamy wspólnie przy stole, są nie tylko z rodziną, ale też ze znajomymi, czasami na wyjazdach. To jest świetny sposób na przełamanie pierwszych lodów. Ja, jak jadę gdzieś na przykład na konwent, gdzie znam mało osób, to biorę ze sobą 2-3 planszówki, takie, które wiem, że każdy się gdzieś zagra. I wyciągam je, składam na stolik i zapraszam do siebie. I tak poznaję ludzi.
5: Czyli osobna walizka na gry.
4: Ta osobna torba, no nie walizka, żeby jak najmniej miejsca zajmowały w bagażu, ale żeby można było więcej wziąć i mieć większy wybór, większą różnorodność.
0: Usłyszała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. A więc chowajcie smartfony, czas na wielką planszową bitwę. A skoro mowa o bitwie, to o poranku w Szanghaju tenisowy pojedynek Huberta Hurkacza. W trzeciej rundzie zmierzy się z Chińczykiem Yi Zhu. Początek spotkania około godziny 8. Przypomnę, że Hubi w drugiej rundzie turnieju